0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Wjechał hulajnogą elektryczną w autobus. Nastolatek nie przeżył. Strona amerykańska pilnie przełożyła wizytę szefa polskiego MON. Zima w Tatrach, sypie śnieg, a temperatura spadła gwałtownie. Agnieszka Trojanowska-Bis. Nie żyje 13-latek, który na hulajnodze elektrycznej wpadł pod autobus. Do tej tragedii doszło wczoraj po południu w Nakle nad Notecią w Kujawsko-Pomorskim. Wszystko wydarzyło się bardzo szybko. Tak okoliczności wypadku opisuje młodszy aspirant Kamil Smoliński z Komendy Policji w Nakle.
2: 13-letni kierujący hulajnogą elektryczną wjechał na przejście dla pieszych, a następnie uderzył znajdujący się na nim autobus. W wyniku odniesionych obrażeń nastolatek poniósł śmierć na miejscu.
1: Chłopiec miał kask na głowie, ale siła uderzenia była tak duża, że to nie pomogło. 55-letni kierowca autobusu był trzeźwy. Na pilną prośbę strony amerykańskiej wizyta szefa polskiego MON w Pentagonie odbędzie się w innym terminie. Do spotkania miało dojść już jutro, o czym informował w ubiegły wtorek sam szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz, ujawniając, że ma się spotkać z sekretarzem obrony USA Petem Hexetem. Rozmowy miały dotyczyć m.in. polskiego bezpieczeństwa i dyskusji w sprawie lokalizacji centrum serwisowania pocisków do wyrzutni Patriot w Polsce. Na rynku paliwa lotniczego sytuacja jest napięta i ponownie zaczynamy widzieć ryzyko braków, przyznaje unijny komisarz transportu i zapowiada, że Komisja Europejska przygotowuje plany reakcji, ale na razie nie zdradza szczegółów. Sytuacja jest napięta, przyznaje komisarz Apostos Tsitsikostas. Ewolucja konfliktu na Bliskim Wschodzie oraz typowe dla Europy trendy w popycie na paliwa na jesień i zimę mogą wpłynąć na sytuację w nadchodzących tygodniach i miesiącach jeszcze mocniej napiąć sytuację na rynku. Chodzi o rynek paliwa lotniczego oraz diesla. Na obecną chwilę w Unii Europejskiej nie ma problemów z dostawami i zaopatrzeniem dzięki wzmocnieniu mocy przerobowych rafinerii. 82-letni mężczyzna zmarł w wyniku bójki z innym seniorem o leżak na plaży w pobliżu Aten w Grecji. W wyniku uderzenia miał doznać zawału serca i mimo podjętej reanimacji zmarł w szpitalu godzinę później. Senior, który przeżył, usłyszał zarzut spowodowania śmiertelnego uszczerbku na zdrowiu. W Tatrach lato zmieniło się błyskawicznie w zimę. Turystom przewodnik tatrzański Tomasz Zając radzi staranne dobieranie stroju.
3: Nawet jak się wybieramy tutaj w te niżej położone partie, kurtki goreteksowe, spodnie goreteksowe, coś nieprzewiewnego, nieprzemakalnego.
1: Wysoko w górach sypie śnieg, a temperatura spadła poniżej zera. W Gdyni ruszył 51. Festiwal Polskich Filmów Fabularnych. O główną nagrodę Złote Lwy powalczy 16 produkcji, a w sekcji Perspektywy o Szafirowe Lwy 8. Udało się nam stworzyć bardzo ciekawy program, mówi dyrektor artystyczna festiwalu Joanna Łapińska.
4: Z jednej strony duża prezentacja filmów zrealizowanych przez młodych, a do tego bardzo dobry balans, bo do tego oczywiście filmy twórców, których już znamy. Takie piękne powroty, jak chociażby Janusz Zaorski pokaże nam swój film zrealizowany po dłuższym czasie.
1: Ten film to Syrenka Picassa, który o główną nagrodę będzie konkurował m.in. z polskim kandydatem do Oscara Ojczyzną Pawła Pawlikowskiego, Naszą rewolucją, historią miłości Grażyna i Jacka Kuroniów oraz filmowymi biografiami Violetty Villas i Jana Borysewicza.
5: Dzień dobry wszystkim. Pora na program Trendy Start. Witamy wtorek, witamy wszystkich, którzy po drugiej stronie radioodbiorników na 101.995.2 FM są już o tej porze. Łukasz Michtal, to ja mam dla was też na dzień dobry informacje na temat prognozy pogody, a dzisiaj 12 stopni Celsjusza średnio pojawi się na termometrach w ciągu dnia w Krośnie, Gorlicach, Nowym Sączu, Krakowie i Rzeszowie. Jeśli chodzi o wiatr, ten powiewa nam z północnego zachodu, momentami w porywach 50 km na godzinę, ciśnienie 1018 hektopaskali, no i przygotujcie też na dzisiaj parasole, bo w części regionu z pewnością pojawi się deszcz.
0: Reklama.
6: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
0: Reklama.
7: Trendy Start w Trendy Radio.

To jest 22 dzień września, wtorek, 265 dzień roku. Imieniny dzisiaj świętuje Tomasz, Maurycy, Bazyla, Daria, Digna i także Felix. 100 dni dzieli nas od końca roku. Dzisiaj dzień potrwa 12 godzin i 13 minut, bowiem słońce ma wstać o 6.22, a zajdzie o 18.35. Dzisiaj dzień dłuższy od najkrótszego dnia w roku o 4 godziny i 31 minut, a także krótszy od najdłuższego o 4 godziny i 34 minuty. Do równonocy jesiennej pozostaje zaledwie jeden dzień.

Pora odrobić zadanie z porannego kalendarium historycznego, co działo się w Polsce. W roku 1411, 22 września, Krzyżacy przekazali Rypin w ręce polskie. W 1922 założono Obywatelski Komitet Obrony Przeciwgazowej. W 1936 dekretem prezydenckim zostały utworzone Junackie Hufce Pracy. W 1946 Krajowa Rada Narodowa uchwaliła ordynację wyborczą do Sejmu Ustawodawczego. 22 września 1980 roku założono Niezależne Zrzeszenie Studentów.

0: Poranne wstawanie bywa bardzo trudne. Chyba że wstajesz z porankiem Trendy Start w Trend Radio. Poranne muzyczne orzeźwienie.
1: Od poniedziałku do piątku po 6:00.
2: Startuj z nami.

0: informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
1: Podkarpaccy policjanci ruchu drogowego prowadzili wczoraj działania Trzeźwy Poranek. Celem akcji była poprawa bezpieczeństwa użytkowników dróg i eliminowanie z ruchu tych, którzy stwarzają realne zagrożenia, przede wszystkim nietrzeźwych kierowców. Funkcjonariusze skontrolowali w tym czasie 19 679 kierowców. Podczas prowadzonych działań ujawnili 28 kierujących, którzy wcześniej pili alkohol. U 13 kierujących pojazdami mechanicznymi badanie wykazało ponad 0,5 promila. W związku z tym kierowcy poniosą odpowiedzialność za popełnienie przestępstwa. Pozostałych 15 odpowie za wykroczenie. Miasto Dębica i Wodociągi Dębickie prowadzą kampanię edukacyjną skierowaną do uczniów miejskich szkół. Kampania zwraca uwagę na proste rozwiązania, które można wprowadzić w codziennym życiu. Jednym z nich jest korzystanie z wody z kranu zamiast wody kupowanej w plastikowych butelkach. Dębicka woda spełnia wymagania jakościowe określone w polskich i europejskich przepisach, a 1,5 litra dębickiej kraniczanki kosztuje około 1 grosza. Promowanie wody sieciowej ma również wymiar ekologiczny. Korzystanie z wody z kranu ogranicza potrzebę kupowania napojów w plastikowych opakowaniach, a tym samym zmniejsza ilość zużywanego plastiku. Działania edukacyjne są prowadzone w związku z projektem Pijmy wodę po idełka dla szkół. W jego ramach w 2 dębickich szkołach podstawowych zostaną zamontowane po idełka z wodą sieciową, którym towarzyszyć będzie akcja edukacyjna dla uczniów. Zasadź się na zieleń w Tarnowie. Pod takim hasłem odbędzie się jedna z ulubionych akcji tarnowian. W sobotę 3 października rozdanych zostanie 600 roślinek. Wydarzenie zaplanowano w zakątku Spycymira Leliwity na placu obok Multimedialnego Centrum Artystycznego przy ulicy Wałowej. Akcja rozpocznie się o godzinie 11 i potrwa do godziny 14. Liczba roślin jest ograniczona, dlatego obowiązuje zasada kto pierwszy, ten lepszy. Aby otrzymać roślinkę, należy wypełnić ankietę dotyczącą zieleni miejskiej. Dla mieszkańców Urząd Miasta przygotował 4 gatunki kwiatów. Spotkanie będzie też okazją, by porozmawiać o rewitalizacji terenów zielonych realizowanych w ramach projektu Idea Tarnów, dofinansowanego przez fundusze szwajcarskie. Jak co roku w Tarnowie 22 września obchodzony jest Dzień bez samochodu. Tego dnia właściciele aut mogą skorzystać z bezpłatnych przejazdów komunikacją miejską. Aby móc podróżować autobusami miejskimi za darmo, należy być właścicielem lub współwłaścicielem auta. W przypadku kontroli trzeba okazać dowód rejestracyjny pojazdu oraz swój dowód tożsamości. Może to być dowód osobisty, paszport lub prawo jazdy. O tym, że z autobusów MPK można korzystać dziś bezpłatnie, zdecydowała Rada Miejska, która podjęła stosowną uchwałę.
0: Reklama. Ty decydujesz, jak płacisz. Aktywuj Allegro Pay i odbierz 3 kupony po 40 zł. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
2: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.

Mamy wtorkowy poranek, słuchacie Trendy Radia, a to trwa program Trendy Start. W tym programie zawsze zaglądamy sobie na karty historii. Dzisiaj już trochę o tej historii było mowy, a teraz kontynuujemy czas na wydarzenia na świecie. W roku 1503 Pius III został wybrany na papieża. W 1822 José de la Mar został prezydentem Peru. W 1867 w Bogocie założono Narodowy Uniwersytet Kolumbii. W 1927 rozpoczął działalność Teatr Polski w Rydze. 22 września 1994 roku premiera pierwszego odcinka serialu komediowego Przyjaciele. W roku 1999 w Riazaniu miał miejsce piąty z serii zamachów bombowych na budynki mieszkalne w Rosji.

Wtorek, 22 dzień września, znów przewertujemy troszeczkę historyczne karty, bo przecież już teraz czas na kalendarium muzyczne. W roku 1942 urodziła się Marlena Shaw, piosenkarka, która zmarła w 2024 roku. 22 września 1952 urodziła się Anna Szałapak, piosenkarka poezji śpiewanej, zmarła w 2017. 22 września 1958 urodziła się Joan Jett, gitarzystka i wokalistka. Jej pełne i prawdziwe nazwisko to Joan Mary Larkin. W 1968 Piotr Kaczkowski po raz pierwszy poprowadził audycję Minimax w programie Trzeciego Polskiego Radia. Audycja była nadawana z przerwami od 1968 do 2020 roku. 22 września 1975 ukazał się drugi studyjny album grupy Smokey zatytułowany Changing All The Time.

0: ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Coraz bliżej finał procesu w sprawie tragedii na autostradzie A1. Spotkanie w Pentagonie odwołane, co z bazami USA w Polsce? Miliony euro w ścianach i podłogach. Służby znalazły je w domu pod Neapolem. Marcin Krzemiński, 315 do 329 km na godzinę. Z taką prędkością według biegłych mogło pędzić auto Sebastiana M., oskarżonego o spowodowanie wypadku na autostradzie A1, w którym zginęli rodzice z dzieckiem.
2: Stwierdził, że samochód przy starcie ma 300. No to wyobraźmy sobie, z jaką prędkością ten samochód się poruszał. Stwierdził, że w swojej 25-letniej praktyce nie spotkał nigdy jako opiniujący takiego materiału dowodowego, żeby ktoś poruszał się z prędkością przekraczającą 300 km na godzinę na drodze publicznej.
1: Zwraca uwagę na słowa jednego z biegłych, pełnomocnik rodzin ofiary wypadku, mecenas Łukasz Kowalski. Biegli z zespołu rekonstrukcji wypadków drogowych byli ostatnimi osobami przesłuchanymi w procesie Sebastiana M. 7 października strony mają wygłosić mowy końcowe. Oskarżonemu grozi do 8 lat więzienia. Odwleka się sprawa stałej obecności amerykańskich żołnierzy w Polsce. Ze względu na pilną prośbę Pentagonu zaplanowana na jutro wizyta w Waszyngtonie wicepremiera ministra obrony Władysława Kosiniaka-Kamysza została odwołana. Nowy termin spotkania jest ustalany, jak zapewnia jednak szef polskiej dyplomacji Radosław Sikorski. W sprawie baz w Polsce zabiegają równo rząd i prezydent. Sprawa jest na dobrej drodze.
3: Tutaj rząd i prezydent współdziała. Prezydent jako przedstawiciel ruchu MAGA na Polskę ze swoim patronem, a rząd z Pentagonem po to, aby to było fizycznie i finansowo możliwe.
1: Dziś między innymi o stałej obecności amerykańskich żołnierzy w Polsce. Obecny w Nowym Jorku prezydent Karol Nawrocki ma rozmawiać z Donaldem Trumpem. Mieszkańcy Lubelszczyzny tymczasem mają za sobą kolejne alerty związane z rosyjskimi atakami na Ukrainę. Wieczorem rozesłało je Rządowe Centrum Bezpieczeństwa, przed północą zostały odwołane. A dziś na Lubelszczyźnie i w Małopolsce zawyją syreny. Najpierw w powiecie chrubieszowskim, tam ćwiczenia od 7, czyli od teraz do 9, potem od 10 do 12 w powiecie janowskim, tam powtórka jutro o tej samej porze. Trening dziś też w Skawinie w powiecie krakowskim. W Gdyni ruszył Festiwal Polskich Filmów Fabularnych. O główną nagrodę Złote Lwy powalczy 16 produkcji. W sekcji Perspektywy o Szefirowe Lwy 8. Udało się nam stworzyć bardzo ciekawy program, mówi dyrektorka artystyczna festiwalu Joanna Łapińska.
4: Z jednej strony duża prezentacja filmów zrealizowanych przez młodych, a do tego filmy twórców, których już znamy. Takie piękne powroty, jak chociażby Janusz Zaorski pokaże nam swój film zrealizowany po dłuższym czasie.
1: Ten film to Syrenka Picassa, który walczy o główną nagrodę festiwalu. Ponad 3 miliony euro w gotówce ukryte pod podłogą i w ścianach. Taki skarb znaleźli włoscy karabinierzy podczas przeszukania mieszkania koło Neapolu, które okazało się skarbcem jednego z klanów Camorry, mafijnego majątku pochodzącego głównie z handlu narkotykami strzegła kobieta. Gotówki było tak dużo, że funkcjonariusze musieli wrzucać ją do wiader.

0: Info sportowe w Trendy Radio.
1: Michał Waszkiewicz, dzień dobry, zapraszam na informacje sportowe. Znamy już komplet ćwierćfinalistów siatkarskich Mistrzostw Europy. Belgia pokonała w Turynie czwartą drużynę ubiegłorocznych Mistrzostw Świata Czechów 3-1, a Słowenia ośmieszyła Serbię, wygrywając do zera w setach do 14, 13 i 22. Oba zespoły zagrają o półfinał, a zwycięzca zmierzy się w nim z Polską lub Niemcami. Bo już dziś mecz o awans do strefy medalowej, w teorii łatwiejszy niż oczekiwaliśmy, bo Niemcy niespodziewanie pokonali Bułgarię, mówi libero Jakub Popiwczak.
2: Jesteśmy naprawdę podekscytowani, podjarani tym, co nas czeka, bo było trochę meczów na tych Mistrzostwach Europy, które nie miały takiej temperatury, jak można by sobie wyobrażać po imprezie takiej jak Mistrzostwa Europy. Także fajnie, że zagramy z zespołem, który zrobił coś dużego. Wygrał tutaj z gospodarzami, wygrał w Jaskini 2, pokonał tego lwa, także na pewno czeka nas ciężka przeprawa. Ale z drugiej strony też nie wyobrażamy sobie półfinałów Mistrzostw Europy bez reprezentacji Polski, także zrobimy wszystko, żeby pojechać do Mediolanu, żeby wyjechać z Bułgarii bardziej na zachód, a nie na północ.
1: Czy Polska, Niemcy 18, a pierwszy ćwierćfinał już o 15. Francja zagra z Rumunią. Polscy kadrowicze rozpoczną dziś przygotowania do meczów w Lidze Narodów. Wczoraj wszyscy dotarli na zgrupowanie do Warszawy, także ci, którzy zostali powołani w ostatniej chwili, czyli bramkarz Bartłomiej Drągowski z Widzewa Łódź i napastnik Zagłębia Lubin Marcel Reguła. Jan Urban szybko zareagował na kontuzję Kamila Grabary i Adriana Benedyczaka, a z powodu choroby do Warszawy nie przyjechał także Filip Ruska. Dziś pierwszy trening, a w piątek pierwszy mecz w Dywizji B w Lidze Narodów. Na Stadionie Narodowym zagramy z Bośnią i Hercegowiną. Selekcjoner piłkarskiej reprezentacji Hiszpanii Luis de la Fuente przedłużył kontrakt o kolejnych 6 lat, a pełni tę funkcję już od 3. W tym czasie jego drużyna triumfowała w Mistrzostwach Świata i Europy oraz wygrała Ligę Narodów. Obecnie śrubuje rekordową serię 38 meczów bez porażki. Kontrakt de la Fuente to najdłuższa umowa, jaką Federacja z Półwyspu Iberyjskiego kiedykolwiek podpisała z selekcjonerem reprezentacji. I jeszcze boks. Julia Szeremeta, wicemistrzyni olimpijska z Paryża, odpadła z Mistrzostw Europy w Sofii już po pierwszej walce. Do ćwierćfinałów awansowała wczoraj trójka naszych pięściarzy: Paweł Brach, Mateusz Urban i Michał Pierzchała.
3: Dobrej pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
4: Dzisiaj deszczowe niebo nad Podkarpaciem, nad Małopolską, a jeśli chodzi o temperatury, to w ciągu najbliższych godzin w Krośnie, Gorlicach, Nowym Sączu, Krakowie, Mielcu czy Dębicy na termometrach 12 stopni Celsjusza. Nocą temperatury mają spaść do 7 stopni. Jeśli chodzi o ciśnienie, mamy 1018 hektopaskali. No, dzień upłynie nam pod znakiem termiki: chłodny i mokry, biometr niekorzystny.
3: Dobrej pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
5: Reklama.
6: Budzisz się rano i znów jesteś zmęczony? Może czas na zmiany? Teraz w salonach Dr. Materac kupisz materace premium Hilding i Durem z rabatem 22%. Deluxe Edition. Materac, który cię przytuli i sprawi, że wstaniesz jak nowonarodzony. Zapraszamy. Krosno Kletówki 15. Sanok Plaza Unimed, ulica Krakowska 9. Dr. Materac, bo każdy zasługuje na dobry sen.
7: Muzyka i głos AI.

0: Oleofarm.
1: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
2: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
3: Genialne lokalne piknik Smak Babiego Lata na Tarnowskich Błoniach. 26 września w sobotę startujemy o 14. Czekają na Was genialne lokalne jesienne smaki i kulinarna biesiada. Bigo, grillowane przysmaki, niezliczone degustacje oraz kulinarne poczęstunki lokalnych wystawców. Występy artystyczne, pokazy i warsztaty Zero Waste, stoiska lokalnych producentów żywności i wiele innych atrakcji. 26 września od 14. Zaprasza Miasto Tarnów. Realizujące projekt Idea Tarnów dofinansowane z funduszy szwajcarskich.
4: Reklama.
5: Trendy start w Trendy Radio.

0: Reklama.
1: Polska pokochała Chery Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście jeździsz tanio i cicho. W trasie masz pełną swobodę. Bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tiggo odbierzesz z wysokim rabatem i ubezpieczeniem za złotówkę. Nie czekaj. Sprawdź w salonach Chery.
2: Zapraszamy do Krosna. Chery Globcars. Krosno, ulica Podkarpacka 32.
3: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha. Nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierającą maślan sodu. Ibesterap Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterap Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterap Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.
4: Sąsiedzie, myślisz warzywa z lokalnych gospodarstw? Widzisz półki w MPM, pełne tego, co najlepsze z okolicy. Tylko do środy w promocji.

0: Blisko domu. Cena sprzed obniżki, cebula czy 50, pieczarki 17 zł.
1: Gotowi na wielki powrót? Kręgielnia Indygo w Jaśle wraca w nowej odsłonie. Już w czwartek, 24 września, otwieramy dla Was zupełnie nowe tory bowlingowe i pięknie odświeżone wnętrze. To idealne miejsce na wypad z ekipą. Z okazji otwarcia mamy dla Was petardę. Czwartek i piątek każda ekipa grająca w kręgle zgarnia voucher na kolejną godzinę gry całkowicie za darmo. Zbierz znajomych i zarezerwuj tor już teraz. Zadzwoń pod numer 534-360-000. Kręgielnia Indygo w Jaśle. Gramy na nowo.
0: Reklama. Trendy radio. Wybijamy trendy brzmienie. Wszechczasów. Dla Ciebie.
2: 22 dzień września. To jest wtorek. Imieniny dzisiaj świętuje Tomasz, Joachim, Maurycy, Daria, Wiktor, Ignacy oraz Jonasz. Wszystkiego dobrego dla tych, którzy dzisiaj mają powody do świętowania. A jeśli nie macie, to my zawsze poszukamy dobrego pretekstu. I dzisiaj na dzień dobry, na przykład Światowy Dzień Bez Samochodu. Mamy też Światowy Dzień Nosorożca, Światowy Dzień Dawcy Szpiku, no i Dzień Ćwiczenia przed Lustrem. Prośby o podwyższenie płacy. 6.21, o tej porze był wschód słońca, słońce zajdzie o 18.35, a więc dzień potrwa nam dzisiaj 12 godzin i 13 minut.

0: Adres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
1: Do niebezpiecznego naruszenia przepisów doszło w miejscowości Cmolas. Policjanci ujawnili 15-latka, który poruszał się hulajnogą elektryczną z prędkością 44 km na godzinę, podczas gdy dopuszczalna prędkość dla tego rodzaju pojazdu wynosi 20 km. To jednak nie jedyne stwierdzone naruszenia. Hulajnoga, którą poruszał się nastolatek, była pojazdem niedopuszczonym do ruchu. 15-latek nie posiadał również wymaganego dokumentu uprawniającego do kierowania hulajnogą elektryczną, czyli karty rowerowej. Policjanci stwierdzili także naruszenie obowiązku korzystania z drogi dla pieszych, czyli chodnika, w sytuacji, gdy przepisy nakładały taki obowiązek. Z uwagi na wiek kierującego o dalszym postępowaniu zdecyduje sąd rodzinny. 15-latek został przekazany pod opiekę osoby dorosłej. Policjanci przypominają, że hulajnoga elektryczna nie jest zabawką. Zapowiadają dalsze kontrole i zdecydowane reagowanie na przypadki łamania przepisów przez użytkowników hulajnóg elektrycznych. Mieszkańcy Makowisk mogą już korzystać z przebudowanego odcinka drogi powiatowej Nowy Żmigród – Makowiska – Sulistrowa. Inwestycja objęła odcinek o długości około 309 metrów. W ramach inwestycji wykonano poszerzenie istniejącej jezdni, dostosowując jej parametry do współczesnych wymagań, przebudowano przepusty, zjazdy oraz dojścia do poszczególnych posesji. Istotnym elementem zadania była budowa kanalizacji deszczowej. Zakres inwestycji obejmował również wykonanie poboczy i jednostronnej drogi dla pieszych. Poprawiono także bezpieczeństwo ruchu drogowego poprzez przebudowę skrzyżowań z drogami gminnymi. Całkowita wartość przedsięwzięcia opiewa na kwotę ponad 1 800 000 zł. Inwestycja uzyskała wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład.
2: Słyszysz? Tak brzmi. Twój region.
1: Biblioteka Pedagogiczna w Tarnowie zaprasza uczniów szkół ponadpodstawowych z Tarnowa oraz powiatów tarnowskiego, brzeskiego i dąbrowskiego do udziału w konkursie plastycznym Bez Hejtu. Realizowany jest w ramach projektu Młodzież mówi nie hejtowi w Małopolsce. Do konkursu zgłaszać można prace indywidualne lub zespołowe. W tym drugim przypadku zespół liczyć może maksymalnie 4 osoby. Warunkiem udziału jest wykonanie plakatu promującego kulturę szacunku w internecie i przeciwdziałanie hejtowi oraz dostarczenie do Biblioteki Pedagogicznej w Tarnowie formularza zgłoszeniowego i wymaganych oświadczeń oraz zgód, które dostępne są na stronie biblioteki. Prace konkursowe wraz z dokumentami należy dostarczyć osobiście lub przesłać pocztą do 4 listopada. Rozstrzygnięcie konkursu i wręczenie nagród odbędą się 25 listopada. 10 października w Bacówce u Władysława Franosa odbędzie się podkarpacki osod, spotkanie na pasterskim szlaku w Osławicy. Osod to symboliczne zakończenie sezonu wypasu owiec oraz powrót stad do wsi, mówi Piotr Sztukowski ze Stowarzyszenia Wspierania Inicjatyw Lokalnych w Komańczy.
3: 10 października zapraszamy na podkarpacki osod, to spotkanie na pasterskim szlaku w Osławicy, w Bacówce u Franosa. Zaczynamy rozpaleniem watry, będziemy nawoływać trąbitami owce, poczekamy na ich przybycie, spędzimy owce do osodu, przywitamy gości, poczęstujemy serami, jagnięciną. Mamy też kilka atrakcji dla gości, będzie można degustować potrawy kuchni pasterskiej, będzie jarmark rękodzieła, produktów regionalnych, gry i zabawy dla dzieci.
1: Wydarzenie rozpocznie się o godzinie 12.
0: Reklama.
2: Muzyka i głos.

0: De Vitum Forte żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: Planujesz jesienny remont? Zacznij go na Allegro. Dodaj do koszyka cokolwiek potrzebujesz. Narzędzia, baterie łazienkowe, farby, włączniki, wyłączniki i gniazdka elektryczne. A to wszystko z szybką dostawą Allegro Smart.
2: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
3: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
4: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
5: No ja. Właśnie otwieram firmę.
4: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
5: To tak się da?
4: No ba.
6: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie konto firmowe za 0 zł na pko.bp.pl / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
7: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w DeVitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. DeVitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. DeVitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
8: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
9: Reklama.
10: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie na 101,9 i 95,2.

0: Pora już jest dobra, aby sprawdzić, co dzisiaj dzieje się na ulicach regionu, jak wyglądają większe i mniejsze szosy Podkarpacia i Małopolski, a czas właśnie, żeby Michał Sienicki przekazał kilka istotnych informacji dla kierowców. Dajemy głośniej, zdecydowanie i słuchamy, co słychać w porannym raporcie drogowym.
1: Ekspresem po drogach Twojego regionu.
2: Nie każdy z nas świętuje dzisiejszy dzień bez samochodu, więc najwyższy czas wjechać na nasze drogi. Najpierw jedziemy przez ulicę Gorlic. Obecnie ruch jest średni, zwalniamy przede wszystkim na ulicy Kościuszki w stronę skrzyżowania, mniejsze spowolnienia na ulicach Legionów i Parkowej. Jadąc przez Jasło tradycyjnie uważajmy przed rondem Solidarności, a także na ulicach Kościuszki, Szejnochy, ogólnie w centrum, także na ulicach Piłsudskiego, Metzgera. Sprawdźmy teraz, co dzieje się w Krośnie.
3: Dzisiaj rano przez Krosno jedziemy z utrudnieniami ze względu na zamknięcie ulicy Grodzkiej, co powoduje spiętrzenie na ulicy Czajkowskiego, Burzaka, ulicy Lwowskiej. Ulica Korczyńska Niepodległości na obecną chwilę idzie na bieżąco. Jeżeli chodzi o ulicę Bohaterów, no wjazd od ulicy Lwowskiej jest również nieczynny. Na miejsce Piastowe wyjeżdżamy bez większych problemów, tak samo jest z wjazdem do Krosna. Na pozostałych odcinkach dróg ruch odbywa się na bieżąco. Dziękuję, miłego dnia.
2: Dziękuję. Dziękujemy taksi Krosno. Odwiedźmy jeszcze Sanok. Nogę z gazu ściągniemy przed rondem Beksińskiego. Jak na razie ruch odbywa się bez większych przeszkód.
1: Śpiesz się powoli. Z Trendy Radiem. Zdążysz.

0: Reklama. U Schabińskiej zaprasza do Chrobej na narty. Zapraszamy na świniobicie w stodole. Każda czwarta niedziela miesiąca. Zimna woda 66. Moc atrakcji, dużo wystawców i super zabawa przy muzyce. Restauracje U Schabińskiej. Jasło, Chyrowa, Krzemienna. Organizujemy wesela, chrzciny, eventy, koncerty, tańczone, imprezy rozwodowe. U Schabińskiej zaprasza do Muzeum Lizaka, Jasło i Krynica. Zapraszamy na świniobicie w stodole. Każda czwarta niedziela miesiąca. Zimna woda 66.
1: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha. Nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierająco maślan sodu. Ibesterap Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterap Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterap Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.
2: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
3: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
4: Suplement diety Destresan Noc z melatoniną w formie żelków.
3: Twoja definicja dobrego snu.
5: Gotowi na wielki powrót? Kręgielnia Indygo w Jaśle wraca w nowej odsłonie. Już w czwartek, 24 września, otwieramy dla Was zupełnie nowe tory bowlingowe i pięknie odświeżone wnętrze. To idealne miejsce na wypad z ekipą. Z okazji otwarcia mamy dla Was petardę. Czwartek i piątek każda ekipa grająca w kręgle zgarnia voucher na kolejną godzinę gry całkowicie za darmo. Zbierz znajomych i zarezerwuj tor już teraz. Zadzwoń pod numer 534-360-000. Kręgielnia Indygo w Jaśle. Gramy na nowo.
0: Reklama.

0: Radio. Wybijamy trendy brzmienie na 101,9 i 95,2 FM.
1: Zerkam na kalendarz, a tam 22 dzień września, czyli Światowy Dzień Bez Samochodu. To ten jeden dzień w roku, kiedy nasz wierny czterokołowy przyjaciel zasługuje na zasłużony urlop. Jeśli dzisiaj zamiast wcisnąć sprzęgło i utknąć w korku wybraliście spacer, rower, hulajnoga albo autobus, wielka piątka dla Was. Nie tylko robimy coś dobrego dla płuc naszego miasta, ale też spalamy trochę kalorii bez wchodzenia na siłownię.

0: ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Tajemnicza zbrodnia w Bukownie, napastnikowi grozi dożywocie. Więcej syren oraz zabezpieczeń na granicy z Ukrainą to na Podkarpaciu. Będzie też prezydent.
2: Sam decyduje o tym, z kim się spotyka.
1: Zapewnia głowa państwa, a chodzi o doniesienia dotyczące płatnych spotkań. Marcin Krzemiński. Dożywocie grozi mężczyźnie, który śmiertelnie postrzelił 44-latka w małopolskim Bukowni i ranił też drugą osobę. Będzie odpowiadał za zabójstwo. Nie wiadomo, dlaczego to zrobił. Policja prowadzi dochodzenie i zabezpieczyła broń, mówi Katarzyna Cisło, rzeczniczka małopolskiej policji.
3: Tę broń udało nam się odnaleźć około północy. Ona została najprawdopodobniej wyrzucona przez mężczyznę. Leżała w trawie.
4: Broń krótka, tak?
3: Tak, mówimy tutaj o broni krótkiej. Z relacji poszkodowanego wynikało, że kiedy mężczyzna podszedł do niego, wyciągnął z plecaka pistolet i oddał strzał.
1: Broń została przekazana do badań. Na Podkarpaciu przybędzie zabezpieczeń na granicy z Ukrainą. Będzie też więcej syren alarmowych. To efekt kontroli 4 przejść granicznych, mówi wojewoda podkarpacka Teresa Kubas-Hul.
5: Przeanalizujemy szczegółowo infrastrukturę, popatrzymy, gdzie jest możliwość adaptacji, dostosowania pomieszczeń, zainstalowania tymczasowych ukryć dla osób.
1: Zmiany są też w samym systemie odpraw. Od teraz zmniejszona została liczba ludzi aut czekających na przejściu. Tu efektem ubocznym mogą być dłuższe kolejki tuż przed granicą. Tylko prezydent odpowiada za swój kalendarz i za to, z kim się spotyka. Tak Karol Nawrocki komentuje doniesienia mediów o tym, że fundacja, która organizowała jego wczorajsze spotkanie z przedsiębiorcami w Nowym Jorku, sprzedawała pakiety VIP, które miały gwarantować rozmowę z prezydentem.
2: Wydaje mi się, że dla opinii publicznej w Polsce jest oczywiste, że nikt nie musi płacić za spotkanie z prezydentem. Ja sam decyduję o swoim kalendarzu i sam decyduję o tym, z kim się spotykam i kiedy się spotykam.
1: Podczas wizyty w Nowym Jorku prezydent ma także wystąpić na forum ONZ. Dziś rozpoczyna się zgromadzenie ogólne tej organizacji. Dziś też po południu przy okazji właśnie zgromadzenia ONZ ma dojść do spotkania prezydentów Ukrainy i USA. Rząd ma się dziś zająć zmianami w wynagrodzeniach lekarzy. Zgodnie z projektem ustawy miesięczne zarobki lekarzy na 2 etatach nie mogłyby przekroczyć 16-krotności płacy minimalnej. To jest 76 tysięcy 800 zł brutto. Maksymalna stawka godzinowa brutto wynosiłaby według założenia 240 zł. Nowe zasady miałyby od razu objąć nowe umowy, natomiast na dostosowanie dotychczasowych przewidziano 12-miesięczny okres przejściowy. Dziś obchodzimy dzień bez samochodu. Z tej okazji w wielu miastach miejska komunikacja jest darmowa dla każdego. Między innymi w Warszawie, gdzie dodatkowo bez płacenia można dziś skorzystać z parkingów Park and Ride. A skoro o motoryzacji mowa, to jeszcze ważna kartka z kalendarza. 26 lat temu w Bielsku-Białej zakończono produkcję samochodu Fiat 126P, czyli popularnego malucha.

0: Info sportowe w Trendy Radio.
1: Michał Waszkiewicz, zapraszam na informacje sportowe. Ostatecznie 25 piłkarzy będzie miał do dyspozycji Jan Urban na zgrupowaniu, które ruszyło wczoraj, ale dla sztabu tak naprawdę rozpocznie się dziś, bo kadrowicze będą po raz pierwszy trenować. W ostatniej chwili ze składu wypadli Kamil Grabara, Adrian Benedyczak i Filip Rózga. Do zespołu dołączył w związku z tym Marcel Reguła z Zagłębia Lubin, mówi Dominik Wardzichowski ze sport.pl.
2: I to jest absolutnie zasłużona obecność, bo Marcel Reguła, pamiętamy te plotki transferowe, było krok od transferu do Borussii Dortmund. No to by było coś absolutnie fenomenalnego dla rozwoju tego zawodnika, ale stopniowo Borussia ostatecznie wybrała inną opcję.
1: W miejsce Grabary został powołany Bartłomiej Drągowski. To oznacza, że selekcjoner definitywnie skreślił już Łukasza Skorupskiego.
2: I skoro mamy młodszych bramkarzy, którzy są w stanie grać na niezłym poziomie, mam tutaj na myśli Marcina Bułkę, który też wraca po kontuzji, ale ostatnio ma świetny czas w Arabii Saudyjskiej, więc no myślę, że przed tym bramkarzem jest większa przyszłość, a tutaj Łukasz Skorupski może mówić raz o dużym pechu, a dwa o tym, że nie wykorzystał swojej szansy.
1: Polscy piłkarze podczas tego okienka zagrają aż 4 mecze w Lidze Narodów. Zaczną od starcia z Bośnią i Hercegowiną w Warszawie. Ten mecz w piątek. Już tylko 8 zespołów zostało w grze o tytuł Mistrzów Europy w siatkówce. Kto pojedzie do Mediolanu walczyć o medale, dowiemy się dziś i jutro. Oczywiście w ćwierćfinale są Polacy, którzy dziś o 18 zagrają z Niemcami. Wcześniej Francja zmierzy się z Rumunią. Te mecze w Sofii. A jutro w Turynie Belgia zagra ze Słowenią, a Włochy z Finlandią. Maja Chwalińska pokonała Rebekę Szramkową 6-4-6-2 i awansowała do drugiej rundy turnieju tenisowego WTA 500 w Singapurze. Polka jest w turnieju rozstawana z numerem 5, a o ćwierćfinał zagra jutro z Ukrainką Oleksandrą Olinikową, która pokonała dziś Amerykankę Vivienne Wolf 6-1-7-6. Równolegle trwa turniej w Seulu, ale już bez polskich akcentów, bo Magda Linet odpadła w pierwszej rundzie. Przegrała z 200 w rankingu Darią Astachową. Komisja Formuły 1 zatwierdziła skrócenie od przyszłego roku dystansu wyścigów z 305 do 290 km, czyli kierowcy przejadą średnio o 3 kółka mniej. To dlatego, że po zmianach silniki mają bardziej wykorzystywać moc jednostki spalinowej.

0: Pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
1: Podkarpackie oraz małopolskie niebo dzisiaj zasnute chmurami od samego ranka, w części regionu krople deszczu. No i tak te chmury będą cały czas krążyć nad regionem niemalże przez cały dzień. Na termometrach Krosna, Gorlic, Nowego Sącza, Krakowa i Rzeszowa w najbliższym czasie 12 stopni Celsjusza. W nocy temperatury mają sięgnąć 7 kreski.
0: Dobrej pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
2: Reklama. Gotowi na wielki powrót? Kręgielnia Indygo w Jaśle wraca w nowej odsłonie. Już w czwartek, 24 września, otwieramy dla Was zupełnie nowe tory bowlingowe i pięknie odświeżone wnętrze. To idealne miejsce na wypad z ekipą. Z okazji otwarcia mamy dla Was petardę. Czwartek i piątek każda ekipa grająca w kręgle zgarnia voucher na kolejną godzinę gry całkowicie za darmo. Zbierz znajomych i zarezerwuj tor już teraz. Zadzwoń pod numer 534-360-000. Kręgielnia Indygo w Jaśle. Gramy na nowo.
3: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na Waszych stołach? Opłaca się! Już dziś polskie jabłka czerwone luzem, cena przed obniżką 4,49. Teraz tylko 2,99 za kilogram. A nektarynki luzem, cena przed obniżką 12,99. Teraz z kuponem Lidl Plus tylko 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl, to się opłaca.
5: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
6: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w DeVitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. DeVitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. DeVitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
7: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
2: Reklama.
0: Trendy start w Trendy Radio.

8, dzień dobry wszystkim radiosłuchaczom. Dzisiaj kłaniamy się nisko wszystkim tym, którzy mają na imię Tomasz, Joachim, Maurycy, Daria, Wiktor, Ignacy czy Jonasz. Moi mili, to dzisiaj wasze imieniny. Nie zapominajcie o tym i niechaj nie zapomną też wasi najbliżsi. W ten wtorek, 22 września, w 265 dzień roku, najwyższy czas rozpocząć także trzecią godzinę naszego dzisiejszego programu.

0: Sąsiedzie, przepyszne pomidory malinowe znów są w MPM w promocji. Tylko do środy kupisz je po 7 zł za kilogram. Tak, możesz wybrać te z Tarnowca albo z Krzeszowic. Pełne smaku, bez zbędnej drogi. Pomidory malinowe w MPM. 7 zł za kilo, tylko do środy. Cena sprzed obniżki 11 zł. MPM. Zakupy blisko domu. W reklamie wykorzystano głos i dźwięk wygenerowane przez sztuczną inteligencję.
1: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
2: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój. A chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
3: Suplement diety Destresan Noc z melatoniną w formie żelków.
2: Twoja definicja dobrego snu.
4: Reklama.
5: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie na 101,9 i 95,1.

0: Gramy dla was w porannym programie Trendy Start. Najfajniejsze przeboje, przeboje, które motywują was do działania w pracy. Jedni już na pełnych obrotach, a inni dopiero piją poranną kawkę i włączyli radioodbiorniki. W dobrym momencie to zrobiliście, bo przed nami rozmowa dnia.
1: Rozmowa dnia w Trendy Radio.
2: Dzisiaj gościem porannej rozmowy jest tenor Marek Wiatr. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
2: Panie Marku, dawno się nie widzieliśmy. Co słychać? No niestety już po wakacjach.
3: Tak, dlatego że wakacje były, więc nie widzieliśmy się. Ale jestem tutaj nieprzypadkowo, ponieważ udało mi się zaprosić do Domu Kultury, do Brzozowa, znakomitego artystę polskiego, Jacka Wójcickiego. Nazwisko znane, nie trzeba więcej przedstawiać.
2: Podkarpackie Biuro Koncertowe regularnie rozpieszcza publiczność regionu wyjątkowymi wydarzeniami. Dlaczego tym razem pana wybór padł właśnie na Jacka Wójcickiego i program Wieczór z wielką gwiazdą polskiej piosenki?
3: Jacka Wójcickiego znam jeszcze od okresu studiów moich, kiedy przychodził do nas, do akademika, do moich koleżanek, bo stworzyli taki zespół wtedy, In Tune, nawet nagrali wtedy pierwszą płytę, więc z tego okresu Jacka pamiętam. Udało mi się go też zaprosić tutaj do Krosna na scenę Pierwsze Piętro Domu Nauczyciela i była ogromna ilość publiczności, zabrakło miejsc i udało mi się go nakłonić właśnie, że do Brzozowa przyjedzie, tam nigdy go nie było w
2: Brzozowie. Po raz pierwszy
3: w Brzozowie Jacek wystąpi. Jest to naprawdę duże nazwisko i związane z piwnicą pod Baranami. Zresztą w tym roku był wielką gwiazdą na festiwalu Jana Kiepury w Krynicy. Także bardzo się cieszę, że wystąpi ten naprawdę znakomity artysta.
2: A jak udało się panu przekonać artystę, no tak jak pan wspomniał, piwnicy pod Baranami do debiutu na brzozowskiej scenie?
3: To ja myślę, że wynika to z pewnych przyjaźni, które są między artystami. Jacek jest bardzo sympatycznym, miłym, skromnym artystą o wielkim sercu. Gościłem go też ostatnio na takiej wystawie w Pałacu Sztuki w Krakowie, którą miałem z moim synem razem. Ja wystawiam malarstwo, on portrety swoje i też Jacek tam był gościem na tym wernisażu i znamy się od wielu lat i myślę, że nie było tutaj z tego powodu żadnego problemu, żeby go nakłonić na występ do Brzozowa.
2: Obok wokalisty usłyszymy skrzypka Michała Chytrzyńskiego. Pan jako muzyk, jak ocenia to niezwykle trudne, no trzeba przyznać technicznie, połączenie męskiego głosu z wirtuozerskimi skrzypcami?
3: Jest to skrzypek, który od lat współpracuje z krakowską piwnicą pod Baranami. Tam jest też specyfika koncertów i on się tam sprawdził wspaniale. Jest to znakomity skrzypek i myślę, że on z każdym artystą, jak wystąpi, to nie będzie dla niego żadnego problemu.
2: A co z pana perspektywy stanowi największy fenomen wokalu i charyzmy scenicznej Jacka Wójcickiego? No sam pan jest tenorem, także pan rozumie doskonale tą specyfikę.
3: Wie pani, ja myślę, że to tak. Prócz tego, że jest wielką osobowością, to ważne jest to, że ma to gruntowne przygotowanie. Skończył szkołę teatralną w Krakowie, ma rzetelny warsztat wokalny, aktorski i to razem połączone daje ten pewien fenomen, którym jest Jacek Wójcicki.
2: Brzozowski Dom Kultury ma swoją unikalną historię i też klimat. Jak ten konkretny repertuar pełen emocji literatury estradowej sprawdzi się w tej przestrzeni?
3: Myślę, że występ Jacka Wójcickiego się sprawdzi w każdych warunkach i myślę, że również w Brzozowskim Domu Kultury zostanie bardzo ciepło przyjęty.
2: No właśnie ten recital zapowiada się jako wielkie święto muzyki w regionie.
3: Myślę, że tak, tym bardziej, że poprosiła mnie jeszcze tam młoda dziewczyna, która wygrała jakiś konkurs w Rzeszowie, a Jacek był w tej komisji, żeby mogła tam wystąpić przed nim. Oczywiście się zgodził, co jest też o nim dobrze świadczy, bo nie każdy artysta chce zapromować kogoś przed swoim koncertem, a tutaj nie było żadnego problemu. Także uczennica, która jest wychowanką właśnie Brzozowskiego Domu Kultury, też wystąpi tam przed jego koncertem.
2: A czy Podkarpackie Biuro Koncertowe planuje już kolejne projekty w Brzozowskim Domu Kultury, czy też w okolicy?
3: No, na scenie Pierwsze Piętro Domu Nauczyciela już mogę zaprosić państwa. Będzie, myślę, też unikalny koncert znakomitego artysty kabaretowego Maurycego Polaskiego, który wystąpi 5 grudnia. Będzie to koncert mikołajkowy. Wcieli się w różne postacie. Zresztą jest najbardziej znany z kabaretu Pod Wyrwikami. groszem. Był tam jedną z takich bardziej znanych postaci. Kiedy rozstał się z tym kabaretem, prowadzi własną działalność i myślę, że to też będzie duża atrakcja dla widzów. Zobaczyć go i w piosenkach, i w tekstach posłuchać.
2: A proszę jeszcze przypomnieć datę recitalu.
3: Jacek Wójcicki, 2 października, godzina 18, Brzozowski Dom Kultury.
2: Bilety są dostępne.
3: I w internecie, i w Domu Kultury można nabyć.
2: A proszę jeszcze powiedzieć kilka słów o panu Jacku Wójcickim. Jak wygląda ten człowiek z pana perspektywy?
3: Jak już wspomniałem, jest to bardzo rzadką rzeczą u artysty, że artysta jest skromnym człowiekiem. I to o nim można powiedzieć i to świadczy o jego wielkości. I więcej chyba nie trzeba nic mówić.
2: W takim razie również zapraszam na recital. Tenor Marek Wiatr był gościem porannej rozmowy. Dziękuję.
3: Dziękuję.
1: Rozmowa dnia w Trendy Radio. Trendy Radio. Trendy Radio. To trendy hity. Wszechczasów. Wszechczasów.
4: Un sueño que yo creo en algún momento se escapa.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
1: Tarnowscy policjanci poszukują świadków zdarzenia drogowego, do którego doszło 19 września 2026 roku około godziny 18.40 w miejscowości Sfoszowa. Kierujący motocyklem jadąc drogą powiatową numer K1384 z nieustalonych przyczyn zjechał z jezdni do przydrożnego rowu. W wyniku zdarzenia doznał obrażeń ciała. Policja zwraca się z prośbą o kontakt do świadków wypadku, a także osób posiadających informacje mogące pomóc w ustaleniu jego przebiegu. Szczególnie istotne mogą być informacje od kierujących, którzy w tym czasie przejeżdżali wskazanym odcinkiem drogi. Ze wstępnych ustaleń wynika, że bezpośrednio przed zdarzeniem kierujący motocyklem mógł wykonywać manewr wymijania z innym pojazdem. Jeśli 19 września w godzinach od 18.30 do 18.50 poruszałeś się drogą między miejscowościami Joniny i Szerzyny i posiadałeś rejestrator jazdy lub możesz posiadać informacje dotyczące tego zdarzenia, skontaktuj się z policjantem prowadzącym sprawę w Komendzie Miejskiej Policji w Tarnowie. Od września bieżącego roku w trzech szkołach ponadpodstawowych prowadzonych przez powiat gorlicki zmienił się sposób realizacji kształcenia zawodowego w zawodach technik pojazdów samochodowych oraz mechanik pojazdów samochodowych. W tym celu w szkołach utworzono ośrodki szkolenia kierowców, a powiat gorlicki zakupił 3 samochody przeznaczone do praktycznej nauki jazdy. Ośrodki szkolenia kierowców działają w Zespole Szkół Technicznych imienia Wincentego Pola w Gorlicach, Zespole Szkół Zawodowych imienia Jadwigi Królowej w Bieczu oraz Zespole Szkół Zawodowych imienia Stanisława Wyspiańskiego w Bobowej. Łączna wartość zakupu 3 samochodów wyniosła 139 200 zł. Nowe samochody będą wykorzystywane do realizacji bezpłatnego kursu na prawo jazdy kategorii B dla uczniów kształcących się w zawodach technik pojazdów samochodowych i mechanik pojazdów samochodowych.
2: Posłuchaj, jak brzmi Twój region.
1: W Centrum Dziedzictwa Szkła w Krośnie w Galerii za Szkłem jest dostępna dla odwiedzających wystawa fotograficzna Beaty Ołpińskiej-Pabisz Czego dusza pragnie. Historie, które autorka opowiada swoimi fotografiami, są czymś zupełnie odmiennym od niezliczonej ilości głośnych atrakcji w szybkim tempie oferowanych przez współczesność. Każda z prezentowanych 4 historii jest mocno związana z potrzebami duszy. Autorka zdjęć jest przekonana, że każda z nich zrodziła się w niej w odpowiednim czasie. Mówi autorka wystawy fotograficznej Beata Ołpińska-Pabisz.
3: Wystawa została w ten sposób podzielona, chociaż tradycyjnie wystawa powinna się w taki naturalny sposób przenikać, chodząc po wystawie, oglądając, powinno być to jakby jedna całość. Natomiast u mnie te 4 potrzeby duszy, które są takie bardzo mocne, zostały właśnie tak podzielone. Każda ze ścian opowiada o jednej potrzebie duszy. Pasja fotograficzna, właśnie cisza, duchowność i drugi człowiek. Też w tym folderku postanowiliśmy w taki skrótowy sposób zaznaczyć te 4 potrzeby, które są dla mnie najważniejsze, których poszukuję, które jakby też mną kierują w życiu.
1: Pragnienia duszy Beaty Ołpińskiej-Pabisz, pasja fotograficzna, wewnętrzny, duchowy świat, pragnienie ciszy i obecność drugiego człowieka to prawdziwe potrzeby jej życia. Mówi Hanna Wajda-Lawera, starszy kustosz w Centrum Dziedzictwa Szkła w Krośnie.
4: Tym razem nie szkło. Tym razem fotografia klasyczna, czarno-biała, wspaniała, sytuacyjna, postacie i można się tu zatracić i zobaczyć wystawę, która prezentowana jest w ramach Galerii za Szkłem, czyli takiej naszej inicjatywy, która ma zaktywizować twórców nie tylko branży szklarskiej, ale również innych odmian sztuk plastycznych, które artyści, którzy mieszkają w Krośnie i w okolicy, żeby mogli się zaprezentować szerszej publiczności, bo u nas tych zwiedzających jest bardzo dużo.
1: Wystawę można oglądać do 18 października 2026 roku.
0: Reklama.
5: Budzisz się rano i znów jesteś zmęczony? Może czas na zmianę? Teraz w salonach Dr. Materac kupisz materace premium Hilding i Curem z rabatem 22%. Deluxe Edition. Materac, który cię przytuli i sprawi, że wstaniesz jak nowonarodzony. Zapraszamy. Krosno Kletówki 15. Sanok Plaza Unimed, ulica Krakowska 9. Dr. Materac. Bo każdy zasługuje na dobry sen.
6: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
7: Muzyka i głos AI.

0: De Vitum Forte żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
2: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
1: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
3: Do szkoły, na uczelnię, do pracy, na spotkanie, zakupy albo weekendową wyprawę. Od 25 lat Polregio łączy ludzi z miejscami, które są dla nich ważne. W małych miejscowościach i dużych miastach. Polregio. Już 25 lat jesteśmy blisko Twoich codziennych spraw.
4: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
5: Reklama.
6: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie na 101,9 i 95,2 FM.

0: To jest poranek Trendy Start, a przed nami najświeższe informacje dla kierowców. Ma je konkretnie Michał Sienicki.
1: Ekspresem po drogach Twojego regionu.
2: Z drugim serwisem drogowym startujemy w Sanoku, gdzie trzeba troszkę przyhamować przed rondem Beksińskiego oraz na skrzyżowaniu ulic Przemyskiej, Lwowskiej i ulicy Bony. Troszkę mniej gazu w centrum, ogólnie ruch odbywa się bez większych przeszkód. Sprawdźmy teraz, co dzieje się w Krośnie. Tu kilka utrudnień drogowych, zamknięcie odcinka ulicy Grodzkiej oraz zamknięcie wjazdów w ulicę Bohaterów od strony Lwowskiej. Miejsca, gdzie trzeba zwolnić, to ulicę Niepodległości, Korczyńska, ulica Legionów, także ulica Czajkowskiego i Jana Pawła na kierunku w stronę Jasła. Możemy chwilę dłużej odczekać na ulicy Rzeszowskiej na pasie w stronę obwodnicy. Jasło zwalnia na 17 stycznia w kierunku Ronda oraz na ulicach Kazimierza Wielkiego, Szejnochy, Mickiewicza oraz Kościuszki, gdzie dodatkowo jeszcze trwają prace. Możemy zatrzymać się na ulicy Metzgera i Piłsudskiego. W Gorlicach dość duży korek na ulicy Kościuszki w stronę centrum. Zwalniamy na ulicy Parkowej, Legionów, Mickiewicza, a także ulicy Węgierskiej.
1: Z nami bezpiecznie do celu.
3: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie. Wszechczasów dla Ciebie.

0: Reklama. Genialne lokalne piknik Smak Babiego Lata na Tarnowskich Błoniach. 26 września w sobotę startujemy o 14. Czekają na Was genialne lokalne, jesienne smaki i kulinarna biesiada. Bigos, grillowane przysmaki, niezliczone degustacje oraz kulinarne poczęstunki lokalnych wystawców. Występy artystyczne, pokazy i warsztaty Zero Waste, stoiska lokalnych producentów żywności i wiele innych atrakcji. 26 września od 14. Zaprasza Miasto Tarnów. Realizujące projekt Idea Tarnów dofinansowane z Funduszy Szwajcarskich.
1: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha, nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierająco maślan sodu. Ibesterep Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterep Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterep Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.
2: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
3: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój. A chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
4: Suplement diety Destresan Noc z melatoniną w formie żelków.
3: Twoja definicja dobrego snu.
5: Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu greckim. Już dziś wszystkie chałwy Eridanus. Drugi tańszy produkt, 40% taniej. Oraz wszystkie oliwki w słoiku Eridanus. Drugi tańszy produkt, aż 50% taniej.
6: Lidl, to się opłaca.
0: Reklama.
7: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie na 101,9 i 95,2 FM.
8: Zerkam na kalendarz, a tam 22 dzień września, czyli Światowy Dzień Bez Samochodu. To ten jeden dzień w roku, kiedy nasz wierny czterokołowy przyjaciel zasługuje na zasłużony urlop. Jeśli dzisiaj zamiast wcisnąć sprzęgło i utknąć w korku, wybraliście spacer, rower, hulajnoga albo autobus, Wielka Piątka dla Was. Nie tylko robimy coś dobrego dla płuc naszego miasta, ale też spalamy trochę kalorii bez wchodzenia na siłownię.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Spór o alkohol w koalicji rządzącej. Przepisy zablokował PSL. Amerykanie tłumaczą, dlaczego odwołali spotkanie z polskim ministrem. Przedszkolaki wyszły na ulicę. Powiemy czemu. Marcin Krzemiński. Niespodziewany ruch PSL-u. Ludowcy, mimo wcześniejszych deklaracji poparcia, wczoraj tuż przed startem sejmowych głosowań powiedzieli nie przepisom antyalkoholowym.
2: Jestem wściekła, bo to jest wiele miesięcy ciężkiej pracy.
1: Mówi Anna Wicha z Lewicy. Jest współautorką projektu, który miał wprowadzić m.in. zakaz promocji i reklamy trunków, ale też ich sprzedaży nocą w całym kraju. Jednym z zarzutów ludowców jest, że ustawa jest niedopracowana. Jest plan, by przepisy wróciły na sejmową agendę na następnym posiedzeniu, ale czy tak się stanie, pewności nie mają nawet rządowi koalicjanci PSL-u. Co najmniej 3 osoby zginęły, a 6 zostało rannych na skutek nocnych ataków Rosjan na Dniepr. Agresor uderzył jednocześnie na zakłady przemysłowe w 3 miastach obwodu Dniepropietrowskiego, we wspomnianym Dnieprze oraz Krzywym Rogu i Pawłochradzie. Amerykanie podali powód odwołania zaplanowanego na jutro spotkania ministra obrony Władysława Kosiniaka-Kamysza z sekretarzem obrony USA. W komunikacie czytamy o konflikcie terminów. O szczegółach Grzegorz Kozieł.
3: Pentagon nie podał więcej szczegółów, ale zapewnił, że spotkanie wkrótce zostanie przełożone na inny termin. Wcześniej, bo wczoraj wieczorem, nasz resort obrony poinformował, że na pilną prośbę strony amerykańskiej wizyta wicepremiera i szefa MON-u w Pentagonie odbędzie się kiedy indziej. Tak czy inaczej, do Waszyngtonu udają się wiceministrowie obrony Magdalena Sobkowiak-Czarnecka i Paweł Zalewski, którzy mają przygotowywać kolejne umowy dotyczące współpracy. O swoim planowanym spotkaniu w Pentagonie szef MON-u informował tydzień temu. Wskazywał, że rozmowy będą dotyczyć m.in. polskiego bezpieczeństwa i dyskusji w sprawie lokalizacji Centrum Serwisowania Pocisków PAK-3 do wyrzutni Patriot w Polsce.
1: W tej chwili ustalany jest nowy termin polsko-amerykańskiego spotkania. Gang odpowie za wprowadzenie do obrotu ponad 200 kg narkotyków. Śledczy skierowali do sądu w Krakowie akt oskarżenia przeciwko 12 osobom podejrzanym o udział w gangu trudniącym się dystrybucją środków odurzających oraz 21 osobom współpracującym z tą grupą. Łącznie przedstawiono im 155 zarzutów. Grozi im do 18 lat więzienia. W Tatrach lato zamieniło się błyskawicznie w zimę. Wysoko w górach sypie śnieg, a temperatura spadła poniżej zera, mówi przewodnik tatrzański Tomasz Zając.
4: Ma być jeszcze chłodniej, więc ten śnieg na pewno zobaczymy też w niższych partiach.
1: Trzeba pamiętać, że warunki na górskich szlakach szybko się pogarszają. Przedszkolaki wyszły na ulicę. Brzmi groźnie. Nie ma jednak co dramatyzować. Wczoraj maluchy bowiem świętowały dzień przedszkolaka z jednodniowym opóźnieniem, bo wypada 20 września. No ale jak podkreślają sami zainteresowani, na celebrowanie bycia przedszkolakiem zawsze jest czas.
5: Bawimy się. Na przykład w klocki. Przez udawaną rodzinę.
6: Gramy w piłkę.
1: Ogólnopolski dzień przedszkolaka został ustanowiony przez Sejm w 2013 roku.

0: Info sportowe w Trendy Radio.
1: Michał Waszkiewicz, zapraszam na informacje sportowe. Już tylko 3 mecze dzielą Polaków od upragnionego złota na siatkarskich mistrzostwach Europy. Dziś nasz zespół zagra o awans do strefy medalowej, bo w ćwierćfinale zmierzy się z Niemcami. Bardzo solidną drużyną, mówi asystent trenera Nikoli Grbicza, Mateusz Nykiel.
2: Mają bardzo niebezpieczną zagrywkę, są w stanie zagrywać bardzo mocno, bardzo regularnie, tak jak zrobili to w drugiej części meczu z Bułgarią. Są do tego lepiej dysponowani w defensywie niż reprezentacja Bułgarii. Dobrze przyjmują, dużo piłek podbijają w obronie.
1: 9 ostatnich meczów z Niemcami Polacy wygrali, ale nie powinniśmy patrzeć na tamte wyniki, uważa libero naszej kadry Jakub Popiwczak.
3: To jest w ogóle całkowicie inna stawka. Mecze towarzyskie, które chociażby mieliśmy okazję grać, to jest wiadomo, całkowicie inny kaliber tego wszystkiego. Tutaj myślę, że Niemcy naprawdę są uskrzydleni tym, co ostatnio osiągnęli. Znamy ich też z parkietów plus ligi, gdzie bardzo często stanowią o sile swoich drużyn, także ma tam kto grać. Wiadomo, że będziemy faworytem. Wiadomo, że jesteśmy zespołem, który tutaj na ten turniej przyjechał z określonym celem.
1: Mecz Polska-Niemcy o 18:00, 3 godziny wcześniej w Sofii Francja zagra z Rumunią. Jutro w ćwierćfinałach Belgia zagra ze Słowenią, a Włochy z Finlandią. Do Mistrzostw Europy szykują się z kolei nasze piłkarki ręczne, bo w grudniu po raz pierwszy w historii turniej odbędzie się m.in. w Polsce. Biało-czerwone kończą dziś zgrupowanie w Szyrku i jadą do Czech na turniej towarzyski. W Hebie zmierzą się kolejno ze Słowenią, Czechami i Norwegią B. Polscy piłkarze rozpoczną dziś przygotowania do Ligi Narodów. Nasz zespół w 2 tygodnie rozegra 4 mecze w dywizji B. 2 razy z Bośnią i Hercegowiną, na wyjeździe ze Szwecją i u siebie z Rumunią. Celem jest oczywiście powrót do elity. W niej czeka nas kilka ciekawych meczów. Obrońcy tytułu Hiszpanie zagrają na wyjeździe z Anglią. Mistrzowie świata i Europy właśnie przedłużyli o 6 lat kontrakt z trenerem Luisem de la Fuente. Nie spoczywamy na laurach. To jest takie przekonanie, które mamy wszyscy w zespole. Najlepsze dopiero przed nami. Z nowym trenerem za to do Ligi Narodów przystąpią Francuzi. W spotkaniu wyjazdowym z Turcją zadebiutuje w tej roli Zinedine Zidane.
4: Dobrej pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
5: Podkarpacie, a także Małopolska dzisiaj pod znakiem deszczowego nieba. Na termometrach chociażby w regionie w ciągu dnia w Krośnie, Gorlicach, Nowym Sączu, Krakowie i Rzeszowie temperatury od 10 do 13 stopni Celsjusza. Nocą te temperatury mają spaść w okolice 7 stopni Celsjusza. Wiatr południowo-zachodni w porywach 50 km na godzinę. Ciśnienie 1018 hektopaskali. No, biometr na wtorek niekorzystny.
4: Dobrej pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
6: Reklama.
7: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
8: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
9: Kręci Cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
10: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
6: Reklama.
11: Trendy Radio. Twoja fala dobrej energii.
5: I już po 9:00 na zegarze, a więc po pierwsze witamy się z Wami w kolejnej godzinie programu Trendy Start. Po drugie pozdrawiamy wszystkich naszych radiosłuchaczy, którzy każdego dnia są z nami od wczesnych godzin porannych. No i w tej godzinie, jak już wiecie, mamy dla Was przegląd prasy, o który zatroszczy się Ewa Bukowiecka.

0: Trendy Radio. Przepis na dobry dzień.
1: Dzień dobry. Serdecznie witam we wtorek w przeglądzie prasy. Dziś kartkowanie gazet lokalnych zaczniemy od Gazety Krakowskiej, a pojawią się tam tematy dotyczące między innymi inwestycji turystycznych. To właśnie za chwilę, a teraz gramy najlepsze hity.

0: Reklama.
1: Polska pokochała Chery Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście jeździsz tanio i cicho. W trasie masz pełną swobodę, bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tiggo odbierzesz z wysokim rabatem i ubezpieczeniem za złotówkę. Nie czekaj, sprawdź w salonach Chery.
2: Zapraszamy do Krosna. Chery Globe Cars. Krosno, ulica Podkarpacka 32. Reklama.
3: Trendy radio. Wybijamy trendy brzmienie. Wszechczasów. Dla Ciebie.
4: Na początek przekartkujemy sobie dzisiaj Gazetę Krakowską. Jesienią 2027 roku oddana zostanie do użytku obwodnica Zatora. Taka zapowiedź padła ze strony przedstawicieli Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. To ważna inwestycja dla mieszkańców oraz turystów odwiedzających parki rozrywki Energylandię i Zatoran. Udało się wyznaczyć geodezyjny środek Tarnowa, a jednocześnie oznaczyć to wyjątkowe miejsce, w którym znajduje się przysłowiowy pępek miasta. Jego odsłonięcie było częścią obchodów 20-lecia Tarnowskiego Koła Geodetów Stowarzyszenia Geodetów Polskich. Dziki ponownie pojawiły się w Tarnowie. Mowa o południowej części miasta w rejonie Góry Świętego Marcina, gdzie w ostatnich dniach zwierzęta miały być nie tylko widziane, ale także spowodować szkody w uprawach i trawnikach. Na miejscu interweniowały służby weterynaryjne. W nadchodzącą sobotę, 26 września, odbędą się w Oświęcimiu główne uroczystości koronacyjne wizerunku Jezusa i Matki Bożej Wspomożenia Wiernych w Sanktuarium Maryjnym Salezjanów. Przyjadą pielgrzymi z całej Polski. Będą utrudnienia w ruchu w Starym Mieście.

0: pozytywna dawka najlepszej muzycznej energii. Trendy Radio.
1: Ekspresem po drogach Twojego regionu.
2: O tej porze czas sprawdzić raport policyjny z dróg Podkarpacia.
3: Noc na Podkarpaciu minęła spokojnie, bez wypadków, natomiast dzisiaj przed godziną 8 w Rzeszowie na ulicy Żwirki i Wigury doszło do zderzenia rowerzystki z busem. Kierujący jednoślanem udzielana jest pomoc medyczna, a policjanci wyjaśniają dokładne okoliczności. Do niegroźnej kolizji doszło także około godziny 7.30 w Rzeszowie na ulicy Kardynała Karola Wojtyły. W zderzeniu osobowej Toyoty i Audi nikt poważnie nie ucierpiał.
2: A mówił o tym Piotr Wojtunik, rzecznik prasowy Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie.
1: Śpiesz się powoli. Z Trendy Radiem. Zdążysz.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
1: Trzecia Podkarpacka Brygada Obrony Terytorialnej oraz gmina miasto Krosno podpisały list intencyjny dotyczący organizacji szkoleń operatorów bezzałogowych statków powietrznych na terenie krośnieńskiego lotniska. To pierwszy etap współpracy, który otwiera nowe możliwości rozwoju zdolności Trzeciej Podkarpackiej Brygady Obrony Terytorialnej w zakresie systemów bezzałogowych. Dla żołnierzy Trzeciej PBOT oznacza to możliwość doskonalenia praktycznych umiejętności oraz rozwijania kompetencji w zakresie systemów bezzałogowych. Kolejnym etapem będzie zawarcie szczegółowego porozumienia określającego zasady współpracy. Planowane działania będą realizowane z zachowaniem obowiązujących przepisów, zasad bezpieczeństwa oraz wymogów związanych z funkcjonowaniem lotniska i przestrzeni powietrznej. Współpraca Trzeciej PBOT z Krosnem wpisuje się w działania brygady na rzecz rozwijania relacji z samorządem i wzmacniania zdolności do wspólnego reagowania w sytuacjach wymagających współdziałania różnych podmiotów. Żołnierze już dziś szkolą się w tym rejonie, wzmacniając obecność brygady i współpracę z lokalnym samorządem. Zbigniew Święch podjął wyjątkowe sportowe i charytatywne wyzwanie, które połączy pasję do biegania z niesieniem pomocy. Już 10 października bieżącego roku wystartuje w morderczym ultramaratonie bieszczadzkim na dystansie 52 km w Cisnej. Dla biegacza cel tej wyprawy wykracza jednak daleko poza linię mety i sportowe ambicje, ponieważ jego główną motywacją jest wsparcie małej Emilki Stusik w jej trudnej walce o zdrowie. Cała akcja toczy się pod poruszającym hasłem, które idealnie oddaje sens tej inicjatywy. Biegnę, ty wpłacasz, razem pomagamy, mówi Zbigniew Święch, organizator zbiórki.
2: Dowiedziałem się, że Emilka Stusik, córka mojego kuzyna, ponownie zachorowała na białaczkę. I wtedy pomyślałem, że skoro i tak mam przebiec te 52 km, skoro już się do tego przygotowuję, to może warto zrobić z tego coś więcej niż tylko moje prywatne sportowe wyzwanie. I właśnie wtedy narodził się pomysł, żeby te 52 km przebiec dla Emilki charytatywnie, żeby pomóc jej w kolejnej walce z chorobą. Emilka ma 8 lat i od kilku lat zmaga się z ostrą białaczką limfoblastyczną.
1: Darczyńcy mogą deklarować dowolną kwotę za każdy kilometr, który pan Zbigniew pokona na bieszczadzkiej trasie. Głównym kanałem pomocy jest oficjalna strona internetowa pod adresem siepomaga.pl/Emilia Stusik. Warsztaty ceramiczne, dmuchane zamki, prezentacja sprzętu ratowniczego, gry i zabawy dla najmłodszych. Tak w skrócie zapowiada się piknik dla dzieci, bezpieczny wypoczynek, akcja integracja. Impreza odbędzie się w niedzielę 27 września na boisku i terenach rekreacyjnych Szkoły Podstawowej nr 3 przy ulicy Kopernika w Tarnowie. Wydarzenie rozpocznie się o godzinie 12 i potrwa do godziny 15. Piknik to wydarzenie, którego celem jest połączenie dobrej zabawy z nauką zasad bezpiecznego spędzania wolnego czasu. Poprzez wspólne zabawy i aktywności organizatorzy chcą pokazać młodym mieszkańcom Tarnowa, że bezpieczeństwo podczas wypoczynku jest bardzo ważne. Przy tej okazji prelegenci z Komendy Miejskiej Policji w Tarnowie, Państwowej Straży Pożarnej oraz Straży Miejskiej przybliżą dzieciom tematykę bezpieczeństwa w ruchu drogowym, w podróży pociągiem, w czasie wycieczek, biwaków czy nad wodą.
3: Reklama. Gotowi na wielki powrót? Kręgielnia Indygo w Jaśle wraca w nowej odsłonie. Już w czwartek, 24 września, otwieramy dla Was zupełnie nowe tory bowlingowe i pięknie odświeżone wnętrze. To idealne miejsce na wypad z ekipą. Z okazji otwarcia mamy dla Was petardę. Czwartek i piątek każda ekipa grająca w kręgle zgarnia voucher na kolejną godzinę gry całkowicie za darmo. Zbierz znajomych i zarezerwuj tor już teraz. Zadzwoń pod numer 534-360-000. Kręgielnia Indygo w Jaśle. Gramy na nowo!
4: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
5: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
6: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
7: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
8: I zrobiła nam super pokój.
9: Mamo, dzięki!
10: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 lat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
11: Sąsiedzie, myślisz warzywa z lokalnych gospodarstw? Widzisz półki w MPM, pełne tego, co najlepsze z okolicy.

0: Trendy Radio. Dobry wybór.
1: Jesteśmy w połowie wtorkowego przeglądu prasy. Za nami już Gazeta Krakowska, a przed nami Gazeta Codzienna Nowiny. W niej wiele ciekawych tematów dotyczących m.in. inwestycji drogowych. Szerzej o tym za chwilę, a teraz oczywiście pogramy.

0: 105 i 2 FM.
1: Czas już na Gazetę Codzienną Nowiny. Trwa apelacja Sebastiana S. i Mateusza M., oskarżonych o postrzelenie 20-paroletniej Zuzanny w 2022 roku. W poniedziałek przesłuchano współosadzonych jednego z oskarżonych. Prokurator chciał też wyłączenia ze sprawy obrońcy jednego z oskarżonych. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Rady Powiatu w Jaśle odrzuciła petycję Tomasza Steca w sprawie organizacji lokalnych punktów obsługi Powiatowego Urzędu Pracy dla osób bezrobotnych w poszczególnych gminach powiatu jasielskiego. Rada Powiatu w Jaśle rozpatrzeniem petycji zajmie się na najbliższej sesji 25 września. Duże emocje towarzyszyły sesji Rady Gminy Chyżne poświęconej przyszłości lokalnych szkół. Mieszkańcy, rodzice, nauczyciele przyszli na sesję zdenerwowani krążącymi informacjami o planowanej likwidacji szkół w Szklarach, Dylągówce, Brzezówce i Grzegorzówce. Interaktywne eksperymenty, nowoczesne technologie, sztuka i spotkania z popularyzatorami nauki. Tak zapowiada się druga edycja Podkarpackiego Festiwalu Nauki i Innowacji. 7 i 8 października w Zen.com Expo w Jasionce odbędzie się druga edycja Podkarpackiego Festiwalu Nauki i Innowacji.
2: Trendy z Tobą i dla Ciebie.

0: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie na 101,9 i 95,2 FM.
1: To już prawie godzina 10 na zegarze, więc wkrótce wiadomości. Jeśli chodzi o poranny przegląd prasy, to na dzisiaj tyle. Jutro też poczytamy co nieco na naszej antenie. I pamiętajcie, że jeszcze dzisiaj do godziny 11 można budzić się razem z Trend Radiem. To cały czas program Trendy Start.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Nie stanowił zagrożenia, to resort obrony o dronie w pobliżu bazy w Redzikowie. Hulajnoga po ekspresówce, za chwilę o wyczynie 21-latka. Będzie też o cenach paliw w Czechach. Marcin Krzemiński. Wykryto go około kilometra od bazy w Redzikowie. To cywilny, bezzałogowy statek powietrzny. Nie stanowił żadnego zagrożenia dla obiektów bazy. Był cały czas obserwowany. Tak resort obrony komentuje doniesienia jednego z portali internetowych. Napisał, że 15 września w pobliżu amerykańskiej bazy obrony przeciwrakietowej wykryto nieuprawniony, bezzałogowy statek powietrzny. Zamiast jednak neutralizacji lub zestrzelenia, wojsko uruchomiło procedury, w ramach których oficer dyżurna z jednostki zadzwoniła m.in. na numer alarmowy 112. Oprócz wykrycia drona, dodał resort obrony, zidentyfikowane zostało także miejsce przebywania jego operatora. 21-latek wjechał hulajnogą elektryczną na ekspresówkę, bo tak podpowiedziała mu nawigacja. Mężczyznę jadącego hulajnogą na pasie awaryjnym zauważyli inni kierowcy na S3 niedaleko Lubawki na Dolnym Śląsku i powiadomili policję. Funkcjonariusze szybko zatrzymali młodego mężczyznę, mówi Anna Słowińska z komendy w Kamiennej Górze.
2: Tłumaczył im, że jechał tą drogą, ponieważ go tak poprowadziła nawigacja. Za wykroczenie mężczyzna został ukarany mandatem karnym 500 zł.
1: Policjanci odwieźli też 21-latka na najbliższą stację paliw. Z jednej strony rządowa cena maksymalna i maksymalna marża sprzedawcy, z drugiej specjalny nałożony na rafinerię Orlenu podatek. W ten sposób Czechy od 1 października będą stabilizować rynek paliw w swoim kraju. O szczegółach Jakub Medek.
3: Cenę maksymalną paliw dystrybutorzy ustalać będzie dwa razy w tygodniu Ministerstwo Finansów na podstawie średniej cen z rynków światowych. Czeski rząd, wbrew wcześniejszym zapowiedziom, obniży też nieznacznie VAT na olej napędowy. Wszystko zaś sfinansuje, jak wyjaśniała szefowa resortu finansów Alena Schillerowa, ze specjalnego podatku nałożonego na rafinerię. Czyli na sektor, który czerpie zyski z globalnego wzrostu marży rafineryjnej, a te według niezależnych ekspertów są obecnie na absolutnie rekordowym poziomie. Podatek od zysków nadmiarowych ma wynosić połowę różnicy między tegorocznymi a ubiegłorocznymi marżami rafinerii w Czechach. Te zaś w całości należą do polskiego koncernu Orlen.
1: Oleksandra Ołynikowa będzie rywalką Mai Chwalińskiej w drugiej rundzie turnieju w Singapurze. Ukrainka pokonała amerykańską tenisistkę Vivian Wolf 6-1-7-6. Mecz Chwalińska-Ołynikowa jutro. Jeszcze nie podano o jakiej godzinie. Polska, Niemcy w Bułgarii. Dziś nasi siatkarze zagrają w Sofii awans do półfinału Mistrzostw Europy.
4: Zrobimy wszystko, żeby pojechać do Mediolanu, żeby wyjechać z Bułgarii bardziej na zachód, a nie na północ.
1: Zapewnia nasz libero Jakub Popiwczak, przypominając, że decydującą fazę turnieju, a więc od półfinałów, organizują Włosi. Początek meczu Polska-Bułgaria o 18:00.
5: Na Podkarpaciu i w Małopolsce dzisiaj w ciągu dnia termometry pokażą nam w okolicach 12 stopni Celsjusza. Deszcz też będzie nam co jakiś czas padał z nieba. Jeśli chodzi o ciśnienie, 1018 hektopaskali, do tego wiatr północno-zachodni w porywach 50 km na godzinę. Termika zapowiada się chłodna i mokra, biomet jest niekorzystny, no a wilgotność powietrza przekroczyła 80%.
6: Reklama. U Schabińskiej. Zaprasza do Chrowej na Narty. Zapraszamy na świniobicie w stodole. Każda czwarta niedziela miesiąca. Zimna woda 66. Moc atrakcji, dużo wystawców i super zabawa przy muzyce. Restauracje U Schabińskiej. Jasło, Chyrowa, Krzemienna. Organizujemy wesela, chrzciny, eventy, koncerty, tańczone, imprezy rozwodowe. U Schabińskiej. Zaprasza do Muzeum Lizaka. Jasło i Krynica. Zapraszamy na świniobicie w stodole. Każda czwarta niedziela miesiąca. Zimna woda 66.
7: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład croissant maślany 60 gramów w nowej cenie regularnej złoty 59. Cena przed obniżką złoty 79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
8: Lidl, to się opłaca. 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
9: Reklama. A teraz kolejna godzina hitów.
5: Już po 10 na zegarze, zatem dzień dobry wszystkim radiosłuchaczom. I tak zaczynamy tę ostatnią godzinę dzisiejszego programu. To wtorek, 22 dzień września, trendy start do 11. A na początek właśnie w tej godzinie też dobry beat Cynical, czyli Two Colors, Safri Duo i Chris de Serendi.

0: Trendy Radio.
1: Dzisiaj, moi drodzy, mimo tej kapryśnej pogody, dajemy chwilę oddechu naszym czterem kółkom. No, niektórzy mimo deszczu wybrali troszeczkę alternatywny sposób dojechania do pracy. Dziękujemy za wasze komentarze, które trafiają na nasz radiowy messenger. No, ale jeśli szukacie idealnego rytmu do tej właśnie jesiennej aury, to dzisiaj trendy, hity dnia, myślę, sprawdzi się idealnie, bo wjeżdża potężna dawka klubowej energii z 2009 roku. Tiesto, Snakey Sound System oraz Wolfgang Gartner. I will be here.
0: To jest Trendy Hit. Trendy.

0: Reklama.
1: Gotowi na wielki powrót? Kręgielnia Indygo w Jaśle wraca w nowej odsłonie. Już w czwartek, 24 września, otwieramy dla Was zupełnie nowe tory bowlingowe i pięknie odświeżone wnętrze. To idealne miejsce na wypad z ekipą. Z okazji otwarcia mamy dla Was petardę. Czwartek i piątek każda ekipa grająca w kręgle zgarnia voucher na kolejną godzinę gry całkowicie za darmo. Zbierz znajomych i zarezerwuj tor już teraz. Zadzwoń pod numer 534-360-000. Kręgielnia Indygo w Jaśle. Gramy na nowo.
0: Reklama.

To Trend Radio i poranek Trendy Start. Jesteśmy z wami na Podkarpaciu, jesteśmy z wami w Małopolsce. Ale teraz zaglądamy sobie do podkarpackiego Sanoka, gdzie zaostrza się konflikt pomiędzy personelem a kierownictwem miejscowego szpitala. Wszystkie działające w placówce organizacje związkowe weszły w spór zbiorowy z pracodawcą, a związkowcy rozpoczęli całodobowy dyżur w swojej siedzibie. Spór dotyczy m.in. wynagrodzeń i nieprzekazanych składek. Związkowcy informują również o planowanych zwolnieniach 49 pracowników i domagają się od władz powiatu natychmiastowego odwołania dyrektora placówki.

0: informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
1: Trzecia Podkarpacka Brygada Obrony Terytorialnej oraz gmina miasto Krosno podpisały list intencyjny dotyczący organizacji szkoleń operatorów bezzałogowych statków powietrznych na terenie krośnieńskiego lotniska. To pierwszy etap współpracy, który otwiera nowe możliwości rozwoju zdolności Trzeciej Podkarpackiej Brygady Obrony Terytorialnej w zakresie systemów bezzałogowych. Dla żołnierzy Trzeciej PBOT oznacza to możliwość doskonalenia praktycznych umiejętności oraz rozwijania kompetencji w zakresie systemów bezzałogowych. Kolejnym etapem będzie zawarcie szczegółowego porozumienia określającego zasady współpracy. Planowane działania będą realizowane z zachowaniem obowiązujących przepisów, zasad bezpieczeństwa oraz wymogów związanych z funkcjonowaniem lotniska i przestrzeni powietrznej. Współpraca Trzeciej PBOT z Krosnem wpisuje się w działania brygady na rzecz rozwijania relacji z samorządem i wzmacniania zdolności do wspólnego reagowania w sytuacjach wymagających współdziałania różnych podmiotów. Żołnierze już dziś szkolą się w tym rejonie, wzmacniając obecność brygady i współpracę z lokalnym samorządem. Zbigniew Święch podjął wyjątkowe sportowe i charytatywne wyzwanie, które połączy pasję do biegania z niesieniem pomocy. Już 10 października bieżącego roku wystartuje w morderczym ultramaratonie bieszczadzkim na dystansie 52 km w Cisnej. Dla biegacza cel tej wyprawy wykracza jednak daleko poza linię mety i sportowe ambicje, ponieważ jego główną motywacją jest wsparcie małej Emilki Stusik w jej trudnej walce o zdrowie. Cała akcja toczy się pod poruszającym hasłem, które idealnie oddaje sens tej inicjatywy. Biegnę, ty wpłacasz, razem pomagamy, mówi Zbigniew Święch, organizator zbiórki.
2: Dowiedziałem się, że Emilka Stusik, córka mojego kuzyna, ponownie zachorowała na białaczkę. I wtedy pomyślałem, że skoro i tak mam przebiec te 52 km, skoro już się do tego przygotowuję, to może warto zrobić z tego coś więcej niż tylko moje prywatne sportowe wyzwanie. I właśnie wtedy narodził się pomysł, żeby te 52 km przebiec dla Emilki charytatywnie, żeby pomóc jej w kolejnej walce z chorobą. Emilka ma 8 lat i od kilku lat zmaga się z ostrą białaczką limfoblastyczną.
1: Darczyńcy mogą deklarować dowolną kwotę za każdy kilometr, który pan Zbigniew pokona na bieszczadzkiej trasie. Głównym kanałem pomocy jest oficjalna strona internetowa pod adresem siepomaga.pl/Emilia Stusik. Warsztaty ceramiczne, dmuchane zamki, prezentacja sprzętu ratowniczego, gry i zabawy dla najmłodszych. Tak w skrócie zapowiada się piknik dla dzieci, bezpieczny wypoczynek, akcja integracja. Impreza odbędzie się w niedzielę 27 września na boisku i terenach rekreacyjnych Szkoły Podstawowej nr 3 przy ulicy Kopernika w Tarnowie. Wydarzenie rozpocznie się o godzinie 12 i potrwa do godziny 15. Piknik to wydarzenie, którego celem jest połączenie dobrej zabawy z nauką zasad bezpiecznego spędzania wolnego czasu. Poprzez wspólne zabawy i aktywności organizatorzy chcą pokazać młodym mieszkańcom Tarnowa, że bezpieczeństwo podczas wypoczynku jest bardzo ważne. Przy tej okazji prelegenci z Komendy Miejskiej Policji w Tarnowie, Państwowej Straży Pożarnej oraz Straży Miejskiej przybliżą dzieciom tematykę bezpieczeństwa w ruchu drogowym, w podróży pociągiem, w czasie wycieczek, biwaków czy nad wodą.
0: Reklama.
3: Budzisz się rano i znów jesteś zmęczony? Może czas na zmiany? Teraz w salonach Dr. Materac kupisz materace premium Hilding i Curem z rabatem 22%. Deluxe Edition. Materac, który cię przytuli i sprawi, że wstaniesz jak nowonarodzony. Zapraszamy. Krosno, Kletówki 15. Sanok Plaza Unimed, ulica Krakowska 9. Dr. Materac, bo każdy zasługuje na dobry sen.
4: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś polskie jabłka czerwone luzem, cena przed obniżką 4,49. Teraz tylko 2,99 za kilogram. A nektarynki luzem, cena przed obniżką 12,99. Teraz z kuponem Lidl Plus tylko 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl, to się opłaca.
0: Reklama.

To cały czas program Trendy Start. Wtorek, 22 dzień września, w porannej playliście. Jeszcze czas na kawałek, który podbił parkiety na całym świecie i stał się niekwestionowanym hymnem wakacji. Przenosimy się w gorące klubowe klimaty, a za sterami niesamowita artystka z południowej Korei. Przed wami Peggy Gou i jej absolutny hit It Goes Like. Włączcie głośniej i dajcie się ponieść tej muzyce, którą przygotowaliśmy właśnie dla Was.

Ostatnie podrygi poranka Trendy Start we wtorek 22 września. Czasami otworzyć sobie drogę można do popularności, nawet produkując pierwsze utwory we własnym pokoju. Tak stało się chociażby w przypadku młodego amerykańskiego piosenkarza i producenta Sombr. Pamiętacie? Niejednokrotnie ten utwór gościł na antenie Trend Radia i gramy go też dzisiaj. 12 to 12. Klimatyczna, pełna emocji i nostalgii piosenka oparta na wyrazistym, melancholijnym wokalu i nowoczesnym, lekko mrocznym brzmieniu. Co tu wiele gadać? Po prostu trzeba tylko nacisnąć play i zasłuchać się w tym numerze.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: W rękach służb nastolatek przygotowujący zamach terrorystyczny. Potem o politycznych rozmowach w Nowym Jorku i wielkich piłkarskich nazwiskach w nowych rolach. Marcin Krzemiński, 17-latek, który miał przygotowywać zamach terrorystyczny zatrzymany przez ABW. Paweł G. planował zakup broni i wyposażenia wojskowego. Był zafascynowany ideologią nazistowską. Agenci przeszukali dom Pawła G. w Siemianowicach Śląskich. Zabezpieczyli m.in. broń i materiały wybuchowe. Młody mężczyzna usłyszał 3 prokuratorskie zarzuty, w tym przygotowywanie zamachu terrorystycznego, w którym miało zginąć wiele osób. Nie przyznał się i odmówił składania wyjaśnień. To kolejny zatrzymany związany ze środowiskiem neonazistowskim i ekstremistycznym. Wcześniej ABW zatrzymała 2 innych nieletnich, którzy działali na grupach na Telegramie i Discordzie. W rozmowach pojawiał się wątek dotyczący planowania potencjalnych ataków. Służby sprawdzają teraz, czy za nastolatkami stał ktoś, kto mógł ich inspirować i wpłynąć na radykalizację. Sforsował płot lotniska i wszedł do samolotu do Palermo. Dopiero w środku maszyny zatrzymała go Straż Graniczna. To doniesienia z Wrocławia. Służby wyjaśniają sprawę. Ze względu bezpieczeństwa nie zdradzają szczegółów. Nieoficjalnie mężczyzna nie jest obywatelem Polski. Władze portu i Straż Graniczna zapewniają, że wzmocnione zostały teraz wszystkie patrole na lotnisku. W Nowym Jorku rusza dziś debata Generalna Zgromadzenia Ogólnego ONZ. Od samej dyskusji ważniejsze jest jednak to, co będzie się działo na jej obrzeżach, o czym więcej Tomasz Orchowski.
2: Przy okazji sesji odbędzie się szereg spotkań bilateralnych, m.in. prezydenta USA i przywódcy Ukrainy. Wołodymyr Zełański w niedzielę rozmawiał już z Trumpem przez telefon. Mówił, że dzisiejsza dyskusja może dużo zmienić i jest impuls dyplomatyczny. Ale Financial Times donosi, że w niedzielę Trump przede wszystkim naciskał na wstrzymanie ataków na rosyjskie rafinerie. Trump ma też dzisiaj podpisać porozumienie z Danią w sprawie Grenlandii. W przeszłości groził Kopenhadze przejęciem największej wyspy świata. Na razie nie znamy szczegółów tej umowy, ale Reuters donosi, że zakłada ona między innymi utworzenie 2 amerykańskich baz na Grenlandii.
1: Polscy piłkarze rozpoczynają dziś treningi przed meczami w Lidze Narodów w sprawdzonym składzie i z selekcjonerem Janem Urbanem na czele. Dla wielu reprezentacji natomiast także tych topowych rozpoczyna się zupełnie nowy rozdział. Michał Waszkiewicz.
3: Z 48 uczestników mundialu niemal połowa zmieniła selekcjonerów. Wiadomo, oczekiwania kontra rzeczywistość. Francja, Niemcy, Holandia, Portugalia czy Belgia rozpoczynają właśnie nowy etap pod rządami nowych trenerów. Na scenę wracają wielkie nazwiska jak Jurgen Klopp, który przejął Niemców. Ale wracają także wielcy piłkarze, tyle że w nowych rolach. Legenda Barcelony Xavi poprowadzi Holendrów i od razu pojutrze zmierzy się z Kloppem i Niemcami. Mark Van Bommel, też były gracz Barcelony czy Bayernu, poprowadzi Belgię, a wielki Zinedine Zidane zadebiutuje w piątek w roli selekcjonera Francuzów. Coś niesamowitego, przecież byliśmy wszyscy jego fanami, kiedy byliśmy dziećmi, to wspaniale móc się od niego uczyć. Mówi obrońca trójkolorowych Dayot Upamecano.
1: Francja w piątek zagra na wyjeździe z Turcją.
4: Czas jeszcze na szybką analizę prognozy pogody na kolejne godziny. Wtorek w regionie przynosi nam opady deszczu, a na termometrach za oknami średnio 12 stopni Celsjusza w dzień. Ciśnienie 1018 hektopaskali, biometr jest niekorzystny, termika chłodna i mokra. Do tego wszystkiego jeszcze wiatr zachodni i proszę. Tak, pogoda kończy też to spotkanie z programem Trendy Start we wtorek 22 września. To tyle od porannej zmiany. Łukasz Michal, dziękuję za uwagę. Do usłyszenia. Pozdrawiam.
0: Reklama.
5: Gotowi na wielki powrót? Kręgielnia Indygo w Jaśle wraca w nowej odsłonie. Już w czwartek, 24 września, otwieramy dla Was zupełnie nowe tory bowlingowe i pięknie odświeżone wnętrze. To idealne miejsce na wypad z ekipą. Z okazji otwarcia mamy dla Was bedardę. Czwartek i piątek każda ekipa grająca w kręgle zgarnia voucher na kolejną godzinę gry całkowicie za darmo. Zbierz znajomych i zarezerwuj tor już teraz. Zadzwoń pod numer 534-360-000. Kręgielnia Indygo w Jaśle. Gramy na nowo!
6: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
7: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
8: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednio

0: 20%. Jak tak, to Allegro.
1: Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu greckim. Już dziś wszystkie chałwy Eridanus. Drugi tańszy produkt, 40% taniej. Oraz wszystkie oliwki w słoiku Eridanus. Drugi tańszy produkt, aż 50% taniej.
2: Lidl, to się opłaca. Ryk.

0: 90.
1: Dla Was.
2: Dzień dobry, witamy Was bardzo gorąco tuż po godzinie, no już tak naprawdę 11.
3: Tak, 11 to jest pora i czas na to, żeby trochę się podensić, że tak to określę.
2: No rozruszać, tak,
3: a jak niektórzy mówią,
2: tygodnia.
3: No właśnie, tak więc zostańcie z nami, bo to są hity, których oczywiście nigdy nie brakuje i brakować nie, po 11 nie powinno, nie?
2: No nie powinno.
3: Ktoś napisał kiedyś, że mu brakuje właśnie takiego przeboju, jak wyjechał do Niemiec, ale to można nas słuchać na przykład przez internet, zachęcamy bardzo mocno.
2: I też do ściągnięcia naszej aplikacji na wasze telefony Trendy Radio, też o tym przypominamy.
3: Tak jest. Ania
2: i Marcin.
3: Dzień dobry, witamy.

0: Podkarpacie i Małopolska.
1: Boney M przed nami.
2: Tak,
1: na
2: i to
1: Baker.
2: Jest. No i wiecie, to jest taki numer, który przywraca jakby no wszystkim tym, którzy żyli w latach 70., a takich słuchaczy dużo mamy. No właśnie, młodzieńcze chwile. Jak na przykład Anastazja. Pani Anastazjo, dziękujemy serdecznie za dzisiejszą podpowiedź. Jesteśmy bardzo zadowoleni, bo oczywiście takie hity, no, w to nam graj, nie?
1: No na przykład.
2: No to zagrajmy, bo nie, My Baker, już
3: Freeze,
2: teraz.
3: Please, I'm My Baker. Put your hands in the air. Give me all your money.

0: do nas też dotarł i pamiętam, kiedy była fascynacja, słuchajcie, tym przebojem, wszyscy go grali, jeszcze więcej osób słuchało, na przykład z otwartymi oknami.
1: Chociaż?
0: Żeby sąsiad usłyszał.
1: Wydaje mi się, że ten utwór jest też taki idealny jak na jesień.
0: Grałaś kiedyś kawałek, żeby sąsiad usłyszał?
1: Wiesz co, mam tak daleko sąsiadów, że niestety nie słyszę.
0: Jak daleko?
1: No
0: ale
1: daleko.
0: Czy grałaś tak, żeby on akurat taką piosenkę, którą nienawidzi, a ty mu specjalnie puszczasz?
1: Dokładnie.
0: No to widzisz.
1: Cały czas tak robię.
0: Witaj. Lubię.
1: O, no.

0: Trendy Radio. Dobry wybór.
1: Intermission i Six Days.
2: Tak.
1: Przenosimy się do Niemiec.
2: Wiecie, to jest taki przebój, który... No właśnie.
1: No ponadczasowy.
2: Ponadczasowy, ale są osoby, które pamiętają go tylko i wyłącznie z takiej wyjątkowej kasety, którą można było dostać wiecie gdzie. A jak się już dostało, to na pierwszym miejscu właśnie w tej składance, też nie będę robił kryptoreklamy, znajdowało się na tych pierwszych oczywiście piosenkach, no właśnie, tej strony A. Pamiętajcie.
1: Co, masz taką?
2: Oczywiście, że mam. Ja mam w ogóle pudło wielu płyt, które no, mam w
1: gdzie
2: zamiarze...
1: Gdzie to trzymasz?
2: W garażu. Mam zamiarze przynieść do radia, tylko

0: Trendy Radio. Przepis na dobry wtorek.
1: The Police, Take My Breath Away.
2: Takie hity. Top Gun się tutaj oczywiście pojawia.
1: Kto ogląda, też może śmiało pisać.
2: Ale wiecie, to jest taka analogia tutaj, że dużo osób, z którymi oglądałem, bo przecież byłem na jedynce, na dwójce też.
1: No właśnie,
2: w latach 80. dokładnie, no i nie tylko, ale w latach 80. ten pierwszy oczywiście Top Gun został nagrany, no i po latach, wielu latach, choć im dziwię, że aż po tylu, dwójka powstała.
1: No i
2: się
1: jak
2: nie
1: oceniasz?
2: Różni to tak diametralnie, więc w latach 80. można sobie powiedzieć teraz,
1: ale wiele osób twierdzi, że ta jedynka jednak lepsza.
2: No tak, genialnie w ogóle wtedy zrobili ten film.
1: No widzisz.
2: Wyobraź sobie, lata 80.
1: Czyli
2: nie ma żadnych takich większych...
1: Czyli myślisz, że ten postęp technologiczny, Marcin, jest...
2: No różnie w tym jest.
1: No, no właśnie.
2: No, nawet bym powiedział, że dotyka to wszystko Hollywood.
1: No bo dotyka w sumie.

0: Tak, to dla ciebie gra Trendy Radio. Ekspresem po drogach twojego regionu.
1: Uwaga kierowcy, na drodze wojewódzkiej numer 993 między miejscowościami Pielgrzymka i Samokręski doszło do zderzenia dwóch samochodów. Na miejscu zdarzenia trwa akcja służb. Droga jak na razie jest zablokowana. Najlepiej wybierajcie inne trasy. Bądźcie ostrożni.
0: Informujemy o tym, co ważne.
2: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
3: Do niebezpiecznego naruszenia przepisów doszło w miejscowości Cmolas. Policjanci ujawnili 15-latka, który poruszał się hulajnogą elektryczną z prędkością 44 km na godzinę, podczas gdy dopuszczalna prędkość dla tego rodzaju pojazdu wynosi 20 km. To jednak nie jedyne stwierdzone naruszenia. Hulajnoga, którą poruszał się nastolatek, była pojazdem niedopuszczonym do ruchu. 15-latek nie posiadał również wymaganego dokumentu uprawniającego do kierowania hulajnogą elektryczną, czyli karty rowerowej. Policjanci stwierdzili także naruszenie obowiązku korzystania z drogi dla pieszych, czyli chodnika, w sytuacji, gdy przepisy nakładały taki obowiązek. Z uwagi na wiek kierującego o dalszym postępowaniu zdecyduje sąd rodzinny. 15-latek został przekazany pod opiekę osoby dorosłej. Policjanci przypominają, że hulajnoga elektryczna nie jest zabawką. Zapowiadają dalsze kontrole i zdecydowane reagowanie na przypadki łamania przepisów przez użytkowników hulajnóg elektrycznych. Mieszkańcy Makowisk mogą już korzystać z przebudowanego odcinka drogi powiatowej Nowy Żmigród – Makowiska-Sulistrowa. Inwestycja objęła odcinek o długości około 309 metrów. W ramach inwestycji wykonano poszerzenie istniejącej jezdni, dostosowując jej parametry do współczesnych wymagań, przebudowano przepusty, zjazdy oraz dojścia do poszczególnych posesji. Istotnym elementem zadania była budowa kanalizacji deszczowej. Zakres inwestycji obejmował również wykonanie poboczy i jednostronnej drogi dla pieszych. Poprawiono także bezpieczeństwo ruchu drogowego poprzez przebudowę skrzyżowań z drogami gminnymi. Całkowita wartość przedsięwzięcia opiewa na kwotę ponad 1 800 000 zł. Inwestycja uzyskała wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład.
0: To dzieje się blisko ciebie.
3: Miasto Dębica i Wodociągi Dębickie prowadzą kampanię edukacyjną skierowaną do uczniów miejskich szkół. Kampania zwraca uwagę na proste rozwiązania, które można wprowadzić w codziennym życiu. Jednym z nich jest korzystanie z wody z kranu zamiast wody kupowanej w plastikowych butelkach. Dębicka woda spełnia wymagania jakościowe, określone w polskich i europejskich przepisach, a 1,5 litra dębickiej kraniczanki kosztuje około 1 grosza. Promowanie wody sieciowej ma również wymiar ekologiczny. Korzystanie z wody z kranu ogranicza potrzebę kupowania napojów w plastikowych opakowaniach, a tym samym zmniejsza ilość zużywanego plastiku. Działania edukacyjne są prowadzone w związku z projektem Pijmy wodę po idełka dla szkół. W jego ramach w 2 dębickich szkołach podstawowych zostaną zamontowane po idełka z wodą sieciową, którym towarzyszyć będzie akcja edukacyjna dla uczniów. 10 października w Bacówce u Władysława Franosa odbędzie się podkarpacki osod, spotkanie na pasterskim szlaku w Osławicy. Osod to symboliczne zakończenie sezonu wypasu owiec oraz powrót stad do wsi, mówi Piotr Sztukowski ze Stowarzyszenia Wspierania Inicjatyw Lokalnych w Komańczy.
4: 10 października zapraszamy na podkarpacki osod, to spotkanie na pasterskim szlaku w Osławicy, w Bacówce u Franosa. Zaczynamy rozpaleniem watry, będziemy nawoływać trąbki owce, poczekamy na ich przybycie, spędzimy owce do osodu, przywitamy gości, poczęstujemy serami, jagnięciną. Mamy też kilka atrakcji dla gości, będzie można degustować potrawy kuchni pasterskiej, będzie jarmarcz rękodzieła, produktów regionalnych, gry i zabawy dla dzieci.
3: Wydarzenie rozpocznie się o godzinie 12.
2: Reklama.
0: Polska pokochała Chery Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście jeździsz tanio i cicho, w trasie masz pełną swobodę, bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tiggo odbierzesz z wysokim rabatem i ubezpieczeniem za złotówkę. Nie czekaj, sprawdź w salonach Chery.
5: Zapraszamy do Krosna. Chery Globe Cars. Krosno, ulica Podkarpacka 32. Gotowi na wielki powrót? Kręgielnia Indygo w Jaśle wraca w nowej odsłonie. Już w czwartek, 24 września, otwieramy dla Was zupełnie nowe tory bowlingowe i pięknie odświeżone wnętrze. To idealne miejsce na wypad z ekipą. Z okazji otwarcia mamy dla Was bedardę. Czwartek i piątek każda ekipa grająca w kręgle zgarnia voucher na kolejną godzinę gry całkowicie za darmo. Zbierz znajomych i zarezerwuj tor już teraz. Zadzwoń pod numer 534-360-000. Kręgielnia Indygo w Jaśle. Gramy na nowo.
2: Reklama.

0: 90-60. Największe hity lat 80. i 90. Od poniedziałku do piątku.
1: Największe hity tylko dla Was.
2: Mark O. Rebirth.
3: Oj.
2: No tego to chyba nie graliśmy za 100
3: lat. To jest taki człowiek, który postanowił robić z reguły remiksy, nie? Ale jak
2: no
3: się
2: tak,
3: robi remiksy...
2: DJ-e mają to do siebie, że lubią majstrować.
3: Ale właśnie, jak zamajstrował z remiksami, to w pewnym momencie pomyślał sobie, zrobię coś swojego.
2: No
3: i siło. No właśnie, bo jeśli nawet robi się coś powtarzalnego, ale w sensie właśnie coverów czy remiksów, no to coś... Od czasu do czasu swojego wpadnie.
2: Mark O ma mnóstwo swoich takich naprawdę świetnych kawałków.
3: Oczywiście. Początek należał do typowych takich alternatyw związanych oczywiście z danymi utworami, a później już swoje tematy wkroczyły.

0: Trendy Radio. Twoja fala dobrej energii.
1: Groove Gangsters i Funky Beats.
2: Jeden z większych hitów.
1: Do 90.
2: Tak, lat 90. O, Funky Beats. To jest numer, który po prostu rozgrzewał do czerwoności parkiety.
1: No i chyba nadal by tak było.
2: W podstawówkach, w liceach, wszędzie.
1: No nie tylko.
2: No nie tylko, ale to jest taki numer, który po prostu DJ-e chyba z tamtego okresu pamiętają doskonale i chcą go grać bez przerwy.
1: No, trzeba poszukać starszych
2: nagrań. Miło się słucha, miło nie wiem,

0: Słuchasz Trendy Radia. Wybijamy trendy brzmienia w Tarnowie.
1: Tak, ale w bardzo fajnym remiksie. No i też możecie podsyłać nam swoje remiksy, bo z tego, co widzę, mnóstwo mailów do nas dochodzi. Także jak macie taką ochotę usłyszeć swój z lat, zremiksowany z tamtych lat, to byłoby miło.
2: Slice Me Nice, Flames of Love i inne. No są hity oczywiście, słuchajcie, należące do Fancy. Oj, ta grupa to robi do dzisiaj robotę, nie? Na przykład na weselach.
1: No robi.

0: Twój region, twoje radio, trendy.
1: Erotic?
2: It's fantastic.
1: To jest fajny projekt w ogóle.
2: No, bardzo kontrowersyjny projekt muzyczny, jak na tamte lata.
1: A na dzisiejsze żadne.
2: Na dzisiejsze żadne, no.
1: Tak.
2: Dzisiaj. Ale w 94?
1: Więcej można. Proszę?
2: No, w 94?
1: A nie, no to była absolutna nowość.
2: No, to sobie wyobraź.
1: A, ale latex. Mieli pomysł na siebie i myślę, że to było strzał w dziesiątkę, bo później się to fajnie przyjęło.
2: No i nadal tworzą.
1: Od 94 roku, słuchajcie, ten zespół już z nami.

0: Bye, trzymajcie się.
1: Dziękujemy serdecznie. Powitajcie oczywiście za chwilę się w programie z Anią z cyklu ta audycja oczywiście,
0: tak,
1: Grani na żądanie.
0: Granie na żądanie.
1: No właśnie. I pozdrawiamy wszystkich, którzy byli na weekendzie na różnego rodzaju eventach, imprezach. Było, działo się oczywiście w regionie. Już powoli to wszystko zamienia się trochę taką aurę jesienną.
0: No już tak, zbliżamy
1: się. Ale wspomnienia zostają. No
0: pewnie.

0: ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Atak toporkiem w szkole na Podlasiu. Napastnik to 11-latek. Tymczasowy areszt dla 17-latka, który planował zamach. W wielu miastach komunikacją można dziś jeździć na gapę i to zupełnie bezkarnie. Miriam Lipińska. Tragedia w szkole podstawowej na Podlasiu w powiecie kolneńskim. 11-letni uczeń zaatakował toporkiem 10-latkę. Do zdarzenia doszło dziś rano na korytarzu, mówi nadkomisarz Marta Rodzik z Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku.
2: 10-latka trafiła do szpitala. 11-latek został obezwładniony przez rodzica jednego z uczniów.
1: 10-latka trafiła do szpitala, była przytomna. 3-miesięczny areszt dla 17-latka z Siemianowic Śląskich, który planował zamach na szkołę i meczet. Paweł G. został zatrzymany przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Usłyszał zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, szerzenia propagandy faszystowskiej i nazistowskiej oraz nawoływania do nienawiści na tle różnic narodowościowych i wyznaniowych. Najcięższy z zarzutów dotyczy jednak bezpośrednich przygotowań do zabójstwa wielu osób. Tomasz Fęska.
3: Kluczowe dowody zawierały telefon i komputer 17-latka. Młody mężczyzna był aktywny na Discordzie i Telegramie. To na tych komunikatorach kontaktował się z ludźmi ze środowisk neonazistowskich i ekstremistycznych. Analizował zamachy terrorystyczne i brał udział w planowaniu potencjalnych ataków. Paweł G. planował dalszy zakup broni i wyposażenia wojskowego. ABW ustala inne osoby ze środowiska ekstremistów, a także źródła procesu radykalizacji, któremu poddał się młody mężczyzna i jego kontakty, mówi rzecznik koordynatora służb Jacek Dobrzyński.
4: Nad tym teraz pracują funkcjonariusze Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, żeby dokładnie sprawdzić, czy ktoś z dorosłych inspirował młodych ludzi.
3: Prokuratura dodaje, że materiały dotyczące dwóch innych nastolatków współpracujących z Pawłem G. zostały już przekazane do właściwych miejscowo sądów rodzinnych i nieletnich.
1: 17-latkowi grozi do 15 lat więzienia. Kolejne zatrzymanie w sprawie afery Zonda Krypto. Szef MSWiA Marcin Kierwiński poinformował, że zatrzymanym jest były funkcjonariusz. Nieoficjalnie wiadomo, że chodzi o emerytowanego policjanta z pionu cyberprzestępczości. Jak podała prokuratura generalna, zatrzymany zostanie doprowadzony do prokuratury w Katowicach i tam usłyszy zarzuty. Postępowanie w sprawie giełdy kryptowalut Zonda Krypto zostało wszczęte przez prokuraturę regionalną w Katowicach w kwietniu pod kątem oszustw znacznej wartości i prania brudnych pieniędzy. ZUS ostrzega przed osobami oferującymi płatną pomoc w uzyskaniu świadczenia wspierającego. Zakład podkreśla, że wszystkie formalności związane ze świadczeniem można załatwić za darmo, a przy składaniu wniosku poprosić o pomoc pracowników ZUS-u. Od tego roku świadczenie wspierające mogą otrzymać osoby z niepełnosprawnościami, które ukończyły 18 lat i uzyskały od Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności decyzję ustalającą poziom potrzeby wsparcia na co najmniej 70 punktów. I na koniec zmieniamy temat. Dziś dzień bez samochodu. W wielu miastach komunikacją miejską można jeździć bez biletu. Tak jest m.in. w Warszawie, Lublinie, Krakowie czy Rzeszowie. Przypadający dziś Europejski Dzień Bez Samochodu jest kulminacyjnym punktem Europejskiego Tygodnia Mobilności.

0: Zapraszam na prognozę pogody. 14 stopni w regionie Podkarpacia i Małopolski, deszczowo tak naprawdę od poranka i wietrznie, nawet w porywach do 50 km na godzinę. Dzisiaj wiatr nam będzie towarzyszył. W nocy już chłodniej i to znacznie, bo na termometrach 9 stopni. W temacie deszczu niewiele się zmieni i jutro podobnie. 15 w Krośnie, w Jaśle, w Tarnowie, w Rzeszowie, w Lesku, w Dębicy, w Gorlicach, także w Sanoku. Czwartulo odrobinę cieplejszy, bo 16 stopni, ale co do deszczu, również, lepiej zabrać ze sobą parasol.
1: Reklama. Gotowi na wielki powrót? Kręgielnia Indygo w Jaśle wraca w nowej odsłonie. Już w czwartek, 24 września, otwieramy dla Was zupełnie nowe tory bowlingowe i pięknie odświeżone wnętrze. To idealne miejsce na wypad z ekipą. Z okazji otwarcia mamy dla Was petardę. Czwartek i piątek każda ekipa grająca w kręgle zgarnia voucher na kolejną godzinę gry całkowicie za darmo. Zbierz znajomych i zarezerwuj tor już teraz. Zadzwoń pod numer 534 360 000. Kręgielnia Indygo w Jaśle. Gramy na nowo.
2: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
3: W Kiku zrobi się teraz naprawdę przytulnie. Odkryj nasze miękkie koce i poduszki w nowoczesnym i eleganckim stylu oraz świetne świece i patyczki zapachowe. Spa dla zmysłów. Już od 18 zł. To i jeszcze więcej w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
4: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
1: Reklama.
5: Granie na żądanie.
6: Zamawiaj ulubione hity, sprawnie spodziankę bliskim i znajomym. 7148 trendy. I treść pozdrowi. Koszt złotówka plus VAT.
0: Pada i pada, ale na naszej antenie, mimo że za oknami wiatr i chłód, atmosfera niezmiennie gorąca, a to również za sprawą tego, że mam dla Was przygotowany konkurs. Do zgarnięcia podwójna wejściówka na naprawdę świetny spektakl ABBA oraz inni symfonicznie już 15 października o godzinie 19 pojawią się w Jasielskim Domu Kultury. Także jeżeli chcecie przenieść się w niesamowite lata 70., 80., ponieważ na scenie ponownie zabrzmią największe hity takich legend jak ABBA, Bee Gees, Queen, Elton John, Modern Talking, Boney M., to naprawdę warto tam być. Konkurs jest, według mnie, bardzo prosty. Wystarczy, że poprawnie odpowiecie na pytanie, które brzmi, w którym roku zespół ABBA wygrał Eurowizję. Raz jeszcze przypomnę. Pytanie konkursowe, w którym roku zespół ABBA wygrał Eurowizję. Swoje odpowiedzi możecie podsyłać pod numer telefonu 7148trendy.konkurs. No i właśnie ta poprawna odpowiedź. Losowanie standardowo przy końcówie programu, także zapraszam do udziału. A już teraz ruszamy z programem Granie na żądanie. Dzięki, że jesteście.

Pozdrawiam moją kochaną Olę. Proszę o piosenkę zespołu Farba. Chcę tu zostać. To wszystko od Grzesia. A i pamiętam, jak no właśnie, na imprezach szkolnych, jak tylko ten utwór został włączony przez DJ-a, no to zaczynały się przytulanki, ale to był czas. No pewnie pamiętacie, nie? Trochę niezręczne to było. Ola, specjalnie dla ciebie już teraz, ale słodziaśnie.

0: bez zbędnej drogi. Pomidory malinowe w MPM. 7 zł za kilo. Tylko do środy. Cena sprzed obniżki 11 zł. MPM. Zakupy blisko domu. W reklamie wykorzystano głos i dźwięk wygenerowane przez sztuczną inteligencję.
1: Reklama.
2: Wszystkiego najlepszego i dużo zdrowia z okazji 50. urodzin dla Jurka. Życie zaczyna się po 50. Pozdrawia rodzina. Dokładnie, ja też tak uważam. Także Jurku, dużo, dużo zdrowia dla ciebie, bo to jest najważniejsze. I oczywiście jak najwięcej uśmiechu.

0: Trendy Radio. Spędzamy wspólnie dobry dzień.
1: Serdeczne życzenia dla Magdy Magdalenki z Tarnowa przesyła kochająca rodzinka. Kordian i góraleczka zagramy. No ba, Madziu, specjalnie dla ciebie z okazji urodzin. Dużo, dużo uśmiechu, miłości i wszystkiego najpiękniejszego.

Jak ja nie lubię swojej roboty, a jeszcze prawie cały tydzień jak żyć. Pozdrawiam wszystkich spracowanych i zmęczonych od Jarka. Jarku, no trzymam kciuki, że się uda. Jarku, no jeszcze tak naprawdę kilka dni. 3 dni nie licząc wtorku. Dasz radę, będzie dobrze.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
1: Ponad pół promila alkoholu w organizmie miał 40-letni kierowca Volvo, który przyjechał z dostawą towaru do jednego ze sklepów w Sokołowie Małopolskim. Jak ustalili policjanci, mężczyzna miał cofnięte uprawnienia do kierowania pojazdami oraz dwa sądowe zakazy, w tym jeden dożywotni. 40-latek został zatrzymany. Decyzją sądu najbliższe 3 miesiące spędzi w areszcie, mówi młodszy aspirant Gabriela Śląska-Płonka z zespołu prasowego Komendy Miejskiej Policji w Rzeszowie.
2: Do zdarzenia doszło we wtorek. Mundurowi otrzymali zgłoszenie, z którego wynikało, że kierowca, który przyjechał z dostawą towaru do jednego ze sklepów w Sokołowie Małopolskim, może być nietrzeźwy. Na miejsce zostali skierowani funkcjonariusze z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Rzeszowie. Za kierownicą Volvo siedział 40-letni mieszkaniec powiatu rzeszowskiego. Policjanci sprawdzili stan jego trzeźwości. Badanie wykazało, że mężczyzna miał 0,76 promila alkoholu w organizmie. Podczas weryfikacji danych 40-latka wyszło na jaw, że mężczyzna nie powinien w ogóle wsiadać za kierownicę. Miał cofnięte uprawnienia do kierowania pojazdami. Ponadto obowiązywały go dwa sądowe zakazy prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych, w tym jeden dożywotni, wydany przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie.
1: W piątek Sąd Rejonowy w Rzeszowie po zapoznaniu się ze zgromadzonym materiałem przychylił się do wniosku prokuratora, wobec czego podejrzany najbliższe 3 miesiące spędzi w areszcie. Gmina Korczyna otrzyma ponad 78 tysięcy złotych z budżetu państwa na realizację zadania pod nazwą utworzenie sali sensorycznej w wydzielonej części pomieszczenia gminnego żłobka w Korczynie w ramach programu Aktywny Maluch, Aktywny Żłobek, Sale Sensoryczne 2026. Sala sensoryczna zostanie wykonana od podstaw jako wydzielona część istniejącego pomieszczenia sali żłobkowej. Zostanie wyposażona między innymi w urządzenia wspierające czucie głębokie i stymulujące układ równowagi, a także pomoce rozwijające zmysł dotyku i sprawność manualną. Powstanie również strefa relaksu i wyciszenia. Nowa przestrzeń będzie służyć prowadzeniu zajęć wspierających rozwój, wyciszenie oraz terapię najmłodszych dzieci, przyczyniając się do poprawy warunków opieki i jakości usług świadczonych w gminnym żłobku w Korczynie. Realizacja zadania nie wpłynie na liczbę miejsc oferowanych przez gminny żłobek w Korczynie. Pozostanie ona na dotychczasowym poziomie. Zadanie realizowane będzie do 31 grudnia bieżącego roku.
3: Słyszysz? Tak brzmi Twój region.
1: Zbigniew Święch podjął wyjątkowe sportowe i charytatywne wyzwanie, które połączy pasję do biegania z niesieniem pomocy. Już 10 października bieżącego roku wystartuje w morderczym ultramaratonie bieszczadzkim na dystansie 52 km w Cisnej. Dla biegacza cel tej wyprawy wykracza jednak daleko poza linię mety i sportowe ambicje, ponieważ jego główną motywacją jest wsparcie małej Emilki Stusik w jej trudnej walce o zdrowie. Cała akcja toczy się pod poruszającym hasłem, które idealnie oddaje sens tej inicjatywy. Biegnę, ty wpłacasz, razem pomagamy, mówi Zbigniew Święch, organizator zbiórki.
4: Dowiedziałem się, że Emilka Stusik, córka mojego kuzyna, ponownie zachorowała na białaczkę. I wtedy pomyślałem, że skoro i tak mam przebiec te 52 km, skoro już się do tego przygotowuję, to może warto zrobić z tego coś więcej niż tylko moje prywatne sportowe wyzwanie. I właśnie wtedy narodził się pomysł, żeby te 52 km przebiec dla Emilki charytatywnie, żeby pomóc jej w kolejnej walce z chorobą. Emilka ma 8 lat i od kilku lat zmaga się z ostrą białaczką limfoblastyczną.
1: Darczyńcy mogą deklarować dowolną kwotę za każdy kilometr, który pan Zbigniew pokona na bieszczadzkiej trasie. Głównym kanałem pomocy jest oficjalna strona internetowa pod adresem siepomaga.pl/Emilia Stusik.
0: Reklama.
5: Budzisz się rano i znów jesteś zmęczony? Może czas na zmiany. Teraz w salonach Dr. Materac kupisz materace premium Hilding i Curem z rabatem 22%. Deluxe Edition. Materac, który cię przytuli i sprawi, że wstaniesz jak nowonarodzony. Zapraszamy. Krosno, Kletówki 15. Sanok, Plaza Unimed, ulica Krakowska 9. Dr. Materac, bo każdy zasługuje na dobry sen.
6: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha, nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierającą maślan sodu. Ibesterap Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterap Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterap Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.
7: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
8: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
9: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
8: I zrobiła nam super pokój.
9: Mamo, dzięki!
10: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
11: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Schab wieprzowy rzeźnik, cena przed obniżką 15,95, a teraz 9,99 za kilogram. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99, a teraz 1,99 zł przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
12: Lidl, to się opłaca.
13: Reklama.
14: Granie na żądanie.
15: Zamawiaj ulubione hity, sprawnie spodziankę bliskim i znajomym. 7148 trendy. I treść pozdrowień. Kosz złotówka plus VAT.
16: A ode mnie leci przypominajka: na naszej antenie nadal trwa konkurs. No jeszcze jest trochę czasu, także fajnie by było, gdybyście jeszcze wzięli udział. 15 października o godzinie 19 w Jasielskim Domu Kultury odbędzie się naprawdę koncert na wysokim poziomie. ABBA oraz inni symfonicznie. Jeżeli mam tu fanów, a na pewno mam, muzyki lat 70. i 80. i chcielibyście na żywo usłyszeć takie hity jak, takich legend właściwie, jak ABBA, Bee Gees, Elton John, Queen, Bonnie M, Tom Jones, to naprawdę warto wziąć udział w konkursie. Wystarczy, że poprawnie odpowiecie na pytanie konkursowe, które brzmi: w którym roku zespół ABBA wygrał Eurowizję? Raz jeszcze powtórzę: w którym roku zespół ABBA wygrał Eurowizję? I swoje poprawne odpowiedzi możecie podsyłać pod numer telefonu 7148trendy.konkurs. No i właśnie ta wasza odpowiedź. Rozwiązanie koło godziny 13, także zostańcie.

Pozdrawiamy miłą panią ekspedientkę z mięsnego ze sklepu w Ropie. Widziałem to spojrzenie, ach te twoje oczka. Dzisiaj też przyjdę po wędlinę. Proszę o piosenkę. 7 czerwonych róż. Aj, ale pani się w końcu zdziwi, jak rzeczywiście dostanie taki bukiecik niewirtualny. Pozdrawiam serdecznie, no i no udanych zakupów życzę. Pozdrawiamy w takim razie no piękną panią z Ropy.

0: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie wszechczasów dla Ciebie. W Jaśle.
1: Pozdrawiam przystojniaka z Czarnego Iveco. Numer rejestracji. Aj, tu już się nie rozczytam. Jesteś mega przystojny, jak ten Twój uśmiech. PS, proszę o odpowiednik piosenki. Oho, wymasuj mnie, Łukaszku. No widzę, że tutaj już wkraczamy w jakiś niestabilny grunt. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie oczywiście. No i mam nadzieję, że Wasze spojrzenia w końcu się ze sobą zetkną. Romantycznie. I to jesienią też może być. Oj,

0: Reklama. Skąd bierze się emerytura? Dlaczego warto pracować legalnie? Co trzeba wiedzieć, zanim założy się własną firmę? Odpowiedzi na te i inne pytania uczniowie poznają podczas lekcji z ZUS. To program edukacyjny, który zamienia trudne pytania w praktyczną wiedzę. Nauczycielu, zgłoś swoją szkołę średnią do projektu Lekcje z ZUS. A jeśli twoi uczniowie lubią wyzwania, zaproś ich do udziału w olimpiadzie Warto wiedzieć więcej o ubezpieczeniach społecznych. Na najlepszych czekają indeksy na studia, dodatkowe punkty w rekrutacji na uczelnie wyższe oraz nagrody rzeczowe. Więcej informacji na www.zus.pl w zakładce Edukacja.
1: Reklama.
2: Trendy radio. Wybijamy trendy brzmienie.
1: Wszechczasów. Dla ciebie.
3: Dla kochanej Edytki moc gorących pozdrowień, miłego dnia od Wojtka Granica, pozdrowienia dla redakcji Trendy Radio. No i dziękujemy serdecznie oczywiście, odtrawiamy całą załogą. No i wam też życzymy wszystkiego, co najpiękniejsze i super was tu słyszeć, standardowo po godzinie 12. Ja jeszcze przypominam o tym, że na naszej antenie nadal trwa konkurs.

0: znikają, gdy muzyka gra. Dziękuję.
1: Trendy radio. Wybijamy trendy brzmienie. Wszechczasów dla ciebie.
2: Siema, proszę o Skytek, stan pogody lub D-bomb o Ela Ela dla prowadzących i słuchaczy. Fryderyk ze Strzyżowa. Pozdro dla pani Ali w Podkarpacie. Pozdrawiamy w takim razie panią Alę, no i też Fryderyku, ciebie. Coś fajnego na pewno wybierzemy, ale przez to, że za oknem szaro, buro i ponuro, to chyba stan pogody będzie właściwy.

0: Musimy się przygotować. Oj, tak, moi drodzy, to już ten czas, mianowicie czas podsumowania rozwiązania konkursu, który dzisiaj był prowadzony w programie Granie na żądanie. Także dzióbki, jeżeli poprawnie odpowiedzieliście na pytanie konkursowe, które brzmiało, w którym roku zespół ABBA wygrał Eurowizję, to możecie brać udział w ogólnym losowaniu. Poprawna odpowiedź to 6 kwietnia 1974. rok. Także już teraz każda osoba, która wysłała SMS-a poprawnego, bierze udział w losowaniu i zgarnia podwójną wejściówę na ABBE i inni. Symfonicznie 2 w Jasielskim Domu Kultury już 15 października o godzinie 19. No to ja już się przygotuję i kręcę tym moim kołem. No i jak powiem stop, to przeczytam ostatnie 3 cyfry numeru telefonu, który te wejściówki zgarnie. Po programie dzwonię i od razu bilety dostajecie na maila. Także 3, 2, 1, go, go! Niech się kręci, niech się kręci. I stopujemy. W takim razie stop, stop, stop. Końcówka numeru telefonu 649. Raz jeszcze, końcówka numeru telefonu 649 zgarnia podwójną wejściówę na naprawdę świetny koncert. Także gratuluję, my słyszymy się jutro i też od razu zapraszam do udziału w jutrzejszym konkursie. Także słyszymy się tak naprawdę do końca tygodnia w takim konkursowym wajbie. Dobra, cześć.
1: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
2: Rząd zajmie się dziś ustawą uzdrawiającą ochronę zdrowia. Szef MON o nagle odwołanej przez Amerykanów wizycie w USA. Jesień coraz bliżej, jutro zacznie się ta astronomiczna. Miriam Lipińska. Koniec rekordowych pensji lekarzy i nielimitowanego czasu ich pracy. Rząd po potężnym poślizgu czasowym zajmie się dziś od dawna zapowiadaną reformą, przygotowaną w reakcji na aferę w Szpitalu Południowym. Większość przepisów ma wejść w życie miesiąc po ogłoszeniu w Dzienniku Ustaw, choć niektóre, jak na przykład limity zarobków, mają mieć tak zwany okres przejściowy. Więcej pewności co do szczegółów będzie jednak w trakcie prac sejmowych, choć tu też są duże opóźnienia i duża niewiadoma.
3: Te reformy, które miały być rozpatrywane na pierwszym posiedzeniu Sejmu po wakacjach, do tej pory nie wyszły z rządu.
2: Przypomina były wiceminister zdrowia Janusz Cieszyński z Rozwoju Plus. Na ten moment pierwszy możliwy termin sejmowych prac to początek października. Szef MON o swojej odwołanej nagle przez stronę amerykańską jutrzejszej wizycie w USA. Jak wyjaśnia Władysław Kosiniak-Kamysz, spotkanie zostało odwołane z uwagi na wizytę przywódcy Chin i zaangażowanie w nią szefa Pentagonu Pita Hexeta.
4: Jest prośba o zmianę tego terminu w tym momencie. Moi zastępcy, pani minister Sobkowiak-Czarnecka, pan minister Zalewski wraz z całymi zespołami już się udali do Stanów Zjednoczonych, więc będą tam prowadzić rozmowy. Znajdziemy dogodny termin, nigdy nie miałem z tym problemu z sekretarzem Hexetem.
2: Szef MON mówił wcześniej, że spotkanie z amerykańskim sekretarzem Pitem Hexetem ma dotyczyć polskiego bezpieczeństwa oraz lokalizacji Centrum Serwisowania Pocisków do wyrzutni Patriot w Polsce. Już wiadomo, kim był mężczyzna, który dziś rano sforsował 3-metrowe ogrodzenie lotniska we Wrocławiu i wmieszał się w tłum pasażerów zmierzających do samolotu lecącego do Palermo. Jak się okazało, to 23-letni Tunezyjczyk. Wiadomo, że był w Polsce legalnie, nie znaleziono przy nim żadnych niebezpiecznych przedmiotów. Mężczyzna został zatrzymany na pokładzie samolotu przez Straż Graniczną, wezwaną przez personel pokładowy, gdy ten zorientował się, że Tunezyjczyk nie ma karty pokładowej. Z zatrzymanym trwają czynności, a przez cały incydent lot do Palermo był opóźniony o 2 godziny. Łódzka Kolej Aglomeracyjna ma spory problem. Musiała wycofać z użytku pociągi ELF-3 produkowane przez bydgoską PESE i odwołać kilkanaście połączeń obsługiwanych przez te składy. Wszystko przez usterki dotyczące m.in. systemów sterowania drzwiami. Pociągi trafiły do serwisu producenta. Trwa przegląd, mówi Iwona Borowińska z Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej.
5: Oczekujemy usunięcia wszystkich problemów technicznych i jak najszybszego przywrócenia pełnej sprawności pojazdów.
2: Bydgoski producent zapewnia, że znalazł już źródło usterki i usunął ją. Pierwsze z w sumie 14 składów wracają już do ruchu. Jutro początek astronomicznej jesieni. Słońce przejdzie przez punkt równonocy jesiennej, zwany punktem wagi, dokładnie o godzinie 2:08 polskiego czasu. A w tym roku jesień potrwa do 21 grudnia. Wtedy zacznie się astronomiczna zima.
6: Teoretycznie ostatni dzień lata, ale w pogodzie to już zdecydowanie jesień. Dzisiaj 12 stopni i to od Sanoka przez Krosno, Jasło, Gorlice, Tarnów po Dębice. Do tego przyda nam się jeszcze dzisiaj parasol. W nocy z wtorku na środę tak naprawdę niewiele chłodniej, bo 9-10 stopni. Jutro w trakcie dnia znowu szaro, ale do 14.
1: Reklama. Sąsiedzie, myślisz warzywa z lokalnych gospodarstw? Widzisz półki w MPM, pełne tego, co najlepsze z okolicy.

0: niż MPM. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki, cebula czy 50, pieczarki 17 zł.
1: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
2: W Kiku zrobi się teraz naprawdę przytulnie. Odkryj nasze miękkie koce i poduszki w nowoczesnym i eleganckim stylu oraz świetne świece i patyczki zapachowe. Spa dla zmysłów. Już od 18 zł. To i jeszcze więcej w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
3: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
4: Pachnący chleb z chrupiącą skórką. O każdej porze dnia. To się opłaca. Już teraz w Lidlu. Ręcznie skręcany chleb z zakwasami. Cena przed obniżką 5,49. Teraz tylko 2,69.
5: Lidl. To się opłaca.
6: Może czas, by ta piosenka była też o Twojej pracy? W Lidlu masz umowę bez okresu próbnego. Gwarantowany w umowie wzrost wynagrodzenia, prywatną opiekę medyczną, karty sportowe oraz kupony rabatowe, na których zyskujesz Ty i Twoja rodzina. A od pierwszego dnia pracy możesz liczyć na wsparcie zespołu. Brzmi dobrze? Dołącz do nas. Sprawdź oferty na kariera.lidl.pl i pracuj w naszych barwach. Lidl. To się opłaca.
7: Reklama.
8: Druga zmiana ze zdwojoną siłą. Popołudniowy program Trend Radia. Słuchaj od poniedziałku do piątku tuż po 13.
9: Wtorkowe popołudnie. Dzisiaj jest Europejski Dzień Bez Samochodu. W naszym regionie można się za darmo poruszać pociągami, ale są pewne warunki i o tym powiemy sobie za moment. Filip Waćkowski, kłaniam się nisko. Teraz skoro ostatni dzień lata, to tematycznie. Zdzisława Sośnicka, żegnaj lato na rok.

Dzisiaj jest Europejski Dzień Bez Samochodu i za darmo możemy podróżować pociągami. Pociągami Polregio. Są jednak pewne warunki. Musimy mieć przy sobie dowód rejestracyjny od samochodu oraz dowód osobisty. Z nami może podróżować osoba towarzysząca. Dziś do północy pociągami Polregio w województwie podkarpackim przejedziemy za darmo.

0: Reklama.
1: Gotowi na wielki powrót? Kręgielnia Indygo w Jaśle wraca w nowej odsłonie. Już w czwartek, 24 września, otwieramy dla Was zupełnie nowe tory bowlingowe i pięknie odświeżone wnętrze. To idealne miejsce na wypad z ekipą. Z okazji otwarcia mamy dla Was petardę. Czwartek i piątek każda ekipa grająca w kręgle zgarnia voucher na kolejną godzinę gry całkowicie za darmo. Zbierz znajomych i zarezerwuj tor już teraz. Zadzwoń pod numer 534-360-000. Kręgielnia Indygo w Jaśle. Gramy na nowo.
0: Reklama.

Wrócę do tego, o czym mówiłem przed chwilą. Dzisiaj jest Europejski Dzień Bez Samochodu. Święto, które ma zachęcać do tego, żeby no nie mieć samochodu, że nie potrzeba, możemy korzystać chociażby z pociągu.

pociągów. Dzisiaj za darmo podróżujemy Polregio, ale musimy mieć przy sobie dowód rejestracyjny od samochodu. Czyli niby dzień bez samochodu, ale musimy mieć samochód, żeby mieć od niego dowód rejestracyjny i za darmo pojechać. Ciekawe, czy jak kiedyś będzie jakiś dzień trzeźwości, to obowiązkowo trzeba będzie kupić piwo.

0: Trendy Radio. Dobry wybór.
1: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
2: Stary dworzec PKP w Jaśle został wyburzony latem 2026 roku, a w jego miejsce powstanie nowoczesne centrum komunikacyjne. Nowe centrum połączy transport kolejowy z autobusowym i samochodowym, tworząc wygodny węzeł przesiadkowy, mówi Adam Kostrząb, burmistrz miasta Jasła.
3: Budynek oczywiście będzie nowoczesny, multimodalny, będzie pełnił funkcję węzła przesiadkowego, gdyż w pierwszym etapie budujemy budynek nowego dworca wraz z parkingiem, w drugim etapie planujemy zlokalizować tam również 6 stanowisk autobusowych, zajezdnię autobusową, tak aby była to możliwość bezpośredniego przesiadania się na różne środki transportu i łatwe dotarcie zarówno do, jak i z dworca, czyli stacji Jasło. Ta inwestycja oczywiście poza budową obiektu i parkingu zakłada również przebudowę zatok postojowych i całe zagospodarowanie pobliskiego terenu, a infrastruktura będzie w pełni dostosowana, co jest szczególnie ważne dla potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami.
2: Inwestycja jest częścią dużego projektu o nazwie Rozwijamy Jasło. Miasto zdobyło na ten cel prawie 10 milionów złotych wsparcia ze środków szwajcarskich. Mieszkańcy Makowisk mogą już korzystać z przebudowanego odcinka drogi powiatowej relacji Nowy Żmigród Makowiska – Sulistrowa. Zakres inwestycji obejmował również wykonanie poboczy i jednostronnej drogi dla pieszych. Poprawiono także bezpieczeństwo ruchu drogowego poprzez przebudowę skrzyżowań z drogami gminnymi oraz wykonano niezbędne roboty towarzyszące związane z wykonaniem nowej infrastruktury. Całkowita wartość przedsięwzięcia opiewa na kwotę 1 800 000 zł. W Korczynie odbyło się uroczyste otwarcie nowych tras wspinaczkowych Via Ferrata, połączone z międzynarodowym mitingiem wspinaczkowym z udziałem młodzieży z Polski i Słowacji. Nowo powstałe trasy Via Ferrata są kolejną atrakcją turystyczną gminy i jednocześnie elementem rozwijanego transgranicznego szlaku wspinaczkowego. Ich lokalizacja w rejonie Prządek i Skały Sokolec pozwala połączyć aktywność fizyczną z poznawaniem wyjątkowych walorów przyrodniczych i krajobrazowych tego obszaru. Wartość prac wyniosła blisko 280 tysięcy złotych. Na realizację przedsięwzięcia pozyskano ponad 79 tysięcy euro dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Koło gospodyń wiejskich Kowalowianki zaprasza na święto Kowala. W strefie winiarskiej przewidziano warsztaty z uprawy winoroślin oraz prelekcje someliera z degustacją. Podczas wydarzenia odbędzie się promocja książki Pawła Piszczaka Tradycyjne smaki Tarnowa. Wydarzenie zaplanowano na 27 września o godzinie 14 w Kowalówce w Kowalowej.
0: Trendy Radio. Z nami wiesz więcej.
2: 1 października o godzinie 18 w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Sanoku przy ulicy Lenartowicza 2 odbędzie się spotkanie autorskie z Marcelem Mossem. To popularny polski pisarz, który pisze thrillery psychologiczne, kryminały oraz powieści dla młodzieży. Mówi Iwona Krawczyk z Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sanoku.
4: Marcel Moss to jest jeden z najpopularniejszych obecnie autorów thrillerów w Polsce. Jego książki podbijają listy bestsellerów. Marcel Moss pisze o ważnych tematach społecznych, takich jak przemoc fizyczna, psychiczna, hejt, depresja czy samobójstwa wśród nastolatków. Jego książki wychodzą w dużych nakładach. Czytelnicy bardzo chętnie po nie sięgają. Także serdecznie zapraszamy Państwa na spotkanie, przypomnę jeszcze raz, 1 października w bibliotece w Sanoku o godzinie 18.
2: Wstęp na spotkanie jest bezpłatny.
5: Reklama. Uschabińskiej zaprasza do Chrobej na Narty. Zapraszamy na świniobicie w stodole. Każda czwarta niedziela miesiąca. Zimna woda 66. Moc atrakcji, dużo wystawców i super zabawa przy muzyce. Restauracje Uschabińskiej. Jasło, Chyrowa, Krzemienna. Organizujemy wesela, chrzciny, eventy, koncerty, tańczone, imprezy rozwodowe. Uschabińskiej zaprasza do Muzeum Lizaka. Jasło i Krynica. Zapraszamy na świniobicie w stodole. Każda czwarta niedziela miesiąca. Zimna woda 66.
6: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
7: W Kiku zrobi się teraz naprawdę przytulnie. Odkryj nasze miękkie koce i poduszki w nowoczesnym i eleganckim stylu oraz świetne świece i patyczki zapachowe. Spa dla zmysłów. Już od 18 zł. To i jeszcze więcej w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
8: Do szkoły, na uczelnię, do pracy, na spotkanie, zakupy albo weekendową wyprawę. Od 25 lat Polregio łączy ludzi z miejscami, które są dla nich ważne. W małych miejscowościach i dużych miastach. Polregio. Już 25 lat jesteśmy blisko Twoich codziennych spraw.
9: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
1: Reklama. Słuchasz Trend Radia. When I first...

0: Zajrzyjmy sobie teraz do świata filmów, seriali Psy. Kojarzycie, no oczywiście, że znacie Psy, no to wracają. Powstanie serial opowiadający tę historię. Zupełnie nowa produkcja, ten sam scenariusz, tylko no właśnie, serial, zdjęcia mają już ruszać. No i tak się zastanawiam, jak to będzie wyglądać w obecnych czasach.
1: Stopczyk, co wy tam palicie?
0: Ja? Vape.

popołudnie w Trendy Radio. Moi drodzy, policjanci z województwa podkarpackiego kazali dmuchać. Przeprowadzili akcję Trzeźwy Poranek, no i sprawdzili blisko 20 tysięcy kierowców, z czego 28 wydmuchało coś więcej niż miętę po porannym myciu zębów. W przypadku 15 osób było to wykroczenie, natomiast 13 wydmuchało ponad pół promila. No dzisiaj jest Europejski Dzień Bez Samochodu. Oby dla nich potrwał zdecydowanie jak najdłużej. Mnóstwo informacji z regionu znajdziesz oczywiście na www.trendyradio.pl. My wracamy do grania, a punktualnie o 14:00 ekspres informacyjny, wiadomości z kraju i ze świata.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Szef MSWiA o zatrzymanym 17-latku, który miał planować zamachy. Jest zielone światło dla odstrzału dzików w Warszawie. Ruszył festiwal filmów fabularnych w Gdyni. Otworzył go Dziki Dziki Zachód Jana Holubka. Miriam Lipińska. Nawet 15 lat może spędzić w więzieniu 17-latek z Siemianowic Śląskich, zatrzymany za planowanie zamachu terrorystycznego na szkołę i meczet. Paweł G. został ujęty przez ABW, usłyszał zarzuty i trafił na 3 miesiące do aresztu. To nieodosobniony przypadek, mówi minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński.
2: W ostatnich tygodniach mieliśmy kilka przynajmniej takich przypadków, które realizowane były zarówno przez służby specjalne, jak i CBZC. Każdorazowo, tak jak powiedziałem, wątki i motywy są sprawdzane. W tej sprawie trwa dalej śledztwo. Z tego, co wiem od policji, to różne warianty jeszcze mogą się w tej sprawie pojawić.
1: Nastolatek usłyszał zarzuty m.in. bezpośrednich przygotowań do zabójstwa wielu osób, a także udziału w zorganizowanej grupie przestępczej i szerzenia propagandy faszystowskiej i nazistowskiej. Rząd zajmuje się dziś pakietem ustaw, który ma m.in. uregulować kwestie zarobków lekarzy i zapobiegać nadużyciom, bo jak mówił premier, lekarz rekordzista z Braniewa według NFZ-u rozliczył 72 godziny pracy w ciągu jednej doby, za co otrzymał wynagrodzenie. Projekty przepisów zakładają też ograniczenie pracy medyków w publicznych placówkach do maksymalnie 2 etatów, mówi Donald Tusk.
3: I wtedy to maksymalne wynagrodzenie w skali roku na pewno nie przekroczy miliona, będzie około 900 tysięcy złotych, czyli trochę ponad 70 tysięcy złotych miesięcznie. To jest ten górny pułap. Mówimy o lekarzach, którzy pracują na 2 etatach. I to jest wynagrodzenie nie tylko godne, ale nadal będzie to wynagrodzenie jedno z najwyższych w Europie, żeby nikt nie miał wątpliwości.
1: Według rządu placówki i lekarze na zawarcie między sobą nowych umów mają dostać pół roku. Wcześniej była mowa o roku. Jest zgoda Sejmiku Województwa Mazowieckiego na odstrzał dzików w Warszawie. Powodem są względy bezpieczeństwa, bo coraz częściej dochodzi do ataków tych zwierząt na ludzi. Uchwała daje duże uprawnienia miejskim łowczym, bo nie ma w niej limitu, mówi Tomasz Krasowski, dyrektor Departamentu Polityki Ekologicznej, Geologii i Łowiectwa w Urzędzie Marszałkowskim.
4: Że uchwała ma obowiązywać 2 lata i ma być stosowana w bezpośrednim zagrożeniu. Nie jesteśmy w stanie określić, jakie to będzie zagrożenie powodowane przez ile zwierząt. Pragnę tylko powiedzieć, że dane naukowe wszelkie mówią o przyroście naturalnym do 300% dzików z roku do roku.
1: Miejscy urzędnicy o zmiany wnioskowali już w styczniu. I na koniec zmieniamy temat. Cisza i szok po pokazie filmu Dziki Dziki Wschód Jana Holubka, który otwierał festiwal w Gdyni. To wojenny thriller, którego akcja toczy się w 1943 roku. Do miasteczka, z którego zostali wywiezieni Żydzi, przyjeżdża tajemniczy niemiecki urzędnik, który ma przeprowadzić śledztwo. Jego obecność burzy spokój mieszkańców i wyciąga na wierzch głęboko skrywane sekrety. To film bardzo aktualny, mówi reżyser.
5: Ja tym filmem chcę jakoś uderzyć w stół i powiedzieć, że znowu jesteśmy w momencie historii, który jest niebezpieczny dla nas, Europejczyków, i że jest to moment, w którym Europa się dzieli pod sztandarami lokalnych nacjonalizmów i że to jest niezwykle groźne.
1: Dziki Dziki Wschód wraz z 15 innymi produkcjami walczy o Złote Lwy. Laureatów poznamy w sobotę.

0: Dobrej pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
1: Dzisiaj ostatni dzień lata, chociaż w pogodzie jesiennie. 12 stopni to dzisiejsze maksimum, zarówno w Sanoku, Krośnie, Jaśle, Gorlicach, Dębicy, jak i Tarnowie. Do tego przyda nam się jeszcze parasol. Jutro do 14 kresek, ale na słońce nie ma co liczyć.
0: Dobrej pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
2: Reklama.
3: Polska pokochała Chery Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście jeździsz tanio i cicho, w trasie masz pełną swobodę, bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tiggo odbierzesz z wysokim rabatem i ubezpieczeniem za złotówkę. Nie czekaj, sprawdź w salonach Chery.
4: Zapraszamy do Krosna. Chery Globe Cars. Krosno, ulica Podkarpacka 32.
5: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
6: W Kiku zrobi się teraz naprawdę przytulnie. Odkryj nasze miękkie koce i poduszki w nowoczesnym i eleganckim stylu oraz świetne świece i patyczki zapachowe. Spa dla zmysłów. Już od 18 zł. To i jeszcze więcej w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
7: Muzyka i głos AI.

0: D Vitum Forte żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
2: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
1: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
3: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
4: Lidl, to się opłaca.

0: To nasi pracownicy tworzą prawdziwe barwy Lidla. Łączy nas wspólna energia, ale wyróżnia nas to, jacy jesteśmy. Każdego dnia tworzymy miejsce, które jest czymś więcej niż pracą. Brzmi dobrze? Pracuj w barwach Lidl już dziś. Dołącz do nas na kariera.lidl.pl. Lidl. To się opłaca.
1: Reklama.
2: Trendy radio.
1: Wybijamy
2: trendy brzmienie.
1: Wszechczasów dla Ciebie.
3: Ostatnie popołudnie lata. Ja wiem, że w pogodzie dzisiaj to już tak mocno jesiennie, ale jednak przed nami 9 miesięcy jesieni. 9 miesięcy października tak naprawdę, nie? Zawsze to wygląda tak samo w ostatnich latach. No to może na rozgrzanie coś. Armin van Buren i Set Me Free.

0: Płyta tygodnia.
1: Płyta tygodnia w Trendy Radio. Tym razem prezentujemy wam twórczość niestety nieżyjącej już od ponad 20 lat artystki, czyli Laury Branigan. Wszyscy znają Glorię, Self Control, ale tych hiciorów miała zdecydowanie więcej. Na przykład to Name Game.

0: Reklama.
1: Gotowi na wielki powrót? Kręgielnia Indygo w Jaśle wraca w nowej odsłonie. Już w czwartek, 24 września, otwieramy dla Was zupełnie nowe tory bowlingowe i pięknie odświeżone wnętrze. To idealne miejsce na wypad z ekipą. Z okazji otwarcia mamy dla Was petardę. Czwartek i piątek każda ekipa grająca w kręgle zgarnia voucher na kolejną godzinę gry całkowicie za darmo. Zbierz znajomych i zarezerwuj tor już teraz. Zadzwoń pod numer 534 360 000. Kręgielnia Indygo w Jaśle. Gramy na

0: zł za kilogram. Tak, możesz wybrać te z Tarnowca albo z Krzeszowic. Pełne smaku, bez zbędnej drogi. Pomidory malinowe w MPM. 7 zł za kilo, tylko do środy. Cena sprzed obniżki 11 zł. MPM. Zakupy blisko domu. W reklamie wykorzystano głos i dźwięk wygenerowane przez sztuczną inteligencję.
1: Reklama.

0: ekspresem po drogach Twojego regionu.
1: Wyjedźmy na drogi naszego regionu. Najpierw droga krajowa nr 28 na 265 km. W miejscowości Nowosielce w powiecie sanockim doszło do potrącenia pieszego przez pojazd osobowy. Wypadek zdarzył się około 14. Obecnie zablokowana jest droga. Objazd dla samochodów osobowych wyznaczono drogami lokalnymi przez miejscowości Ważanówka i Kostarowce. Bądźcie ostrożni, utrudnienia mogą potrwać kilka godzin. Jedziemy przez Gorlicę, gdzie korki robią się na ulicy Bieckiej przy skrzyżowaniu z ulicą Skrzyńskich na wyjeździe w stronę Biecza. Wolniej jedziemy ulicami Parkową, Kościuszki oraz ulicą Mickiewicza Legionów i ulicy Stawiska. Jasło zwalnia na ulicy Lwowskiej w stronę Ronda Solidarności. Nogę z gazu ściągamy też na ulicy 17 stycznia, również w kierunku Ronda Solidarności. Zatłoczone jest także centrum, ulica Piłsudskiego. Mniejsze spowolnienia na ulicy 3 Maja Mickiewicza. Krosno to utrudnienia m.in. na wjeździe z Lwowskiej na ulicę Bohaterów Westerplatte. Tam jest zamknięty wjazd. Zamknięty jest także odcinek ulicy Grodzkiej, a na utrudnienia musimy się przygotować na ulicach Jana Pawła w stronę Jasła. Prowadzone są tam również roboty. Troszkę wolniej na ulicy Podkarpackiej, miejscami na ulicy Bieszczadzkiej. Bardziej w centrum zwalniamy na ulicach Niepodległości, Wojska Polskiego, Korczyńskiej oraz Legionów, także Podwale i Czajkowskiego.
0: Śpieszy powoli. Z Trendy Radiem. Zdążysz.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
1: Zakończyły się prace związane z modernizacją schodów wejściowych do budynku szkoły podstawowej w Jedliczu. Zakres prac obejmował m.in. demontaż okładzin z płytek gresowych, usunięcie pozostałości zapraw klejowych oraz odpowiednie przygotowanie podłoża do wykonania nowych okładzin z granitu płomieniowanego. Pozwoli to zachować wysoką odporność na zmienne warunki atmosferyczne, dużą trwałość oraz właściwości antypoślizgowe. Ponad pół promila alkoholu w organizmie miał 40-letni kierowca Volvo, który przyjechał z dostawą towaru do jednego ze sklepów w Sokołowie Małopolskim. Jak ustalili policjanci, mężczyzna miał cofnięte uprawnienia do kierowania pojazdem oraz dwa sądowe zakazy, w tym jeden dożywotni. 40-latek został zatrzymany. Decyzją sądu najbliższe 3 miesiące spędzi w areszcie. Mówi młodszy aspirant Gabriela Śląska-Płonka z zespołu prasowego Komendy Miejskiej Policji w Rzeszowie.
2: Do zdarzenia doszło we wtorek. Mundurowi otrzymali zgłoszenie, z którego wynikało, że kierowca, który przyjechał z dostawą towaru do jednego ze sklepów w Sokołowie Małopolskim, może być nietrzeźwy. Na miejsce zostali skierowani funkcjonariusze z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Rzeszowie. Za kierownicą Volvo siedział 40-letni mieszkaniec powiatu rzeszowskiego. Policjanci sprawdzili stan jego trzeźwości. Badanie wykazało, że mężczyzna miał 0,76 promila alkoholu w organizmie. Podczas weryfikacji danych 40-latka wyszło na jaw, że mężczyzna nie powinien w ogóle wsiadać za kierownicę. Miał cofnięte uprawnienia do kierowania pojazdami. Ponadto obowiązywały go dwa sądowe zakazy prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych, w tym jeden dożywotni, wydany przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie.
1: W piątek Sąd Rejonowy w Rzeszowie po zapoznaniu się ze zgromadzonym materiałem przychylił się do wniosku prokuratora, wobec czego podejrzany najbliższe 3 miesiące spędzi w areszcie.
3: Sprawdzone informacje w Trend Radio.
1: Gmina Zarszyn otrzymała dofinansowanie w wysokości ponad 27 tysięcy złotych w ramach programu Lekcje o Finansach, edycja 2026. Program Lekcje o Finansach jest realizowany przez Zespół Szkolno-Przedszkolny, Szkołę Podstawową imienia Mikołaja Kopernika w Jaćmierzu. W ramach programu dla uczniów klas młodszych zorganizowanych zostanie 4 lekcje o tematyce finansowej, dla grupy starszych uczniów 6 lekcji. Kolejnym etapem będzie zorganizowanie 2 dwudniowych wycieczek edukacyjnych do Warszawy, które będą miały na celu poszerzenie wiedzy z zakresu finansów, w tym poznanie działalności oraz misji instytucji publicznych działających w obszarze finansów. Całkowita wartość zadania opiewa na ponad 34 tysiące złotych. 27 września mieszkańcy jasielskich osiedli będą mogli wziąć udział w pikniku. Nie zabraknie animacji dla dzieci, dmuchańców, malowania twarzy, występów artystycznych z udziałem młodych i utalentowanych jaślan, strefy gastronomicznej i mini olimpiady osiedlowej. Wydarzenie odbędzie się przy ulicy Sikorskiego 15 w godzinach od 13 do 18. Przed nami blisko 3 tygodnie poruszających spotkań autorskich, inspirujących rozmów, twórczych warsztatów oraz wyjątkowych wydarzeń towarzyszących. W Miejskiej Bibliotece Publicznej w Jaśle rozpoczyna się 20. Festiwal Literacki Drogi i Bezdroża, mówi Dorota Woźnica, dyrektor MWP w Jaśle.
4: Dla miłośników różnych podróży i krajobrazów spotkanie autorskie z Janem Puczkiem, słowackim autorem, który opowie o Karpatach, ale tym razem nie o tych po naszej polskiej stronie, tylko właśnie po stronie słowackiej. Będzie z nami też Adam Robiński, który przemierzył wszystkie kraje otaczające Morze Bałtyckie i opisał je w świetnej książce Faronauci, więc tym razem z Karpat przeniesiemy się nad Bałtyk. Będzie Jarosław Mikołajewski, który opowie o takim świecie, drogach i bezdrożach, takich, które są tutaj nasze, ale też takie trochę zanurzone w krajobrazie śródziemnomorskim.
1: Wydarzenie festiwalowe odbędzie się w dniach 24 września do 9 października. Zaplanowano spotkanie autorskie, warsztaty, wykłady, wystawę, wycieczkę, a także koncert.
5: Reklama.
6: Budzisz się rano i znów jesteś zmęczony? Może czas na zmiany? Teraz w salonach Dr. Materac kupisz materace premium Hilding i Curem z rabatem 22%. Deluxe Edition. Materac, który cię przytuli i sprawi, że wstaniesz jak nowonarodzony. Zapraszamy. Krosno Kletówki 15. Stanok Plaza Unimed, ulica Krakowska 9. Dr. Materac, bo każdy zasługuje na dobry sen.

0: 11,99. Wpadaj dziś do KFC.
1: Pachnący chleb z chrupiącą skórką. O każdej porze dnia. To się opłaca. Już teraz w Lidlu. Ręcznie skręcany chleb z zakwasami. Cena przed obniżką 5,49. Teraz tylko 2,69.
2: Lidl. To się opłaca.
3: Reklama.

jest Europejski Dzień Bez Samochodu. O tym oczywiście wspominaliśmy i o tym wspominać jeszcze będziemy. A ile czasu w ogóle w tych autach spędzamy? Statystyczny Polak podczas całego życia w aucie spędza 3 lata i 11 miesięcy. No prawie 4 lata, 2 lata i 7 miesięcy jako kierowca oraz rok i 4 miesiące jako pasażer. Prawie 4 lata życia w aucie. No nieźle, nieźle. Ja jestem ciekaw, czy są jakieś statystyki, ile przekleństw wypowiadamy w samochodzie, bo tutaj to pewnie zdecydowaną większość z życia.

0: Trend Radio.
1: Dzisiaj mamy Europejski Dzień Bez Samochodu, to jedno, ale oprócz tego jest, uwaga, Dzień Proszenia przed Lustrem o podwyżkę w pracy. W Polsce mamy 3,5 miliona samozatrudnionych, więc to proszenie przed lustrem może mieć jakiś sens. Powodzenia.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Polska wzmacnia ochronę swojej granicy z Ukrainą. Medialny bojkot prezydenta USA za oceanem. Głośna książka brata księżnej Diany trafiła do księgarni. Miriam Lipińska. Granica z Ukrainą pod specjalnym nadzorem. Wojsko i Straż Graniczna budują tam miejsca schronienia. Na wschodniej granicy pojawiły się też systemy antydronowe i antyrakietowe. Wszystko w związku z rosnącym zagrożeniem ze strony Rosji, mówi szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz.
2: Jednostki przeznaczone do obrony przeciwlotniczej, przeciwrakietowej zajmują wyznaczone przez dowódców pozycje w okolicy na przykład przejścia granicznego z rozkazami zniszczenia obcych statków powietrznych, które by zbliżały się, naruszały polską przestrzeń powietrzną.
1: Służby opracowały też procedury, żeby w razie zagrożenia możliwe było szybkie opuszczenie przejścia granicznego. Politycy Koalicji Obywatelskiej Michał Szczerba i Patryk Jaskulski zawiadamiają prokuraturę w sprawie organizacji spotkania z prezydentem. Chodzi o pakiety premium, które mogli wykupić uczestnicy polsko-amerykańskiego szczytu biznesowego z udziałem Karola Nawrockiego, który odbył się wczoraj w Nowym Jorku. To urąga godności urzędu prezydenta, mówi eurodeputowany Michał Szczerba.
3: Cennik spotkań z prezydentem jest to uderzenie w powagę państwa polskiego. To standard Republiki Bananowej, a nie demokratycznego państwa prawa.
1: Przebywający w Nowym Jorku prezydent twierdzi, że nie uzależnia spotkań od wpłaconych pieniędzy, ale nie odpowiedział na pytanie dziennikarzy, czy wiedział o aktywności fundacji. To 23-latek z Tunezji sforsował płot lotniska we Wrocławiu. Mężczyzna jest w rękach Straży Granicznej. Rano wdrapał się na płot i mimo drutu kolczastego wszedł na płytę lotniska. Tam wmieszał się w tłum pasażerów i wszedł na pokład samolotu do Palermo. Wszystko trwało zaledwie kilka minut. Z samolotu wyprowadzili 23-latka pogranicznicy, a lotnisko uruchomiło procedurę na taki wypadek.
4: Pasażerowie musieli zostać zdebordowani, musiał zostać ten samolot pod kątem pirotechnicznym sprawdzony i dopiero wtedy pasażerowie mogli przejść ponownie kontrolę bezpieczeństwa. Opóźnienie tego lotu z Wrocławia do Palermo wyniosło około 2 godzin właśnie ze względu na te wszystkie procedury.
1: Mówi rzecznik wrocławskiego lotniska Bartosz Wiśniewski. Wiadomo, że Tunezyjczyk był w Polsce legalnie. Kolejne amerykańskie media bojkotują Donalda Trumpa. Do CBS i NBC dołączyła właśnie pro-Trumpowa telewizja Fox News. Tak, dziennikarze solidaryzują się z redakcjami Politico, CNN oraz MS Now, którym Biały Dom cofnął akredytację za rzekome kłamstwa. A w ramach bojkotu stacje ogłosiły, że nie będą relacjonować aktywności Trumpa w ramach prezydenckiego korpusu prasowego. W efekcie sporu z mediami Trump uruchomił całodobowy kanał Trump TV. I na koniec książka, która może zamieszać na wyspach. Łabędzi śpiew Diana, moja siostra, autorstwa brata księżnej Charlesa Spencera, właśnie trafiła do brytyjskich księgarni. O książce zrobiło się głośno jeszcze przed publikacją, gdy ujawniono jej fragmenty pokazujące męża Diany, obecnego króla Karola, w złym świetle. Chodzi m.in. o jego reakcję na tragiczną śmierć Diany w Paryżu. Spencer przyznaje jednak, że część twierdzeń zawartych w książce oparł na relacjach z drugiej ręki. A książka od razu podzieliła komentatorów i jedni nazywają ją paszkwilem, inni uważają za dość wiarygodną.

0: pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
1: Jesienny wtorek, chociaż teoretycznie jest ostatni dzień lata. Dzisiaj jeszcze popada, może przydać się parasol. Natomiast jutro w trakcie dnia do 14 stopni, tyle w Tarnowie i Dębicy. Nawet 15 pokażą termometry w Sanoku i Krośnie. Nie ma co jednak liczyć na słońce i również może być mokro.
0: Dobrej pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
2: Reklama. Gotowi na wielki powrót? Kręgielnia Indygo w Jaśle wraca w nowej odsłonie. Już w czwartek, 24 września, otwieramy dla Was zupełnie nowe tory bowlingowe i pięknie odświeżone wnętrze. To idealne miejsce na wypad z ekipą. Z okazji otwarcia mamy dla Was petardę. Czwartek i piątek każda ekipa grająca w kręgle zgarnia voucher na kolejną godzinę gry całkowicie za darmo. Zbierz znajomych i zarezerwuj tor już teraz. Zadzwoń pod numer 534-360-000. Kręgielnia Indygo w Jaśle. Gramy na nowo.
3: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
2: Reklama. Pozytywna dawka najlepszej muzycznej energii. Trendy Radio.
1: Popołudnie w Trendy Radio. Przed nami The Corrs i Breathless. Zdecydowanie największy hit od tej grupy, złożonej w ogóle z rodzeństwa. W tej godzinie wrócimy jeszcze do tematu Europejskiego Dnia Bez Samochodu. Wyjedziemy również na drogi i sprawdzimy, co słychać w świecie tych, którzy jednak w samochód musieli albo chcieli wsiąść. Przeniesiemy się też w czasie w ramach UK Charts w Trendy Radio.

0: Trend Radiem wiesz więcej. Poznaj odpowiedzi na nurtujące cię tematy. W każdy wtorek po 15:00 audycja z Trend Radiem wiesz więcej.
1: Alkohol w ciąży pije 50% Polek, z czego 10% regularnie i w dużych ilościach. Tak alarmują specjaliści. Takie szacunki powstają dzięki badaniom włosów matek, smułki i krwi noworodków. W badaniach społecznych o wiele mniej kobiet przyznaje się do picia. Jednak skutki picia alkoholu w ciąży są bardzo poważne i o tym dziś w rozmowie Anna Falkowska-Bors, położna z Jasła. Proszę powiedzieć, co to jest FAST?
2: FAST, czyli spektrum płodowych zaburzeń alkoholowych, to nieuleczalny, niegenetyczny zespół zaburzeń na różnych płaszczyznach funkcjonowania organizmu, które występują u dzieci matek pijących alkohol w ciąży i może mieć różne postacie, od pełnoobjawowego, najcięższego FAS, który charakteryzuje się konkretnym zestawem fizycznych dysmorfii twarzy, zaburzeń wagi, wzrostu oraz problemów z centralnym układem nerwowym lub inna forma, częściowy alkoholowy zespół płodowy albo poalkoholowe zaburzenia układu nerwowego albo neurobehawioralne zaburzenia zależne od alkoholu lub też wady wrodzone zależne od alkoholu. I to jest taka klasyfikacja medyczna. I każdy rodzaj tych zaburzeń charakteryzuje się innymi cechami, spełnia inne kryteria diagnostyczne i wymaga indywidualnego podejścia terapeutycznego. Czyli jest to zespół zaburzeń rozwojowych spowodowany spożywaniem alkoholu przez matkę w czasie ciąży i może to doprowadzić do uszkodzeń mózgu, wad fizycznych, problemów z uczeniem się, zaburzeń zachowania i opóźnień rozwojowych. I te deficyty związane z FAS mają wpływ na rozwój intelektualny oraz społeczny, no także w okresie dorastania i po osiągnięciu dorosłości.
1: O objawach FAS troszeczkę Pani mówiła. Podzielmy te grupy, jeżeli chodzi o objawy fizyczne i psychiczne.
2: Więc tak, u dzieci z FAS może pojawić się wiele nieprawidłowości rozwojowych, no choć nie zawsze występują one w pełnym zestawie. I tak, objawia się uszkodzeniami ośrodkowego układu nerwowego, co prowadzi do zaburzeń rozwoju fizycznego i psychicznego, a także do problemów behawioralnych i neurologicznych. I zespół może objawiać się charakterystycznymi rysami twarzy, deformacjami stawów, spowolnionym wzrostem, problemami ze wzrokiem, słuchem, a także deficytami uwagi, nadpobudliwością czy trudnościami w funkcjonowaniu społecznym i emocjonalnym. I tak, w wyglądzie zewnętrznym najbardziej charakterystyczna jest twarz dziecka, czyli małogłowie, spłaszczenie środkowej części twarzy, szeroki zadarty nos, szerokie rozstawienie oczu, wąska górnia warga, brak lub spłaszczona rynienka podnosowa, niedorozwój żuchwy, może też być niewielki podbródek i broda, uszy nisko osadzone, małżowiny zniekształcone. Może też być niedobór masy i długości ciała stwierdzony już po urodzeniu. I tempo rozwoju i wzrostu jest opóźniony w pierwszych latach życia dziecka i osiągają zwykle tempo przyrostu masy ciała 33% mniej, tak statystycznie jak rówieśnicy, a długości 60% normy. I tutaj mogą wystąpić wady wzroku, słuchu, tak jak mówiłam, zwiększone owłosienie i specyficzne ułożenie włosów na głowie. Może być odwapnienie zębów i ich taki też zmieniony kształt, czasem roszczep poniebienia. I dzieci z FAST mają obniżone możliwości intelektualne, słabą pamięć, problem z planowaniem i z przewidywaniem konsekwencji własnych działań, trudności w myśleniu abstrakcyjnym, nadwrażliwość lub słaba wrażliwość na dotyk, trudności w orientacji przestrzennej. W życiu dorosłym na przykład mogą pojawić się trudności w znalezieniu, utrzymaniu pracy. Też te osoby mają problem z wykonywaniem złożonych czynności, słabszy refleks, łatwo się denerwują, częściej mają skłonności do nałogów, konfliktów z prawem też. I czasem dochodzi bezradność, wycofanie, niska samoocena, zachowania agresywne, zapominanie się. Są to ogólnie problemy fizyczne oraz problemy z rozwojem umysłowym, zaburzeniem zachowania, nadpobudliwością psychoruchową, no i tak jak mówiłam, deficytami uwagi i koncentracji.
1: W jaki sposób diagnozuje się FAST?
2: Rozpoznanie FAST jest procesem wieloetapowym i trudnym, no ze względu na różnorodność, specyfikę objawów. I wymaga zaangażowania wielu specjalistów, no co najmniej lekarza i psychologa, ale często w procesie diagnozowania współpracują pediatra, psycholog, genetyk, neurolog, psychoterapeuta, pedagog, logopeda, no czasem też pielęgniarki położne, no w zależności od potrzeb i od stopnia uszkodzenia mózgu u dziecka. I wczesna diagnostyka jest kluczowa, no aby trafnie postawić diagnozę i objąć dziecko właściwą opieką, by minimalizować następstwa tych deficytów neurologicznych. Najlepiej, żeby to się wydarzyło do 6 roku życia, to wtedy to dziecko ma szansę na taki w miarę też rozwój, być objętym też opieką wielospecjalistyczną i żeby jakby zminimalizować też te potem skutki tych uszkodzeń. I wobec każdego dziecka ważne jest też indywidualne podejście. I każdy specjalista ma swoje narzędzia diagnostyczne, na przykład lekarz wykonuje badania fizyczne, na przykład pomiar atypowych cech twarzy, niskiej masy ciała oraz wad wewnętrznych narządów. Dziecko ma też wykonywane badania diagnostyczne, obrazowe, takie jak tomografia komputerowa, rezonans magnetyczny, które mogą ujawnić defekty rozwojowe. I dziecko ma też wykonywane testy neurologiczne, też psychologiczne, które pomogą ocenić jego rozwój oraz ewentualne zaburzenia funkcji poznawczych. I w ramach diagnostyki wykonywane jest badanie dysmorfii oraz diagnoza neuropsychologiczna wzbogacona też w zależności od potrzeb, o diagnozę neurologopedyczną i psychiatryczną. Także tutaj jest sztab specjalistów, którzy mają też doświadczenie w prowadzeniu takich osób, w diagnozowaniu i odbywa się też to w takich rekomendowanych placówkach. Także diagnostyka ogólnie FAS opiera się na takich kryteriach dysmorfii, badań genetycznych, testów psychologicznych i neuroobrazowych, tomografii komputerowej i rezonansu magnetycznego. I wszystkie te standardy opierają się na 4 obszarach. Zawsze jest ankieta, jeżeli jest podejrzenie, że może być ten zespół alkoholowy. Zaczyna się od ankiety, czyli wywiad z rodzicami na temat picia alkoholu w ciąży. No czasem jest to problematyczne, bo nie każdy też się przyznaje, prawda? Czasem kobiety ukrywają. To dotyczy też nie tylko alkoholiczek, tylko może też dotyczyć kobiet, po prostu każdej jednej kobiety, która nawet przy zajściu w ciążę nie wiedziała, że jest w ciąży jeszcze i mogła gdzieś tam wypić tego alkoholu. No i potem jest ta ankieta, jest też ocena, tak jak już mówiłam, też ta charakterystyczna dysmorfia twarzy, się ocenia wygląd zewnętrzny, zaburzenia wzrastania i zaburzenia neurologiczne. I są rekomendacje po prostu ściśle określone, jest ścieżka postępowania z takim pacjentem z FAS i to się odbywa, tak jak mówiłam, w specjalistycznych placówkach.
1: A jak dużym problemem obecnie jest FAS?
2: No, według WHO dotyka, czyli Światowej Organizacji Zdrowia, dotyka około 2% dzieci na świecie, a w Polsce problem ten może dotyczyć nawet kilkunastu tysięcy noworodków rocznie, czyli to jest dużo. I mimo rosnącej świadomości społecznej, wiele kobiet wciąż spożywa alkohol w trakcie ciąży i tym samym naraża swoje dzieci na trwałe konsekwencje zdrowotne. I teraz wiedząc, że spożycie alkoholu wzrasta także wśród kobiet i mężczyzn w wieku rozrodczym, no i biorąc pod uwagę, że 1 na 4 kobiety w Polsce pije alkohol regularnie, tak mówią statystyki, kilka razy w miesiącu oraz, że spora część ciąż jest nieplanowana, też jest wiele osób, które nie stosuje skutecznej antykoncepcji, ma nieregularne cykle, no istnieje duże ryzyko prenatalnej ekspozycji na alkohol, czyli ten problem cały czas jest, bo te dzieciaki się rodzą. W części społeczeństwa nadal funkcjonują mity na temat picia alkoholu w ciąży, na przykład, że jedna lampka wina nie zaszkodzi, że tradycyjne napoje alkoholowe można zastąpić na przykład piwem bezalkoholowym. A tutaj termin bezalkoholowe jest mylący, bo takie piwo może zawierać 0,5% alkoholu i takie pite regularnie no może doprowadzić do takiego uszkodzenia mózgu, nawet dyskretnego. Ale już potem to dziecko będzie miało te objawy trudne nawet do zdiagnozowania, bo też nie zawsze będzie to znana taka przyczyna, prawda? Zastanawiamy się, dlaczego dziecko nie chce się uczyć, dlaczego na przykład ma problemy w szkole, dlaczego tam nie rozumie na przykład literek, nie może się nauczyć, a może to też być spowodowane nawet takim nieświadomym piciem alkoholu, nawet albo też jest taki mit, że tylko osoba uzależniona może urodzić dziecko właśnie z tym fastem, a to też nie jest prawda. I bo jeżeli, tak jak już mówiłam, nawet z niewiedzy taka mama pije sobie na przykład to piwo bezalkoholowe, alkoholowe, albo też niektórzy nawet piwa, nawet takiego normalnie alkoholowego, to też mówią, że to tak, no, tam jedno piwo może być, czy lampka wina, no i wtedy też może dojść do tych uszkodzeń. A wiedza naukowa jest taka, że każda ilość alkoholu jest szkodliwa po prostu i może zaszkodzić, choćby w niewielkim stopniu już te problemy się mogą pojawić. I nieprawdą jest też, że dziecko urodzone na przykład wygląda, że urodziło się zdrowe, a pani piła alkohol w ciąży, bo to w ogóle alkohol przyczynia się nie tylko do zmian fizycznych, tak jak już mówiłam wcześniej, tylko faktem jest, że ponad 85% dzieci, których matki piły w ciąży, nie ma wad wrodzonych fizycznych, tylko deficyty poznawcze czy problemy z zachowaniem. I jest to trudne do zdiagnozowania, bo tak jak już mówiłam, no nie jest to też takie oczywiste, bo jeżeli mamy mamę, która ma problem alkoholowy już wcześniej i wiemy, że to jest alkoholiczka i ona nieraz nawet przyjeżdża pijana do porodu, czy już wiemy, że no ma w obciążeniu, bo się przyznaje, to wtedy jest to nawet to postawienie diagnozy jest inaczej i to dziecko też ma inny start w ogóle, bo te dzieci są potem inaczej zaopiekowane, a tutaj po prostu nie wiemy tego. I tak jak już mówiłam, no mogą wystąpić uszkodzenia mózgu, które nie są prawidłowo zdiagnozowane i nie wiemy, o co chodzi, dlaczego nasze dziecko tak się zachowuje. Dlatego myślę, że jest to duży problem, bo jednak to, tak jak już mówiłam, no nawet ta niewiedza

0: mieście jeździsz tanio i cicho. W trasie masz pełną swobodę, bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tiggo odbierzesz z wysokim rabatem i ubezpieczeniem za złotówkę. Nie czekaj, sprawdź w salonach Chery.
1: Zapraszamy do Krosna. Chery Globe Cars. Krosno, ulica Podkarpacka 32.
2: Sąsiedzie, myślisz warzywa z lokalnych gospodarstw? Widzisz półki w MPM, pełne tego, co najlepsze z okolicy. Tylko do środy w

0: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie na 101,9 i 95,2 FM. Ekspresem po drogach Twojego regionu.
1: Jazdę po drogach regionu rozpoczynamy od raportu policyjnego, który przedstawi aspirant Damian Dziak z Zespołu Prasowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie.
2: Policjanci z Jarosławia wyjaśniają okoliczności zdarzenia, do którego doszło około godziny 14 na skrzyżowaniu drogi krajowej nr 94 z drogą krajową nr 77. Doszło tam do zdarzenia dwóch samochodów osobowych, Opla i Toyoty. W wyniku tego zdarzenia kierujący z tych pojazdów trafili do szpitala na badania. Jeden pas w kierunku Przemyśla jest zablokowany. Natomiast policjanci z Sanoka wyjaśniają okoliczności zdarzenia, do którego doszło kilkanaście minut przed godziną 14 na drodze krajowej nr 28 w miejscowości Nowosielce na ulicy Heleny Gniewosz. Ze wstępnych ustaleń wynika, że kierujący BMW najprawdopodobniej nie ustąpił pierwszeństwa kobiecie przechodzącej przez przejście dla pieszych, w wyniku czego doszło do jej potrącenia. Piesza została przewieziona do szpitala, droga w miejscu zdarzenia jest całkowicie zablokowana, a policjanci kierują na objazdy.
1: Objazd odbywa się przez miejscowości Kostarowce i Bażanówkę. Jedziemy teraz przez ulicę Sanoka, tu musimy zwolnić na ulicach Lipińskiego, Rymanowskiej, Kościuszki oraz Dmowskiego. Troszkę wolniejszy dojazd do ronda imienia Andrzeja Boboli, zwłaszcza od strony Czerterza. Jadąc przez Krosno szczególnie uważajmy na ulicach Bieszczadzkiej, Podkarpackiej oraz ulicy Jana Pawła. Na tej ostatniej ulicy trwają też prace drogowe w kierunku Jasła. Poza tym utrudnienie na ulicy Bohaterów Westerplatte, Grodzkiej, tłocznie troszkę jest na ulicy Legionu, Bursaki, Niepodległości oraz Korczyńskiej i Czajkowskiego. Jasło zwalnia przede wszystkim na ulicy Lwowskiej w stronę Ronda Solidarności oraz ulicy Piłsudskiego. Nogę z gazu ściągamy w centrum, odrobinę wolniej na ulicy 3 Maja Metzgera. W Korlicach hamujemy na skrzyżowaniu Bieckiej z ulicą Skrzyńskich oraz na Parkowej i Kościuszki.
0: Z nami bezpiecznie, do celu.
3: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
4: Jasielscy funkcjonariusze zatrzymali 13 kierujących, którzy przekroczyli dopuszczalną prędkość o ponad 50 km na godzinę. Wysokie mandaty lub wnioski o ukaranie do sądu to nie jedyne konsekwencje, jakie ponieśli kierowcy. Każdy z nich stracił także prawo jazdy na 3 miesiące, mówi podkomisarz Daniel Lelko, rzecznik prasowy Komendy Powiatowej Policji w Jaśle.
5: W miniony weekend jasielscy funkcjonariusze ujawnili aż 13 przypadków przekroczenia dopuszczalnej prędkości o ponad 50 km na godzinę, zarówno w obszarze zabudowanym, jak i poza nim. W związku z tym mundurowi nałożyli na kierowców wysokie mandaty lub też skierowali wobec nich wnioski o ukaranie do sądu. Ponadto każdy z kierowców stracił prawo jazdy na okres 3 miesięcy. Musimy pamiętać, że przestrzeganie dopuszczalnej prędkości to jeden z najważniejszych elementów bezpieczeństwa na drodze. Nadmierna prędkość ogranicza czas na reakcję oraz znacząco wydłuża drogę hamowania. Dlatego tak ważne jest, aby stosować się do ograniczeń obowiązujących na danej drodze. Apelujemy, aby zawsze przestrzegać określonych limitów prędkości.
4: Kilka minut zaoszczędzonych dzięki szybszej jeździe nie jest warte ryzykowania utraty uprawnień, zdrowia lub nawet życia. Gmina Iwonicz-Zdrój podpisała umowę z lokalną grupą działania Kraina Nafty o powierzenie grantu na realizację zadania pod nazwą Zwiększenie dostępu do usług społecznych dla mieszkańców gminy Iwonicz-Zdrój. Wsparcie w wysokości ponad 288 tysięcy złotych pozwoli gminie rozwijać działania w obszarze usług społecznych i zwiększać ich dostępność dla lokalnej społeczności.
0: Posłuchaj, jak brzmi Twój region.
4: Kolejna okazja, by wziąć udział w wieczorze pełnym gier, nadarzy się już w najbliższy piątek. Tradycyjne spotkanie odbędzie się w Domu Kultury Westerplatte w Tarnowie. Start o godzinie 19. Podczas nocnych rozgrywek będzie okazja poznać nowe planszówki, a także zagrać w znane i lubiane tytuły. Dom Kultury Westerplatte oferuje bogate zbiory gier, ale pomysłodawcy cyklu zachęcają, by przynieść również swoich ulubieńców. Dla bardziej wymagających graczy dostępna będzie strefa cichego grania. W wydarzeniu mogą brać udział wszyscy miłośnicy gier. Można przyjść z grupą znajomych, ale też znaleźć innych graczy. W domku wstęp jest wolny. Bieszczadzki Dom Kultury w Lesku zaprasza wszystkich seniorów na wyjątkowy weekend seniora z kulturą. W dniach 3 do 4 października seniorzy będą mogli odebrać bezpłatne vouchery do kina BDK. Ponadto w pierwszy weekend października seniorzy będą mieć okazję bezpłatnie zwiedzać wyjątkową przestrzeń Bieszczadzkiej Galerii Sztuki Synagoga. Krośnieńska Biblioteka Publiczna zaprasza do udziału dzieci i opiekunów w spotkaniach z Joanną Jagiełło, inspirowanych serią książek detektywistycznych. Spotkania odbędą się 30 września o godzinie 9 w oddziale dla dzieci przy ulicy Wojska Polskiego 41, o godzinie 11 w filii numer 4 przy ulicy Krakowskiej 124, mówi Monika Machowicz, instruktor w Krośnieńskiej Bibliotece Publicznej.
6: Pisarka była wielokrotnie nagradzana w licznych konkursach, jest trzykrotną laureatką konkursu literackiego imienia Astrid Lindgren. Te spotkania w Krośnieńskiej Bibliotece Publicznej będą głównie inspirowane jej powieściami detektywistycznymi dla dzieci i młodzieży, m.in. książkami z serii Biuro Śledcze, Trop Sekret czy z serią Wielkie Trio. Spotkania realizujemy w ramach projektu Tajemnice między stronami, który promuje głównie literaturę kryminalną i detektywistyczną.
4: Spotkania realizowane w ramach projektu Tajemnice między stronami, dofinansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, pochodzących z Funduszy Promocji Kultury oraz przy pomocy finansowej miasta Krosna.
3: Reklama.
7: Budzisz się rano i znów jesteś zmęczony? Może czas na zmiany. Teraz w salonach Dr. Materac kupisz materace premium Hilding i Curem z rabatem 22%. Deluxe Edition. Materac, który cię przytuli i sprawi, że wstaniesz jak nowonarodzony. Zapraszamy. Krosno, Kletówki 15. Sanok Plaza Unimed, ulica Krakowska 9. Dr. Materac, bo każdy zasługuje na dobry sen.
8: Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu greckim. Już dziś wszystkie chałwy Eridanus. Drugi tańszy produkt, 40% taniej. Oraz wszystkie oliwki w słoiku Eridanus. Drugi tańszy produkt, aż 50% taniej.
9: Lidl, to się opłaca.
10: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
11: Muzyka i głos.

0: Vitum Forte żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: Szukasz profesjonalnego ogrzewania? Na Allegro znajdziesz bojlery, grzejniki i piece w super niskich cenach. Gorący wybór idealny przed nadejściem zimy, a do tego wygodna dostawa Allegro Smart. Jak ogrzewanie, to Allegro.
2: Genialne lokalne, piknik Smak Babiego Lata na Tarnowskich Błoniach. 26 września w sobotę startujemy o 14. Czekają na Was genialne lokalne, jesienne smaki i kulinarna biesiada. Bigo, grillowane przysmaki, niezliczone degustacje oraz kulinarne poczęstunki lokalnych wystawców. Występy artystyczne, pokazy i warsztaty Zero Waste, stoiska lokalnych producentów żywności i wiele innych atrakcji. 26 września od 14. Zaprasza Miasto Tarnów. Realizujące projekt Idea Tarnów dofinansowane z funduszy szwajcarskich.
3: Reklama.

Dzisiaj jest ostatni dzień lata, no przed nami jesień. Przed nami jesień. Na naszego radiowego messengera napisała Magda i się pyta, kiedy ta zmiana czasu? No jeszcze miesiąc, chociaż ja wolałbym na to pytanie odpowiedzieć inaczej. Nigdy. Politycy jednak co roku obiecują i co roku nic z tego nie wynika. Wracamy do grania.

0: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienia wszechczasów dla Ciebie w Tarnowie. Reklama.
1: U Schabińskiej. Zaprasza do Chrobej na narty. Zapraszamy na świniobicie w stodole. Każda czwarta niedziela miesiąca. Zimna woda 66. Moc atrakcji, dużo wystawców i super zabawa przy muzyce. Restauracje U Schabińskiej. Jasło, Chyrowa, Krzemienna. Organizujemy wesela, chrzciny, eventy, koncerty, tańczone, imprezy rozwodowe. U Schabińskiej. Zaprasza do Muzeum Lizaka. Jasło i Krynica. Zapraszamy na świniobicie w stodole. Każda czwarta niedziela miesiąca. Zimna woda 66.

0: Sąsiedzie, przepyszne pomidory marinowe znów są w MPM w promocji. Tylko do środy kupisz je po 7 zł za kilogram. Tak, możesz wybrać te z Tarnowca albo z Krzeszowic. Pełne smaku, bez zbędnej drogi. Pomidory malinowe w MPM. 7 zł za kilo, tylko do środy. Cena sprzed obniżki 11 zł. MPM. Zakupy blisko domu. W reklamie wykorzystano głos i dźwięk wygenerowane przez sztuczną inteligencję.
1: Reklama.

0: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienia w regionie.
1: UK Charts w Trendy Radio. Przenosimy się do 22 września 2002 roku. Wtedy w ostatni dzień lata na szczycie Girls Band Atomic Kitten, ich kawałek The Tide Is High, Get The Feeling. No już trochę zapomniany, a nie słusznie, a nie słusznie.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Policja wyjaśnia okoliczności ataku toporkiem w szkole na Podlasiu. Ustawy o zarobkach lekarzy przyjęte przez rząd. Zimowe warunki w Tatrach. Ratownicy odradzają wysokogórskie wycieczki. Miriam Lipińska. Policja wyjaśnia, co dokładnie stało się dziś rano w podstawówce w miejscowości Ptaki w gminie Turośl na Podlasiu. 11-letni uczeń zaatakował toporkiem o rok młodszą dziewczynkę, mówi nadkomisarz Marta Rodzik z policji w Białymstoku.
2: Na numer alarmowy 112 wpłynęło zgłoszenie, że w jednej ze szkół w powiecie kolnańskim uczeń zaatakował uczennicę. Ze wstępnych ustaleń policjantów pracujących na miejscu wynika, że 11-latek wszedł do szkoły i na korytarzu zaatakował toporkiem przypadkową dziewczynkę.
1: 10-latka trafiła do szpitala i 11-latek został obezwładniony przez rodzica jednego z uczniów. Chłopiec prawdopodobnie trafi teraz na badania psychiatryczne. Nie rok, jak sugerowało Ministerstwo Zdrowia, a tylko pół roku będą mieć placówki ochrony zdrowia na dostosowanie umów z lekarzami do nowych przepisów, które przyjął dziś rząd. Chodzi o ograniczenie stawki godzinowej do 240 zł brutto i do maksymalnie dwóch etatów, mówi premier Donald Tusk.
3: Postanowiliśmy z panią minister, aby w tym projekcie jednak skrócić także ten czas przygotowania wszystkich jednostek do tego nowego systemu i to nie będzie 12 miesięcy, tylko maksimum 6 miesięcy w przypadku, kiedy trzeba będzie modelować, weryfikować, rozwiązywać stare umowy.
1: Pakiet zmian to pokłosie m.in. afery w Szpitalu Południowym w Warszawie i informacji o milionowych zarobkach niektórych lekarzy. Jest kolejny zatrzymany w śledztwie w sprawie zonda krypto. Nieoficjalnie wiadomo, że to emerytowany policjant z pionu do walki z cyberprzestępczością. Artur K. pracował w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Katowicach i współpracował z zonda krypto. Został już doprowadzony do prokuratury. Policja pracuje nad ustaleniem, co stało się z zaginionym Sylwestrem Suszkiem, czyli prezesem giełdy kryptowalut BitBay, która przekształciła się potem w zonda krypto.
4: W tym tygodniu trwają dość intensywne prace policyjne, jeżeli chodzi o kilka wariantów, czy też kilka wersji w śledztwie dotyczących zaginięcia pana Suszka.
1: Mówi szef MSWiA Marcin Kierwiński. Drogowcy nie obawiają się paraliżu autostrady A4 po tym, jak za kilka miesięcy na trasie między Krakowem a Katowicami znikną bramki. Dziś przejeżdża tamtędy średnio 50 tysięcy aut na dobę. Po zmianach może być ich nawet o 10 tysięcy więcej. Ale Kacper Michna z GDDKiA uspokaja.
5: Tych samochodów będzie dużo. Oczywiście autostrada potrzebuje rozbudowy o trzeci pas, to jest jasne i my się do tego przygotowujemy. Natomiast nie spodziewajmy się armagedonu, że ta autostrada stanie.
1: Pierwsze, większe prace przy budowie trzeciego pasa ruchu mają ruszyć za 3 lata. Bardzo trudne warunki w Tatrach. Od wczoraj w wyższych partiach gór pada śnieg, szlaki miejscami są oblodzone. Do tego mgła ogranicza widzialność do kilkudziesięciu metrów. Ratownicy ostrzegają przed wychodzeniem w góry, mówi Edward Lichota, zastępca naczelnika TOPR.
6: W takich warunkach na pewno śmigłowiec nie poleci, nie damy rady działać właśnie ze śmigłowcem, a oczekiwanie na pomoc może potrwać nawet kilka godzin. I to tutaj w takich warunkach, w tak niskiej temperaturze można się bardzo szybko wychłodzić.
1: Warunki w górach poprawią się dopiero w weekend.

0: pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
1: W nocy z wtorku na środę termometry na Podkarpaciu i w Małopolsce pokażą 10 stopni. Jutro pierwszy dzień jesieni. I tej astronomicznej, i tej kalendarzowej, bo w pogodzie to w sumie już mamy jesień. Bardzo podobnie do dzisiejszej aury będzie w środę. 14 stopni pokażą termometry w Tarnowie, 15 w Jaśle, Krośnie czy Sanoku.
0: Dobrej pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
2: Reklama.
3: Budzisz się rano i znów jesteś zmęczony? Może czas na zmiany. Teraz w salonach Dr. Materac kupisz materace premium Hilding i Curem z rabatem 22%. Deluxe Edition. Materac, który cię przytuli i sprawi, że wstaniesz jak nowonarodzony. Zapraszamy. Krosno, Kletówki 15. Sanok, Plaza Unimed, ulica Krakowska 9. Dr. Materac, bo każdy zasługuje na dobry sen.
4: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
5: No ja. Właśnie otwieram firmę.
4: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
5: To tak się da?
4: No ba.
6: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
7: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
8: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha, nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierająco maślan sodu. Ibesterap Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterap Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterap Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.
9: Genialne lokalne piknik Smak Babiego Lata na Tarnowskich Błoniach. 26 września w sobotę startujemy o 14. Czekają na Was genialne lokalne jesienne smaki i kulinarna biesiada. Bigos, grillowane przysmaki, niezliczone degustacje oraz kulinarne poczęstunki lokalnych wystawców. Występy artystyczne, pokazy i warsztaty Zero Waste, stoiska lokalnych producentów żywności i wiele innych atrakcji. 26 września od 14. Zaprasza Miasto Tarnów. Realizujące projekt Idea Tarnów dofinansowany z funduszy szwajcarskich.
2: Reklama. A teraz kolejna godzina hitów.
1: Parę chwil po 16, popołudnie w Trendy Radio, popołudnie pełne trendy hitów. I ostatnie popołudnie lata, chociaż w pogodzie jesień. To na rozgrzanie coś i Type Olympia.

0: Trend Radio. Gramy specjalnie dla ciebie.
1: Najgorętsze hity wszystkich dekad.
0: Hit za hitem, jeden po drugim. Tylko my. Wy, ja, my. Trendy, brzmienie dla ciebie.

0: Reklama.
1: Skąd bierze się emerytura? Dlaczego warto pracować legalnie? Co trzeba wiedzieć, zanim założy się własną firmę? Odpowiedzi na te i inne pytania uczniowie poznają podczas lekcji z ZUS. To program edukacyjny, który zamienia trudne pytania w praktyczną wiedzę. Nauczycielu, zgłoś swoją szkołę średnią do projektu Lekcje z ZUS. A jeśli twoi uczniowie lubią wyzwania, zaproś ich do udziału w olimpiadzie Warto wiedzieć więcej o ubezpieczeniach społecznych. Na najlepszych czekają indeksy na studia, dodatkowe punkty w rekrutacji na uczelnie wyższe oraz nagrody rzeczowe. Więcej informacji na www.zus.pl w zakładce Edukacja.
2: Sąsiedzie, myślisz warzywa z lokalnych gospodarstw? Widzisz półki w MPM, pełne tego, co najlepsze z okolicy. Tylko do środy,

0: MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki, cebula czy 50, pieczarki 17 zł.
1: Gotowi na wielki powrót? Kręgielnia Indygo w Jaśle wraca w nowej odsłonie. Już w czwartek, 24 września, otwieramy dla Was zupełnie nowe tory bowlingowe i pięknie odświeżone wnętrze. To idealne miejsce na wypad z ekipą. Z okazji otwarcia mamy dla Was bedardę. Czwartek i piątek każda ekipa grająca w kręgle zgarnia voucher na kolejną godzinę gry całkowicie za darmo. Zbierz znajomych i zarezerwuj tor już teraz. Zadzwoń pod numer 534-360-000. Kręgielnia Indygo w Jaśle. Gramy na nowo.
2: Reklama. Płyta tygodnia.
3: Płyta tygodnia w Trend Radio. Tym razem prezentujemy twórczość od Laurie Branigan. No i jeden z dwóch największych przebojów od tej nieżyjącej już artystki, Gloria. Na 101,9 oraz 95,2 FM.

0: ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
1: Krośnieńskie lotnisko stanie się bazą szkoleniową dla operatorów dronów. Trzecia Podkarpacka Brygada Obrony Terytorialnej oraz gmina Miasto Krosno podpisały list intencyjny, który otwiera drogę do rozwoju systemów bezzałogowych w regionie. Dla żołnierzy to szansa na podnoszenie kwalifikacji i doskonalenie praktycznych umiejętności z wykorzystaniem lokalnej infrastruktury lotniczej. Jak podkreśla pułkownik Małyska, celem jest maksymalne wykorzystanie potencjału Krosna do budowania nowoczesnych zdolności obronnych brygady. Kolejnym krokiem ma być szczegółowe porozumienie, a wszystkie loty będą realizowane zgodnie z przepisami i przy zachowaniu najwyższych standardów bezpieczeństwa. Współpraca ta wzmacnia relacje wojska z lokalnym samorządem, zwłaszcza że Krosno staje się coraz ważniejszym punktem na mapie podkarpackich terytorialsów. Obecnie trwa tam planowanie zakupu infrastruktury pod nową siedzibę 35. Batalionu Lekkiej Piechoty. Strażnicy graniczni z Sanoka prowadzą systematyczne kontrole na szlakach komunikacyjnych polsko-słowackiego pogranicza na Podkarpaciu. Realizują zadania związane m.in. z kontrolą legalności pobytu cudzoziemców. 18 września w Lipowicy kontrolowali kierowcę podróżującego autem z lawetą. Jednym z dokumentów okazanych do kontroli było mołdawskie prawo jazdy. Mundurowi nabrali podejrzeń co do autentyczności tego dokumentu, mówi Piotr Zakielarz, rzecznik prasowy komendanta Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej.
2: Dalsza weryfikacja potwierdziła fałszerstwo. Obywatel Rumunii przyznał się, że prawo jazdy kupił za 200 euro. W ten sposób chciał rozszerzyć swoje uprawnienia o dodatkowe kategorie. Usłyszał zarzut wykorzystania fałszywego dokumentu i dobrowolnie poddał się karze 6 miesięcy pozbawienia wolności w zawieszeniu na 2 lata. Ostateczną decyzję w tej sprawie podejmie sąd.
1: Od początku roku funkcjonariusze Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej podczas kontroli oraz w ramach działań wewnątrz kraju wykryli ponad 2800 fałszywych dokumentów. W ponad 400 przypadkach było to nieprawdziwe prawo jazdy.
3: To jest ekspres informacyjny w Trendy Radio.
1: Gmina Rygielce podpisała umowę na wykonanie remontu nawierzchni drogi na Łępę w Joninach. W ramach inwestycji na odcinku o długości około 700 metrów zostanie wykonana nowa nakładka asfaltowa. Prace mają zostać zakończone do końca października bieżącego roku. Wartość inwestycji wynosi około 420 tysięcy złotych. Inwestycja jest dofinansowana ze środków Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych. Centrum Dziedzictwa Szkła w Krośnie w Galerii Za Szkłem jest dostępna dla odwiedzających wystawa fotograficzna Beaty Ołpińskiej-Pabisz Czego dusza pragnie. Historie, które autorka opowiada swoimi fotografiami, są czymś zupełnie odmiennym od niezliczonej ilości głośnych atrakcji w szybkim tempie oferowanych przez współczesność. Każda z prezentowanych czterech historii jest mocno związana z potrzebami duszy. Autorka zdjęć jest przekonana, że każda z nich zrodziła się w niej w odpowiednim czasie, mówi autorka wystawy fotograficznej Beata Ołpińska-Pabisz.
4: Wystawa została w ten sposób podzielona, chociaż tradycyjnie wystawa powinna się w taki naturalny sposób przenikać, chodząc po wystawie, oglądając, powinno być to jakby jedna całość. Natomiast u mnie te cztery potrzeby duszy, które są takie bardzo mocne, zostały właśnie tak podzielone. Każda ze ścian opowiada o jednej potrzebie duszy. Pasja fotograficzna, właśnie cisza, duchowność i drugi człowiek. Też w tym folderku postanowiliśmy w taki skrótowy sposób zaznaczyć te cztery potrzeby, które są dla mnie najważniejsze, których poszukuję, które jakby też mną kierują w życiu.
1: Pragnienia duszy Beaty Ołpińskiej-Pabisz to pasja fotograficzna, wewnętrzny, duchowy świat, pragnienie ciszy i obecność drugiego człowieka. To prawdziwe potrzeby jej życia, mówi Hanna Wajda-Lawera, starszy kustosz w Centrum Dziedzictwa Szkła w Krośnie.
5: Tym razem nie szkło. Tym razem fotografia klasyczna, czarno-biała, wspaniała, sytuacyjna, postacie i można się tu zatracić i zobaczyć wystawę, która prezentowana jest w ramach Galerii Za Szkłem, czyli takiej naszej inicjatywy, która ma zaktywizować twórców nie tylko branży szklarskiej, ale również innych odmian sztuk plastycznych, które artyści, którzy mieszkają w Krośnie i w okolicy, żeby mogli się zaprezentować szerszej publiczności, bo u nas tych zwiedzających jest bardzo dużo.
1: Wystawę można oglądać do 18 października.
0: Reklama.
6: Polska pokochała Chery Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście jeździsz tanio i cicho, w trasie masz pełną swobodę, bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tiggo odbierzesz z wysokim rabatem i ubezpieczeniem za złotówkę. Nie czekaj, sprawdź w salonach Chery.
7: Zapraszamy do Krosna. Chery Globcars. Krosno, ulica Podkarpacka 32.
8: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
9: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
10: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój. A chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
11: Suplement diety Destresan Noc z melatoniną w formie żelków.
10: Twoja definicja dobrego snu.
0: Reklama.

Lekarska afera w naszym kraju, no nie milknie, nie cichnie i teraz jest głośno o tym słynnym lekarzu. Nagrano go, jak mówi, że no aferę to on ma tam, gdzie światło nie dochodzi, tylko mu trochę smutno, bo nie może teraz do pracy dojeżdżać Porsche. Wiecie co? Ja go trochę rozumiem. Co prawda nie mam takich zarobków i nawet mnie nie stać. I ja też do pracy nie mogę dojeżdżać Porsche. I też mi z tego powodu niesamowicie smutno.

0: Środy kupisz je po 7 zł za kilogram. Tak, możesz wybrać te z Tarnowca albo z Krzeszowic. Pełne smaku, bez zbędnej drogi. Pomidory malinowe w MPM. 7 zł za kilo, tylko do środy. Cena sprzed obniżki, 11 zł. MPM. Zakupy blisko domu. W reklamie wykorzystano głos i dźwięk wygenerowane przez sztuczną inteligencję.
1: Gotowi na wielki powrót? Kręgielnia Indygo w Jaśle wraca w nowej odsłonie. Już w czwartek, 24 września, otwieramy dla Was zupełnie nowe tory bowlingowe i pięknie odświeżone wnętrze. To idealne miejsce na wypad z ekipą. Z okazji otwarcia mamy dla Was petardę. Czwartek i piątek każda ekipa grająca w kręgle zgarnia voucher na kolejną godzinę gry całkowicie za darmo. Zbierz znajomych i zarezerwuj tor już teraz. Zadzwoń pod numer 534-360-000. Kręgielnia Indygo w Jaśle. Gramy na nowo.
2: Reklama.

Już za chwilę 17 i ekspres informacyjny w Trendy Radio, wiadomości z kraju i ze świata. My w drugiej zmianie słyszymy się jutro. Dziękuję za dziś, kłaniam się nisko. Filip Waćkowski, hej!

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Są zarzuty dla zatrzymanego dziś w związku z aferą Zonda Krypto. Wojsko i systemy antydronowe na przejściach granicznych z Ukrainą. Rząd uszczelnił przepisy dotyczące opłaty cukrowej. Energetyki podrożeją. Miriam Lipińska. Są zarzuty dla zatrzymanego dziś w sprawie afery Zonda Krypto Artura K. To były policjant. Nieoficjalnie wiadomo, że pracował w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Katowicach w pionie walki z cyberprzestępczością. Artur K. usłyszał zarzuty m.in. udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, wyrządzenia poprzedniczce Zonda Krypto szkody majątkowej w wielkich rozmiarach i prania pieniędzy pochodzących z przestępstwa. Prokuratura Generalna przekazała też, że trwa przeszukanie i oględziny bazy paliwowej, na której terenie Sylwester Suszek, twórca

0: poprzedniczki Zonda Krypto, był ostatnio widziany przed swoim zaginięciem w marcu 2022 roku. Przejścia graniczne z Ukrainą w stanie podwyższonej gotowości. To po tym, jak w ostatnim czasie rosyjskie drony spadały na zachodzie Ukrainy, niedaleko naszej granicy. Na 6 przejściach pojawili się żołnierze i systemy antydronowe i antyrakietowe. Służby opracowały też procedury, żeby w razie zagrożenia możliwe było szybkie opuszczenie przejścia granicznego.
1: Jak najmniej osób, jak najmniej samochodów przebywało jednocześnie na tym przejściu, tak aby w razie zagrożenia to przejście mogło być bardzo szybko opróżnione.
0: Mówi szef MSWiA Marcin Kierwiński, który wraz z ministrem obrony był dziś na granicy w Dorohusku. 17-latek z Siemianowic Śląskich zatrzymany i tymczasowo aresztowany za szykowanie zamachu na szkołę i meczet. W jego domu znaleziono broń i materiały wybuchowe. Nastolatek miał być zafascynowany nazistowską ideologią. To już kolejny taki przypadek w ostatnich tygodniach, mówi rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński.
2: Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego bije na alarm. To są bardzo niepokojące rzeczy, że młodzi ludzie idą w ekstremizm.
0: 17-latkowi grozi do 15 lat więzienia. Koniec z dolewaniem soku do napojów bezalkoholowych czy energetyków, by załapać się na niższą stawkę podatku VAT. Rząd przyjął projekt, który załata lukę w przepisach.
3: W bardzo wielu sytuacjach jest tak, że producenci dodają minimalny dodatek na przykład soku owocowego do tego, żeby zmienić VAT. Teraz takich praktyk nie będzie można stosować.
0: Mówi rzecznik rządu Adam Szłapka. Po zmianach VAT na takie napoje wzrośnie z 5 do 23%. Zagranica i optymistyczne wieści dla kierowców. Arabia Saudyjska może jeszcze dziś wznowić eksport ropy naftowej rurociągiem wschód-zachód. To po zablokowaniu cieśniny Ormus ważny szlak transportu ropy naftowej. Już sama zapowiedź Arabii Saudyjskiej o wznowieniu pracy rurociągu uszkodzonego podczas ataku irackich bojówek obniżyła ceny ropy na światowych rynkach. I na koniec zmieniamy temat. Już jutro zacznie się astronomiczna jesień, a od kilku dni widać ją już za oknem i taka aura utrzyma się w najbliższym czasie, mówi synoptyk Przemysław Makarewicz z IMGW.
4: Duży chłód, no chcielibyśmy mieć jednak we wrześniu te temperatury wyższe, no ale jeszcze musimy troszeczkę się uzbroić w cierpliwość. Piątek, sobota, tutaj te warunki pogodowe też się niewiele zmienią. Cały czas sporo tych przelotnych opadów deszczu ze zmiennym zachmurzeniem.
0: Przełom ma nastąpić w niedzielę. Pojawi się więcej słońca i wyższe temperatury, a w przyszłym tygodniu miejscami nawet 24 stopnie.
5: A w nocy 9 stopni. Synoptycy przewidują również opady deszczu, które są teraz tak bardzo potrzebne.
6: Ale przynajmniej nie przymrozi. Nie przymrozi
5: jeszcze. No ale w Tatrach, mój drogi, nie wiem czy widziałeś, 15 tak. centymetrów śniegu, jak zobaczyłam.
6: Także z górki na pazurki. Ja już tęsknię. No, już bym chciał pojechać też. Na narty. Na łyżwy, no.
5: Jeszcze
6: na
5: chwilę. A na łyżwy to możesz.
6: Jutro 15 kresek, możliwe też przelotne opady deszczu, ale też słońce ma wyglądać śmiało za chmurki. Nieco mocniejszy jutro wiatr, 22 w porywach do 4. 45.
5: Czwartek odrobinę cieplej, bo 16, jednak no parasola nie wyciągamy z plecaków, z torebek. Piątek no chłodno, po 13 w nocy 5.
6: Jeśli chodzi o lepszą pogodę, więcej słońca.
5: Przyszły tydzień.
6: Poniedziałek.
7: Reklama.
8: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
9: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
10: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko bagacie.
11: I zrobiła nam super pokój.
12: Mamo, dzięki!
13: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 lat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
14: Tu Trendy Radio. Twoje radio w Małopolsce i na Podkarpaciu.
15: Twoje radio w Małopolsce i na Podkarpaciu.
14: Oddajemy do dyspozycji antenę, a w niej blok z miejscem na twoją reklamę. Spraw, by dzięki nam twoja firma stała się rozpoznawalna i zwiększała zyski. Do każdego klienta podchodzimy indywidualnie i profesjonalnie. Zadzwoń 795 216 523.
15: 795 216 523.
14: Lub napisz na reklama@trendyradio.pl i dowiedz się więcej. Twoja reklama na antenie Trendy Radia. To twój sukces w biznesie. Twój sukces w biznesie.
7: Reklama.
0: Granie na żądanie.
7: Wyślij SMS pod numer 7148.
0: O treści trendy, kropka i treść pozdrowień.
7: Granie na żądanie od poniedziałku do piątku
0: po 17.
7: Po 17.
12: Słuchasz Trendy Radio.
6: Wtorek już na antenie Trendy Radia, program noszący nazwę
5: granie
6: popularną.
5: Granie na żądanie.
6: Co chciałabyś zagrać?
5: Wiesz co, Marcin, coś związanego z deszczem na pewno.
6: Myślałem, że tylko na nerwach.
5: Na nerwach to ty tylko potrafisz zagrać idealnie.
6: Struna, słuchajcie, jest taka, że jak się ją napina, to później trzeba ją rozluźnić, żeby po prostu dźwięk rezonował.
5: Słyszycie? Marcin gra na gitarze, to wie, tak, o czym mówi.
6: W życiu nie grałem.
5: Co ty mówisz?
6: To oczywiście, że nie. Kolega mi tylko podpowiedział, który gra. Ale słuchajcie, właśnie, a propos gitary, bo gitara to ma to do siebie, że podobno, nie wiem, żebym nie obraził nikogo, kto potrafi grać na gitarze, ale jest to stosunkowo proste granie i można, że tak powiem...
5: No tak, Marcin nawet... zabierał się kiedyś do zagrania Nirwany. I co, zagrałeś?
6: Co ty, ja tylko zagrałem kilka taktów
5: Smells like Team Spirit.
6: Przy ognisku. Utwór.
5: No wiem.
6: No rozumiem, że ognisko się pali i tak dalej, kiełbaski. No i można coś brzdęgolić. Dziewczyny patrzyły, potrafi grać na gitarze.
5: A, jeszcze jak chłopak
6: zielonego pojęcia nie miałem.
5: Włosy.
6: No właśnie.
5: Aj, no to rockowiec jak ta lala.
6: Tak, moi drodzy, teraz Papa Bia pojawi się na naszej antenie. Fajny
5: When
6: numer.
5: Rain begins to fall.
6: Takich
5: no
6: hitów dzisiaj
5: fajnie
6: nie zabraknie. Dzień dobry.
5: Nie, cześć.

moi drodzy, Ozone. Pojawia się teraz na antenie Trend Radio, absolutnie na krążku numer 1. Despertina. No właśnie, teraz serdeczna i miła dedykacja. Marzena dla ciebie, pozdrowienia do Urszuli i Judytki. A dziewczyny pozdrawiają serdecznie prosto z Gorlic i oczywiście proszę o zagranie tego przeboju. A jeszcze zaraz po 17 i przed 17.30, bo podobno teraz jedziecie z pracy. Oto was ściskamy bardzo mocno. Jak dzisiejszy dzionek?

Zdążyłem, Madziu, dla ciebie gorąca i serdeczna dedykacja od Patryka. Tak, napisał ze Strzyżowa. Pozdrawiamy Strzyżów. No i właśnie, wczoraj zagraliśmy ten hit. Oczarował wiele osób, przypomniały sobie fajne chwile. A okej, ich będzie. My love.

Gala, gala, no oczywiście, że się tutaj brawa należą w 100%. No właśnie, to była serdeczna i ciepła dedykacja. Teraz dla właśnie Oli, która dzisiaj obchodzi swoje 32 urodziny. Pozdrowienia przesyła cała rodzina. No i ten słynny, pyszny popcorn zamówili. Contact Boys, pamiętacie? To była wyjątkowa historia i rozdział w takiej elektronicznej, słuchajcie, odsłonie lat 90. i blisko 2000. Proszę bardzo, brzmi to naprawdę wyjątkowo. Smakuje jeszcze lepiej.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
1: Węgierski sąd przedłużył do 18 grudnia tymczasowe aresztowanie polskiego kierowcy autokaru, który uczestniczył w katastrofie drogowej w nocy z 15 na 16 sierpnia. O decyzji sądu w Miszkolcu poinformował prokurator prokuratury okręgowej w Krośnie. Postanowienie to jest nieprawomocne. Do krośnieńskiej jednostki na bieżąco wpływają i są tłumaczone materiały z węgierskiego śledztwa. Wśród nich znajduje się protokół z przesłuchania kierowcy, który odmówił składania wyjaśnień. Ponad pół promila alkoholu w organizmie miał 40-letni kierowca Volvo, który przyjechał z dostawą towaru do jednego ze sklepów w Sokołowie Małopolskim. Jak ustalili policjanci, mężczyzna miał cofnięte uprawnienia do kierowania pojazdem oraz dwa sądowe zakazy, w tym jeden dożywotni. 40-latek został zatrzymany. Decyzją sądu najbliższe 3 miesiące spędzi w areszcie. Mówi młodszy aspirant Gabriela Śląska-Płonka z zespołu prasowego Komendy Miejskiej Policji w Rzeszowie.
2: Do zdarzenia doszło we wtorek. Mundurowi otrzymali zgłoszenie, z którego wynikało, że kierowca, który przyjechał z dostawą towaru do jednego ze sklepów w Sokołowie Małopolskim, może być nietrzeźwy. Na miejsce zostali skierowani funkcjonariusze z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Rzeszowie. Za kierownicą Volvo siedział 40-letni mieszkaniec powiatu rzeszowskiego. Policjanci sprawdzili stan jego trzeźwości. Badanie wykazało, że mężczyzna miał 0,76 promila alkoholu w organizmie. Podczas weryfikacji danych 40-latka wyszło na jaw, że mężczyzna nie powinien w ogóle wsiadać za kierownicę. Miał cofnięte uprawnienia do kierowania pojazdami. Ponadto obowiązywały go dwa sądowe zakazy prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych, w tym jeden dożywotni, wydany przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie.
1: W piątek Sąd Rejonowy w Rzeszowie po zapoznaniu się ze zgromadzonym materiałem przychylił się do wniosku prokuratora, wobec czego podejrzany najbliższe 3 miesiące spędzi w areszcie.
3: Twoje informacje lokalne w Trendy Radio.
1: Mieszkańcy Makowisk mogą już korzystać z przebudowanego odcinka drogi powiatowej relacji Nowy Żmigród - Makowiska - Sulistrowa. Zakres inwestycji obejmował również wykonanie poboczy i jednostronnej drogi dla pieszych. Poprawiono także bezpieczeństwo ruchu drogowego poprzez przebudowę skrzyżowań z drogami gminnymi oraz wykonano niezbędne roboty towarzyszące związane z wykonaniem nowej infrastruktury. Całkowita wartość przedsięwzięcia opiewa na kwotę 1 800 000 zł. W Korczynie odbyło się uroczyste otwarcie nowych tras wspinaczkowych Via Ferrata, połączone z międzynarodowym mitingiem wspinaczkowym z udziałem młodzieży z Polski i Słowacji. Nowo powstałe trasy Via Ferrata są kolejną atrakcją turystyczną gminy i jednocześnie elementem rozwijanego transgranicznego szlaku wspinaczkowego. Ich lokalizacja w rejonie Prządek i Skały Sokolec pozwala połączyć aktywność fizyczną z poznawaniem wyjątkowych walorów przyrodniczych i krajobrazowych tego obszaru. Wartość prac wyniosła blisko 280 tysięcy złotych. Na realizację przedsięwzięcia pozyskano ponad 79 tysięcy euro dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. 1 października o godzinie 18 w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Sanoku przy ulicy Lenartowicza 2 odbędzie się spotkanie autorskie z Marcelem Mossem. To popularny polski pisarz, który pisze thrillery psychologiczne, kryminały oraz powieści dla młodzieży. Mówi Iwona Krawczyk z Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sanoku.
4: Marcel Moss to jest jeden z najpopularniejszych obecnie autorów thrillerów w Polsce. Jego książki podbijają listy bestsellerów. Marcel Moss pisze o ważnych tematach społecznych, takich jak przemoc fizyczna, psychiczna, hejt, depresja czy samobójstwa wśród nastolatków. Jego książki wychodzą w dużych nakładach. Czytelnicy bardzo chętnie po nie sięgają. Także serdecznie zapraszamy Państwa na spotkanie. Przypomnę jeszcze raz, 1 października w bibliotece w Sanoku o godzinie 18.
1: Wstęp na spotkanie jest bezpłatny. 27 września mieszkańcy jasielskich osiedli będą mogli wziąć udział w pikniku. Nie zabraknie animacji dla dzieci, dmuchańców, malowania twarzy, występów artystycznych z udziałem młodych i utalentowanych jaślan, strefy gastronomicznej i mini olimpiady osiedlowej. Wydarzenie odbędzie się przy ulicy Sikorskiego 15 w godzinach od 13 do 18.
0: Reklama.
5: Gotowi na wielki powrót? Kręgielnia Indygo w Jaśle wraca w nowej odsłonie. Już w czwartek, 24 września, otwieramy dla Was zupełnie nowe tory bowlingowe i pięknie odświeżone wnętrze. To idealne miejsce na wypad z ekipą. Z okazji otwarcia mamy dla Was petardę. Czwartek i piątek każda ekipa grająca w kręgle zgarnia voucher na kolejną godzinę gry całkowicie za darmo. Zbierz znajomych i zarezerwuj tor już teraz. Zadzwoń pod numer 534-360-000. Kręgielnia Indygo w Jaśle. Gramy na nowo!
6: Do szkoły, na uczelnię, do pracy, na spotkanie, zakupy albo weekendową wyprawę. Od 25 lat Polregio łączy ludzi z miejscami, które są dla nich ważne. W małych miejscowościach i dużych miastach. Polregio. Już 25 lat jesteśmy blisko Twoich codziennych spraw. Reklama.
7: Granie na żądanie.
8: Wyślij SMS pod numer 7148.
7: O treści trendy, kropka i treść pozdrowień.
8: Granie na żądanie od poniedziałku do piątku.
7: Po 17.
8: Po 17.
7: Trendy Radio. Przepis na dobry wtorek.

Baciary na antenie Trend Radia. Za 20 minut, godzina 17. U nas mega gorące i serdeczne przeboje. No co właśnie, to była dedykacja dla Iwony z okazji urodzin. Gorące i serdeczne pozdrowienia przysłał właśnie Waldemar, który pozdrawia serdecznie i ciepło prosto z Pilzna. No i oczywiście dedykuje dany kawałek. A teraz, oj, Call Me Maybe. Na pewno znacie to nagranie. To wyjątkowy hit, słuchajcie. Właśnie, serdeczna też dedykacja dla Mariusza z okazji urodzin. Biorąc pod uwagę, no pewnie ten teledysk, to chyba Mariusz, rzeźbę masz dobrą, nie?

0: Przeboje wyjątkowe, moi drodzy, tak na wtorunio, no pewnie, że tak.
1: Słuchasz Trend Radio.
0: Hity znane i oczywiście bardzo lubiane przez was teraz pozdrawiacie, dedykujecie i pozdrawiacie tych, których po prostu lubicie, a w niektórych przypadkach nawet kochacie.
2: No pewnie, bo to jest ten program, pamiętajcie.
0: Tak, granie na żądanie po 17, natomiast w tym momencie dochodzi do podsumowania. Podsumowania trendelisty na początek.
2: Wylot Steve'a Aoki. No niestety żegnamy się z tym świetnym japońskim DJ-em z hitem Gravity i z Saszą na ficie. Sasza jest teraz zresztą bardzo popularna. No i Steve'a Aokiego możecie też kojarzyć jako brata Devon Aoki. Jeżeli ktoś oglądał Szybkich i Wściekłych, to na pewno pamięta tą różową Hondę. Selena Gomez także powraca ze swoim narzeczonym. Alex Russo, oglądałeś Czarodziejów z Waverly Place? Tak. Co ty
0: mi
2: mówisz?
0: Mi się kojarzy tylko i wyłącznie ta właśnie wokalistka z tamtą rolą, choć często do niej też wracają niektórzy, którzy, no właśnie, lubią
2: chcieliby czarować.
0: I lubią takie czarodziejki, nie?
2: No pewnie.
0: Ja osobiście przypominam sobie ten wyjątkowy taki szpiczasty się mówi, dobra, kapelusz na jej głowie.
2: No tak, tak. Fajny serial, bardzo fajny,
0: Selena
2: jeżeli
0: Gomez.
2: Mamy tu fanów.
0: Aktorka amerykańska.
2: Piosenkarka, modelka.
0: To może pominę. Idźmy dalej.
2: Tak jest. Teolvido, czyli utwór tak naprawdę inspirowany tańcem kumbią, który pochodzi z Kolumbii. Także dla miłośników tego tańca, no też na pewno znajdzie się ta piosenka. Cheat Codes i Rivers jako propozycja druga. Trio z Los Angeles, które też podbija serca również w Europie. Miley Cyrus na 5. Dzisiaj w awansie Golden Burning Sun. Otrzymaliśmy także nową epkę, która też niebawem pojawi się w propozycjach. Notion You Know na 4, także też idzie ku górze. Na 3 Benny Benassi Every Single Day w remiksie.
0: Takie wspomnienie starych dobrych czasów.
2: Jest,
0: ja
2: bardzo.
0: Myślałem, że po prostu się pomyliłaś i jakiś kawałek
2: nie, Marcin,
0: pojawi się
2: no jest, w remiksie. Bardzo, bardzo zresztą no takim dźwięcznym powiedziałabym. Tak. Na 2 Dimitri Vegas Turn the Tide ze Silver na ficie. No i waszym numerem 1 jest Another Talk to You. Który no już po raz
0: to
2: kolejny
0: jest miejsce
2: jest
0: pierwsze. To jest wyjątkowy numer, który wczoraj osiągnął maksimum, jeśli chodzi nasze zestawienie 2768. Dzisiaj 69. Mam nadzieję, że też zagłosujecie podwójnie. Dlaczego?
2: No
0: bo wyjątkowe propozycje pojawiają się i wpadają dzisiaj do...
2: Także zapraszamy na stronę,
0: znaczy, wiemy,
2: bo tam możecie oczywiście głosować.
0: Być może wpadają. Jak wpada teraz Bartek?
2: No, tylko nie wiem, czy Marcin tu tak pozytywnie o tym Bartku Sławek śpiewa.
0: Bardzo pozytywnie. Co tam niepozytywnie, moja droga?
2: No, słyszałeś pierwszą linijkę?
0: Tam. Bartek się na pewno nie pogniewa, nawet będzie zadowolony, bo to wiesz, no, ktoś podchodzi humorystycznie.
2: Tak myślisz?
0: No, oczywiście, że tak.
2: Ty, zapytam Bartka, pewnie, którego znam, co sądzi.

Sławomir na antenie Trend Radia, oczywiście Bartek. Pozdrawiamy wszystkich Bartków bardzo mocno, serdecznie. Tak, ciepło. To trochę słabiej niż gorąco, ale wiecie, o co chodzi. Wszystkiego naj. A teraz, no właśnie, Roni Ferrari, Mig, każdego dnia, tak zagramy teraz, bowiem tak brzmi kolejny SMS. Pozdrawiamy Rafała z Czermnej. Pozdrowienia Śleżonka i prosi o każdego dnia. I ten numer właśnie teraz na naszej antenie. Mamy też serdeczną dedykację dla Mateusza z Bierówki. Gorące pozdrowienia od Izy z Jaszczki. Ona też prosi o zagranie tego przeboju. Voilà!

Nie powiem, naprawdę jestem za, nawet bardzo, za tym, żeby takie hity u nas po prostu rządziły. Cóż, Ginny na antenie, fajny kawałek, była połowa lat 90., konkretnie 95. Marcin kupił sobie dżinsy i był bardzo zadowolony, szpanował nimi wszędzie w zasadzie. No i oczywiście słuchał takich fajnych piosenek na boomboxie albo na jamniku, jak sam określi. I pozdrawiam was w tym momencie bardzo serdecznie. Wanna be with you! To od Marcina Rogali.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: W Niemczech rozbił się wojskowy samolot. Wstępnie nie ma ofiar. Będą precyzyjne instrukcje dla szkół w sprawie ewentualnych ewakuacji. Dziki zagrażają mieszkańcom, więc radni uznali, że nie ma wyjścia. Konieczny będzie odstrzał dzików w stolicy. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Samolot wojskowy rozbił się w pobliżu amerykańskiej bazy lotniczej w południowo-zachodnich Niemczech. To prawdopodobnie F-16. Według wstępnych ustaleń jedna osoba została ranna. Przyczyna wypadku jest jeszcze nieznana. Ameryka wróciła i jest silniejsza niż kiedykolwiek wcześniej, powiedział prezydent USA Donald Trump, rozpoczynając przemówienie przed Zgromadzeniem Ogólnym ONZ. Dodał, że amerykańska gospodarka budzi zazdrość świata i że wojsko USA jest najpotężniejsze na świecie. Trump stwierdził, że porozumienie między Rosją a Ukrainą wydarzy się szybko, a po jego słowach, że Kuba upadnie, kubańska delegacja opuściła salę. Będą wytyczne Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Ministerstwa Edukacji dla szkół w całej Polsce, jak powinna przebiegać ewakuacja uczniów na wypadek zagrożenia z powietrza. W miniony czwartek podczas alarmu na Lubelszczyźnie tylko niektóre szkoły przeprowadziły ewakuację. Każda szkoła ma swoją specyfikę, mówi minister Marcin Kierwiński.
2: Ta specyfika wynika i z racji tego, jakie dzieci w tej szkole są, w jakim wieku, jakie są możliwości ukrycia tych dzieci. I to chcemy zebrać wszystko w jeden dokument, żeby nie było żadnych wątpliwości w tym zakresie.
3: Wiemy o tym, że w sytuacji stresującej podejmowanie tych decyzji jest niezmiernie trudne. Naszym zadaniem jest to wyeliminować całkowicie, tak aby każdy dyrektor, każdy nauczyciel wiedział.
2: W 90% szkół te ewakuacje przebiegły bardzo sprawnie.
1: Dodawał wojewoda lubelski Krzysztof Komorski. Wytyczne mają uwzględniać to, że szkoły są różne. W jednych na przykład jest piwnica, w innych jej nie ma. 1 października ruszają bezpłatne badania przesiewowe w kierunku raka płuc. Badanie będzie wykonywane za pomocą niskodawkowej tomografii komputerowej. To metoda skuteczniejsza niż stosowane wcześniej zdjęcia rentgenowskie klatki piersiowej. Z programu NFZ bez skierowania skorzystają osoby po 55 roku życia, które palą lub paliły papierosy, a jak dużo mówi pulmonolog profesor Mariusz Adamek.
4: Czyli jedna paczka codziennie przez 20 lat, albo dwie przez 10 i tak albo w drugą stronę.
1: Dzięki podobnym badaniom pan Damian Sikora dowiedział się, że w jego płucach pojawił się niewielki guz.
5: Zostałem, że tak powiem, zdiagnozowany, lekko uspokojony. Zmusiło mnie to do nieco zmienienia swojego trybu życia.
1: Rak płuca pozostaje najgroźniejszą pod względem liczby zgonów chorobą nowotworową w Polsce. Każdego roku z jego powodu umiera ponad 20 tysięcy osób. Sejmik województwa mazowieckiego zgodził się na ograniczenie populacji dzików na terenie Warszawy. Większość radnych poparła odstrzał. Miejscy urzędnicy wystąpili o to już w styczniu, twierdząc, że chodzi o bezpieczeństwo mieszkańców. Przed bardzo trudnymi warunkami w górach ostrzegają turystów toprowcy. Od wczoraj w wyższych partiach pada śnieg, szlaki miejscami są oblodzone, mówi Edward Lichota, zastępca naczelnika TOPR-u.
6: Poczekajmy na tą lepszą pogodę, lepsze warunki, żadna przyjemność wychodzenia wyżej. W takich warunkach na pewno śmigłowiec nie poleci, a oczekiwanie na pomoc może potrwać nawet kilka godzin.
1: Warunki w górach poprawią się dopiero w weekend.

0: Info sportowe w Trendy Radio.
1: Przemysław Pozowski, zapraszam na wiadomości sportowe. Siatkarze Francji po zwycięstwie w Sofii nad Rumunią 3-0 zostali pierwszymi półfinalistami Mistrzostw Europy. Trójkolorowi osiągnęli już więc ten sam etap rywalizacji co 3 lata temu. Wtedy przegrali w półfinale z Włochami 0-3, a w meczu o brązowy medal ulegli Słowenii 2-3. A teraz Francja w półfinale znów może trafić na Włochy, o ile Mistrzowie Świata pokonają w ćwierćfinale Finlandię. Dziś jeszcze dowiemy się też, czy do półfinału awansują Polacy, którzy grają o to z Niemcami. Kapitan piłkarskiej reprezentacji Polski Robert Lewandowski zapewnił, że nie ma jeszcze zamiaru rezygnować z gry w narodowych barwach. Ciągle czuję się zmotywowany, mam ambicje, ciągle mi się chce, powiedział na konferencji prasowej w Warszawie, która poprzedza mecze w Lidze Narodów. Pierwszy z nich w piątek na Stadionie Narodowym. Rywalem biało-czerwonych będzie Bośnia i Hercegowina. Polscy piłkarze rozpoczęli dziś też treningi przed wspomnianymi meczami w Lidze Narodów w sprawdzonym składzie i z selekcjonerem Janem Urbanem na czele. Ale dla wielu reprezentacji, także tych topowych, rozpoczyna się zupełnie nowy rozdział. Michał Waszkiewicz.
2: Z 48 uczestników mundialu niemal połowa zmieniła selekcjonerów. Wiadomo, oczekiwania kontra rzeczywistość. Francja, Niemcy, Holandia, Portugalia czy Belgia rozpoczynają właśnie nowy etap pod rządami nowych trenerów. Na scenę wracają wielkie nazwiska jak Jurgen Klopp, który przejął Niemców. Ale wracają także wielcy piłkarze, tyle że w nowych rolach. Legenda Barcelony Xavi poprowadzi Holendrów i od razu pojutrze zmierzy się z Kloppem i Niemcami. Mark van Bommel, też były gracz Barcelony czy Bayernu, poprowadzi Belgię, a wielki Zinedine Zidane zadebiutuje w piątek w roli selekcjonera Francuzów. Coś niesamowitego, przecież byliśmy wszyscy jego fanami, kiedy byliśmy dziećmi, to wspaniale móc się od niego uczyć. Mówi obrońca trójkolorowych Dayot Upamecano. Francja w piątek zagra na wyjeździe z Turcją.
1: A mówił o tym Michał Waszkiewicz.
3: A cóż, w pogodzie, no właśnie, deszczowo tej nocy, wiatr północno-zachodni, 12 w porywach do 25, a ciśnienie 1022 hektopaskale. Jeszcze spoglądamy na sytuację biometeorologiczną, a ta z kolei tej nocy będzie niekorzystna. Jutro natomiast 15 stopni. Krosno i Gorlice, Dębica, Tarnów, Kraków, Rzeszów w okolicach 16, wiatr północno-zachodni, 22 w porywach do 45, a sytuacja biometeorologiczna będzie niekorzystna. W czwartek 16 stopni, możliwe przelotne opady deszczu, wiatr południowo-zachodni i ten południowo-zachodni wiatr będzie, słuchajcie, wdmuchiwał nieco cieplejsze powietrze, ale jeszcze nie od piątku, na pewno dopiero od soboty.
0: Reklama.
4: Gotowi na wielki powrót? Kręgielnia Indygo w Jaśle wraca w nowej odsłonie. Już w czwartek, 24 września, otwieramy dla Was zupełnie nowe tory bowlingowe i pięknie odświeżone wnętrze. To idealne miejsce na wypad z ekipą. Z okazji otwarcia mamy dla Was petardę. Czwartek i piątek każda ekipa grająca w kręgle zgarnia voucher na kolejną godzinę gry całkowicie za darmo. Zbierz znajomych i zarezerwuj tor już teraz. Zadzwoń pod numer 534-360-000. Kręgielnia Indygo w Jaśle. Gramy na nowo.
5: Ty decydujesz, jak płacisz. Aktywuj Allegro Pay i odbierz 3 kupony po 40 zł. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
6: Tu Trendy Radio. Twoje radio w Małopolsce i na Podkarpaciu.
7: Twoje radio w Małopolsce i na Podkarpaciu.
6: Oddajemy do dyspozycji antenę, a w niej blok z miejscem na Twoją reklamę. Spraw, by dzięki nam Twoja firma stała się rozpoznawalna i zwiększała zyski. Do każdego klienta podchodzimy indywidualnie i profesjonalnie. Zadzwoń 795 216 523.
7: 795 216 523.
6: Lub napisz na reklama@trendyradio.pl i dowiedz się więcej. Twoja reklama na antenie Trendy Radia. To Twój sukces w biznesie. Twój sukces w biznesie.
0: Reklama. A teraz kolejna godzina hitów.
8: Udany wieczór tylko z Trendy Radiem.

Tak, rozpoczęliśmy kolejną godzinę hitów. 12 minut po godzinie 18, a u nas same największe i najbardziej gorące przeboje. Teraz kolejny Cordian Everyday. Kawałek nagrywany w Stanach Zjednoczonych, a teraz serdeczna i ciepła dedykacja na koniec wakacji, a raczej lata pewnie, Cecylianie. Gorące i serdeczne pozdrowienia dla przede wszystkim Zenusia, który dzisiaj obchodzi swoje, no właśnie, urodzinki. Ale mamy też, słuchajcie, gorącą dedykację dla, no kogo? Tomasza z okazji imienin. Pozdrowienia, drogi.

Tak, moi drodzy, król kobiecych serc podpowiada mi tutaj, no tak, tak, jak najbardziej, Enrique Iglesias na antenie Trend Radia, a tutaj dedykacja serdeczna i ciepła, Basiu, dla ciebie od męża, który jeszcze w pracy, wracając oczywiście, postanowił coś zaprezentować fajnego dla ciebie, prawda, że fajnie? Miło robić sobie takie niespodzianki. Niespodzianką kolejną jest dedykacja pewnie dla, no właśnie, Tadeusza, który jest elektrykiem, gorące i serdeczne pozdrowienia od załogi, a przede wszystkim od brygadzisty. Ondila, Into the Night. Tak zagramy.

Takie, moi drodzy, You Are a Woman, Bad Boys Blue na antenie Trend Radia. Wyjątkowe hity, gorące i serdeczne pozdrowienia tak przy wtorku. No to coś dla Sebastiana od narzeczonej. Proszę bardzo, niech będzie. Show me colors. No właśnie, kolorowy świat przy Master Boy robi się zaraz, nie? I cieplejszy, i bardziej słoneczny, mimo iż szaro, buro i ponuro dzisiaj we wtorek.

0: Serwis informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
1: Stary dworzec PKP w Jaśle został wyburzony latem 2026 roku, a w jego miejsce powstanie nowoczesne centrum komunikacyjne. Nowe centrum połączy transport kolejowy z autobusowym i samochodowym, tworząc wygodny węzeł przesiadkowy, mówi Adam Kostrząb, burmistrz miasta Jasła.
2: Budynek oczywiście będzie nowoczesny, multimodalny, będzie pełnił funkcję węzła przesiadkowego, gdyż w pierwszym etapie budujemy budynek nowego dworca wraz z parkingiem, w drugim etapie planujemy zlokalizować tam również 6 stanowisk autobusowych, zajezdnię autobusową, tak aby była tam możliwość bezpośredniego przesiadania się na różne środki transportu i łatwe dotarcie zarówno do, jak i z dworca, czyli stacji Jasło. Ta inwestycja oczywiście poza budową obiektu i parkingu zakłada również przebudowę zatok postojowych i całe zagospodarowanie pobliskiego terenu, a infrastruktura będzie w pełni dostosowana, co jest szczególnie ważne dla potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami.
1: Inwestycja jest częścią dużego projektu o nazwie Rozwijamy Jasło. Miasto zdobyło na ten cel prawie 10 milionów złotych wsparcia ze środków szwajcarskich. Zakończyły się prace związane z modernizacją schodów wejściowych do budynku szkoły podstawowej w Jedliczu. Zakres prac obejmował m.in. demontaż okładzin z płytek gresowych, usunięcie pozostałości zapraw klejowych oraz odpowiednie przygotowanie podłoża do wykonania nowych okładzin z granitu płomieniowanego. Pozwoli to zachować wysoką odporność na zmienne warunki atmosferyczne, dużą trwałość oraz właściwości antypoślizgowe. Gmina Zarszyn otrzymała dofinansowanie w wysokości ponad 27 tysięcy złotych w ramach programu Lekcje o finansach, edycja 2026. Program Lekcje o finansach jest realizowany przez zespół szkolno-przedszkolny, Szkołę Podstawową imienia Mikołaja Kopernika w Jaćmierzu. W ramach programu dla uczniów klas młodszych zorganizowanych zostanie 4 lekcje o tematyce finansowej, dla grupy starszych uczniów 6 lekcji. Kolejnym etapem będzie zorganizowanie 2 dwudniowych wycieczek edukacyjnych do Warszawy, które będą miały na celu poszerzenie wiedzy z zakresu finansów, w tym poznanie działalności oraz misji instytucji publicznych działających w obszarze finansów. Całkowita wartość zadania opiewa na ponad 34 tysiące złotych. Przed nami blisko 3 tygodnie poruszających spotkań autorskich, inspirujących rozmów, twórczych warsztatów oraz wyjątkowych wydarzeń towarzyszących. W Miejskiej Bibliotece Publicznej w Jaśle rozpoczyna się 20. Festiwal Literacki Drogi Bezdroża, mówi Dorota Woźnica, dyrektor MWP w Jaśle.
3: Dla miłośników różnych podróży i krajobrazów spotkanie autorskie z Janem Pudkiem, słowackim autorem, który opowie o Karpatach, ale tym razem nie o tych po naszej polskiej stronie, tylko właśnie po stronie słowackiej. Będzie z nami też Adam Robiński, który przemierzył wszystkie kraje otaczające Morze Bałtyckie i opisał je w świetnej książce Faronauci, więc tym razem z Karpat przeniesiemy się nad Bałtyk. Będzie Jarosław Mikołajewski, który opowie o takim świecie, drogach i bezdrożach, takich, które są tutaj nasze, ale też takie trochę zanurzone w krajobrazie śródziemnomorskim.
1: Wydarzenie festiwalowe odbędzie się w dniach 24 września do 9 października. Zaplanowano spotkanie autorskie, warsztaty, wykłady, wystawę, wycieczkę, a także koncert. Koło gospodyń wiejskich Kowalowianki zaprasza na święto Kowala. W strefie winiarskiej przewidziano warsztaty z uprawy winoroślin oraz prelekcje sommeliera z degustacją. Podczas wydarzenia odbędzie się promocja książki Pawła Piszczaka Tradycyjne smaki Tarnowa. Wydarzenie zaplanowano na 27 września o godzinie 14 w Kowalówce w Kowalowej.
4: Więcej informacji na trendradio.pl.
0: Reklama. Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Schab wieprzowy rzeźnik, cena przed obniżką 15,95, a teraz 9,99 za kilogram. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99, a teraz 1,99 zł przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl, to się opłaca. Tu Trendy Radio. Twoje radio w Małopolsce i na Podkarpaciu.
6: Twoje radio w Małopolsce i na Podkarpaciu.
7: Oddajemy do dyspozycji antenę, a w niej blok z miejscem na twoją reklamę. Spraw, by dzięki nam twoja firma stała się rozpoznawalna i zwiększała zyski. Do każdego klienta podchodzimy indywidualnie i profesjonalnie. Zadzwoń 795 216 523.
6: 795 216 523.
7: Lub napisz na reklama@trendyradio.pl i dowiedz się więcej. Twoja reklama na antenie Trendy Radia. To twój sukces w biznesie.
8: Twój sukces w biznesie.
0: Reklama.

The Police na antenie Trend Radia i oczywiście Every Break You Take. Serdeczna i ciepła dedykacja, Sabinka, dla ciebie. Prosto do jasła gorące i miłe słowa lecą. No i oczywiście wyjątkowa piosenka, którą gramy już teraz, prawda?

Piękny numer, moi drodzy, to jest to oczywiście płyta Great Hits, należąca do The Police. Na antenie Trend Radia dla kochanej córeczki Alicji z Bieździatki piosenka, no właśnie, Ja Cię Kocham. To nagranie teraz będzie rządzić. Za 8 minut godzina 19. O tej porze oczywiście najświeższe doniesienia kraj, świat, informacje sportowe i prognoza pogody. A jeszcze kilka minut będzie na pozdrowienia, tak więc zostańcie z nami.

0: ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Zakończ tę wojnę, wzywa Putina Donald Trump na sesji ONZ. Polska wzmacnia ochronę powietrzną przejść granicznych z Ukrainą. W Wielkiej Brytanii ukazała się książka o księżnej Dianie. W fatalnym świetle stawia króla Karola. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Zakończ tę wojnę. Taki komunikat w stronę Władimira Putina wygłosił prezydent USA Donald Trump, wchodząc do siedziby Organizacji Narodów Zjednoczonych. Amerykański przywódca przemawiał dziś podczas zgromadzenia ogólnego ONZ-u. Poruszył m.in. temat rosyjskiej agresji na Ukrainę.
2: Ściśle współpracujemy z przywódcami Rosji i Ukrainy i doprowadzimy tę sprawę do końca. Myślę, że stanie się to szybciej, niż ludzie są w stanie sobie wyobrazić. Co miesiąc ginie tam 25 tysięcy młodych ludzi. Patrzę na te zdjęcia z pola bitwy i naprawdę nie chcę już ich więcej oglądać. To straszny widok.
1: Donald Trump odniósł się także do obecnej sytuacji na Bliskim Wschodzie. Stwierdził, że stoi przed wielkim wyborem między zawarciem porozumienia a unicestwieniem Republiki Islamskiej Iranu. Na 6 przejściach granicznych pojawili się żołnierze i systemy antydronowe oraz antyrakietowe. Ogłosili to na granicy z Ukrainą w Dorohusku ministrowie obrony i spraw wewnętrznych. Wszystko w związku z zagrożeniem ze strony Rosji, mówi wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz.
3: Jednostki przeznaczone do obrony przeciwlotniczej, przeciwrakietowej zajmują wyznaczone przez dowódców pozycje w okolicy na przykład przejścia granicznego z rozkazami zniszczenia obcych statków powietrznych, które by zbliżały się, naruszały polską przestrzeń powietrzną.
1: Niewykluczone jest też przerzucanie wojsk w obręb przejść granicznych.
3: Te zasoby, które dowódca generalny uzna za stosowne, desygnuje do wyjścia w obrębie przejść granicznych.
1: Dodaje minister obrony. Jest kolejny zatrzymany w sprawie zonda krypto. Śledczy z prokuratury krajowej w Katowicach mają mu postawić zarzuty, mówi szef MSWiA Marcin Kierwiński.
4: To jest były funkcjonariusz jednej ze służb podległych MSWiA, który współpracował z tą firmą.
1: Według nieoficjalnych informacji przed emeryturą zajmował się walką z cyberprzestępczością. Śledztwo dotyczące giełdy zonda krypto trwa od kwietnia. Dotyczy oszustw oraz prania pieniędzy, a do prokuratury wpłynęły już tysiące zawiadomień. Po raz pierwszy od blisko 3 lat setki tysięcy dzieci w strefie Gazy wróciły do szkół. Zajęcia odbywają się głównie w uszkodzonych szkołach i tymczasowych placówkach, bo wszystkie szkoły w Gazie zostały zniszczone albo mocno uszkodzone. Do klas ma wrócić 500 000 uczniów. Mieszkańcy liczą na to, że to pierwszy krok do powrotu do normalności po latach konfliktu. Izrael w odpowiedzi na atak terrorystów Hamasu bombardował Gazę przez ponad 2 lata. Zginęło co najmniej 73 tysiące Palestyńczyków. W Wielkiej Brytanii ukazała się głośna książka Charlesa Spencera, brata księżnej Diany. Opowiada o jej życiu. Autor ostro krytykuje króla Karola. Zarzuca mu chłodne traktowanie Diany. Podobno Karol powiedział Dianie, że jej nie kocha, a po jej śmierci miał być wręcz podekscytowany. Pałac Buckingham skomentował książkę, twierdzi, że na taką ocenę wydarzeń wpływa ból autora po śmierci jego siostry Diany. Bociany lecące z Polski do Afryki pomagają naukowcom badać swoją migrację. Na grzbietach ptaków zamontowano małe kamery, które zrobiły już ponad 10 tysięcy zdjęć z różnych miejsc. Fotografie można oglądać i oceniać w aplikacji StorkLens. Naukowcy sprawdzają, jak wygląda podróż bocianów do Afryki.

0: info sportowe w Trendy Radio.
1: Przemysław Pozowski, zapraszam na wiadomości sportowe. Bośnia i Hercegowina, Szwecja, Rumunia i znowu Bośnia. Z tymi rywalami zmierzą się kolejno nasi piłkarze w nadchodzących meczach Ligi Narodów. Na grę gotowy jest kapitan Robert Lewandowski, który dotarł już na zgrupowanie kadry. Tym razem z Chicago, a nie z Barcelony, więc z lekkim jetlagiem.
2: Dzisiaj dobrze spałem całą noc. Wiadomo, że może z rana mój organizm jeszcze czuł, że to powinna być noc, ale teraz już jest lepiej. Zobaczymy jak te kolejne dni, więc mam nadzieję, że dzisiejsza noc będzie również dobra i owocna, jeśli chodzi o to jakoś snu, więc no też dla mnie to jest coś nowego, też sprawdzam, testuję, doświadczam tej zmiany czasu, tej podróży, ale na dzień dzisiejszy dobrze się czuję, jak najbardziej jestem gotowy.
1: Pierwszy jesienny mecz naszej kadry w piątek z Bośnią na Stadionie Narodowym. Najpierw Pekin, potem Wuhan. W ostatnich tygodniach sezonu do rozegrania zostały już tylko dwa tysięczniki, w których zobaczymy najlepsze tenisistki walczące o punkty do rankingu, w tym Iga Świątek, która wciąż ma wolne po US Open. W Singapurze o punkty gra w tym tygodniu Maja Chwalińska. Michał Waszkiewicz.
3: Po US Open niemal cała czołówka rankingu odpoczywa. Wyjątkiem jest piąta rakieta świata Mira Andrijewa, która przystąpiła do turnieju rangi WTA 500 w Singapurze. Gra w tych zawodach tak że Maja Chwalińska, dla której ostatnie trzy miesiące nie były udane. W turniej weszła jednak dobrze, bo pokonała Słowaczkę Rebekę Szramkową i jutro ćwierćfinał zagra z niżej notowaną Ukrainką Oleksandrą Ołejnikową. Kompletnie bez formy jest Magda Linety, która w Seulu już w pierwszym meczu przegrała z Darią Astachową. To zawodniczka z trzeciej setki rankingu. Chwalińska, Linet, Fręch i przede wszystkim Iga Świątek zagrają w przyszłym tygodniu w Pekinie, gdzie rozpocznie się przedostatni tysięcznik w tym sezonie. Świątek wciąż walczy o prawo gry w WTA Finals, ale by zachować szansę, będzie musiała dojść w Chinach, co najmniej do finału.
1: A mówił o tym Michał Waszkiewicz. Tymczasem czeskie tenisistki pokonały w chińskim Shenzhen Brytyjki 2-0. To w pierwszym ćwierćfinale finałowego turnieju Billie Jean King Cup. Ich półfinałowe rywalki wyłoni jutrzejszy mecz Kazachstanu z Hiszpanią.
4: Dobry wieczór, a ja zapraszam Was na prognozę pogody. 9 stopni już tej nocy, synoptycy przewidują opady deszczu, miejmy to na uwadze i jutro podobnie. 15 w Krośnie, w Jaśle, w Tarnowie, w Rzeszowie, w Lesku, w Dębicy, również w Gorlicach. Czwartek stricte deszczowy, 16 stopni, w nocy zimno, bo tylko 7.
5: Reklama. W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
6: W Kiku zrobi się teraz naprawdę przytulnie. Odkryj nasze miękkie koce i poduszki w nowoczesnym i eleganckim stylu oraz świetne świece i patyczki zapachowe. Spa dla zmysłów. Już od 18 zł. To i jeszcze więcej w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
7: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
8: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
7: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
9: Bo teraz w Lidlu jest akcja! Szkoły pełne talentów! Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci!
10: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
11: Lidl, to się opłaca.
5: Reklama.
12: Granie na żądanie.
13: Wyślij SMS pod numer 7148.
12: O treści trendy, kropka i treść pozdrowień.
13: Granie na żądanie od poniedziałku do piątku.
12: Po 17. Po 17.
5: A teraz kolejna godzina hitów.
14: Pięknie rozpoczynamy kolejną godzinę hitów. Kto zna, kto lubi? Chyba wszyscy, prawda? Pozdrowienia dla żony Stasi, córki Milenki i Emilii. Śle Jacek. No i oczywiście prosi o zagranie piosenki. Słuchajcie, stare dobre małżeństwo, czarny blues o 4 nad ranem. Tak rozpoczynamy kolejną godzinę hitów. A Was mocno ściskamy. To największe hity, to trendy radio, to granie na żądanie. I oczywiście hity, które grają w Waszych sercach. Z pewnością właśnie stare dobre małżeństwo. Pewnie w Waszych serduchach ma miejsce szczególne, prawda? Może. 7 po 19 to granie na żądanie.

Stare dobre małżeństwo, a teraz na antenie Trendy Radia, no właśnie, Justyna Lubas i Baciary, połówki dwie. No często tak jest, że dwie połówki się spotykają, no i później się dobrze mają, prawda? To dotyczy Mirka i Justyny, którzy właśnie obchodzą dzisiaj swoją rocznicę, niedużo, tylko trzecią, no ale albo już trzecią, a ja tylko tak trywializuję, nie? 11 po 19, gramy dalej.

0: getting started. Oh, I love you, Ken. Trendlista. Przepychaj swoje ulubione kawałki między 19.20 a 21.00. Głosuj 7148 TRL. I tytuł nagrania. Tytuł nagrania. 20 hitów w 120 minut. Od poniedziałku do piątku o 19.20. O 19.20.
1: Witam, witam. Wieczór. Piękny wieczór. No, chociaż chyba nie mnie to oceniać, bo opinia... No co opinia, to różna. Dobra, ale na pewno co do jednego musimy się zgodzić, że naprawdę Trendylista i obecne hity no, są przecudowne. A to dzięki wam, ponieważ to wy je wybieracie, wy głosujecie. Także zapraszam na kolejny odcinek. Wylot Somber, My Body Isn't Ready. No, żegnamy się z tym hitem, a szkoda, bo wydaje mi się, że on jest taki fajny na jesień. Ale był z nami już chyba od czerwca, jak się nie mylę. Także no musimy się pożegnać. Gramy.
2: Wyloty.

0: Zmiany.
1: Trendy, brzmienie.
0: Wszechczasów. Dla Ciebie.
2: Po wylocie standardowo dwie propozycje. Jazzy powraca z hitem My People, w którym no dziękuję swoim fanom za to, że są, za to, że może być w tym miejscu, w którym jest. No i do tego w takim bardzo imprezowym stylu. Posłuchajcie sami.
3: Propozycje.

0: przyjemne to było. Jazzy, My People. Tak tylko przypomnę i propozycja druga. Justy powraca też z najnowszym hitem Just a Little ze Sam Harper na ficie, którą też na pewno kojarzycie z programu. Artysta z remixu Turn the Lights Off. Na pewno pamiętacie, był to hit wakacji. No, ubiegłorocznych bardziej. Także ma szansę chyba stać się tegorocznym hiciorem. No już nie na wakajki, ale na jesień. Play.
1: Propozycje.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
1: Jasielscy funkcjonariusze zatrzymali 13 kierujących, którzy przekroczyli dopuszczalną prędkość o ponad 50 km na godzinę. Wysokie mandaty lub wnioski o ukaranie do sądu to nie jedyne konsekwencje, jakie ponieśli kierowcy. Każdy z nich stracił także prawo jazdy na 3 miesiące, mówi podkomisarz Daniel Lelko, rzecznik prasowy Komendy Powiatowej Policji w Jaśle.
2: W miniony weekend jasielscy funkcjonariusze ujawnili aż 13 przypadków przekroczenia dopuszczalnej prędkości o ponad 50 km na godzinę, zarówno w obszarze zabudowanym, jak i poza nim. W związku z tym mundurowi nałożyli na kierowców wysokie mandaty lub też skierowali wobec nich wnioski o ukaranie do sądu. Ponadto każdy z kierowców stracił prawo jazdy na okres 3 miesięcy. Musimy pamiętać, że przestrzeganie dopuszczalnej prędkości to jeden z najważniejszych elementów bezpieczeństwa na drodze. Nadmierna prędkość ogranicza czas na reakcję oraz znacząco wydłuża drogę hamowania. Dlatego tak ważne jest, aby stosować się do ograniczeń obowiązujących na danej drodze. Apelujemy, aby zawsze przestrzegać określonych limitów prędkości.
1: Kilka minut zaoszczędzonych dzięki szybkości.

0: przejeździe nie jest warte ryzykowania utraty uprawnień, zdrowia lub nawet życia. Kolejna okazja, by wziąć udział w wieczorze pełnym gier, nadarzy się już w najbliższy piątek. Tradycyjne spotkanie odbędzie się w Domu Kultury Westerplatte w Tarnowie. Start o godzinie 19. Podczas nocnych rozgrywek będzie okazja poznać nowe planszówki, a także zagrać w znane i lubiane tytuły. Dom Kultury Westerplatte oferuje bogate zbiory gier, ale pomysłodawcy cyklu zachęcają, by przynieść również swoich ulubieńców. Dla bardziej wymagających graczy dostępna będzie strefa cichego grania. W wydarzeniu mogą brać udział wszyscy miłośnicy gier. Można przyjść z grupą znajomych, ale też znaleźć innych graczy. W domku wstęp jest wolny.
1: Najświeższe informacje z Małopolski i Podkarpacia.
0: Centrum Dziedzictwa Szkła w Krośnie w galerii Za Szkłem jest dostępna dla odwiedzających wystawa fotograficzna Beaty Ołpińskiej-Pabisz Czego dusza pragnie. Historie, które autorka opowiada swoimi fotografiami, są czymś zupełnie odmiennym od niezliczonej ilości głośnych atrakcji w szybkim tempie oferowanych przez współczesność. Każda z prezentowanych czterech historii jest mocno związana z potrzebami duszy. Autorka zdjęć jest przekonana, że każda z nich zrodziła się w niej w odpowiednim czasie, mówi autorka wystawy fotograficznej Beata Ołpińska-Pabisz.
2: Wystawa została w ten sposób podzielona, chociaż tradycyjnie wystawa powinna się w taki naturalny sposób przenikać, chodząc po wystawie, oglądając, powinno być to jakby jedna całość. Natomiast u mnie te cztery potrzeby duszy, które są takie bardzo mocne, zostały właśnie tak podzielone. Każda ze ścian opowiada o jednej potrzebie duszy. Pasja fotograficzna, właśnie cisza, duchowność i drugi człowiek. Też w tym folderku postanowiliśmy w taki skrótowy sposób zaznaczyć te cztery potrzeby, które są dla mnie najważniejsze, których poszukuję, które jakby też mną kierują w życiu.
0: Pragnienia duszy Beaty Ołpińskiej-Pabisz to pasja fotograficzna, wewnętrzny, duchowy świat, pragnienie ciszy i obecność drugiego człowieka. To prawdziwe potrzeby jej życia, mówi Hanna Wajda-Lawera, starszy kustosz w Centrum Dziedzictwa Szkła w Krośnie.
3: Tym razem nie szkło. Tym razem fotografia klasyczna, czarno-biała, wspaniała, sytuacyjna, postacie i można się tu zatracić i zobaczyć wystawę, która prezentowana jest w ramach Galerii Za Szkłem, czyli takiej naszej inicjatywy, która ma zaktywizować twórców nie tylko branży szklarskiej, ale również innych odmian sztuk plastycznych, które artyści, którzy mieszkają w Krośnie i w okolicy, żeby mogli się zaprezentować szerszej publiczności, bo u nas tych zwiedzających jest bardzo dużo.
0: Wystawę można oglądać do 18 października. Bieszczadzki Dom Kultury w Lesku zaprasza wszystkich seniorów na wyjątkowy weekend Seniora z Kulturą. W dniach 3 do 4 października seniorzy będą mogli odebrać bezpłatne vouchery do kina BDK. Ponadto w pierwszy weekend października seniorzy będą mieć okazję bezpłatnie zwiedzać wyjątkową przestrzeń Bieszczadzkiej Galerii Sztuki Synagoga.
4: Reklama. Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
5: No ja. Właśnie otwieram firmę.
4: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
5: To tak się da?
4: No ba.
6: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl/konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
7: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
8: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
9: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko bagacie.
10: I zrobiła nam super pokój.
11: Mamo, dzięki!
12: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
11: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład pizza 4 sery Chef Select 400 gramów w nowej cenie regularnej 9,99. Cena przed obniżką 12,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
13: Lidl, to się opłaca.
14: Reklama. Trendylista. Przepychaj swoje ulubione kawałki między 19.20 a 21.00. 20 hitów w 120 minut po 19.20. Po 19.20.
15: A ja zapraszam do głosowania. 7148 TRL. I tytuł nagrania. Koszt takiego SMS-a to złotówa plus VAT. Sposób drugi to nasza strona internetowa trendradio.pl. Tam już możecie klikać bezpłatnie. Na 20. nowość Benny Blanco, Selena Gomez, Te Olvido. Na 19. Nicki Romero, Follow You z 20. A na 18. DJ Goya, Jason Derulo i Michiko z 19.
13: 20.

0: dziubasy, bo tych wiadomości jest coraz więcej odnośnie tego, jak możecie podsyłać swoje propozycje do programu Trendy Lista. No i będę to powtarzać jak mantrę, jak to się mówi. Możecie podesłać w wiadomości prywatnej na naszego fanpage'a na fejsie. Odradzałabym w komentarzach, bo no, często jest tak, że no, jest dużo tych komentarzy. No i niestety te wasze wiadomości lubią się tam zgubić. Zapraszam również do pisania na naszego maila redakcja@trendyradio.pl. Tam też odpisujemy, tam też możecie śmiało podsyłać wasze propozycje. A już teraz na 17 Joel Corey i Whisper, z 14 na 16 Tap Talks California Dreamin', z 12 a na 15 Alexandra Stan i Fire, tym razem z 11. I właśnie pamiętajcie, żeby te hity były cenzuralne, no i żeby były to w miarę nowości na rynku muzycznym.
1: 17.

0: Słuchasz Trendy Radia. Wybijamy trendy brzmienia w dęblicy.
1: Oh yes, zagramy Calvi Remy Explosion ze specjalną dedykacją dla Kordysia ze Skołyszyna. Kordyś, w takim razie dla ciebie.
2: No i jakie fajne imię, Kordian.
1: Nice, no Kordiana już też znacie z naszej anteny, a pana ze Skołyszyna jeszcze nie poznaliśmy. Też fajnie, też. No chyba, że to jakaś ksywka, a nie imię. No to
2: dałam gawę.
1: Ale dobra, zobaczymy. No to lecimy, a już zaraz na 14. Tak,
2: D.O.D. Careful, piękny dwulokatowy awans.

0: To czas na prognozę pogody na antenie Trendy Radia. 9 stopni już tej nocy. Synoptycy przewidują również opady deszczu i wiatr w porywach do 25 km na godzinę. No, aż tak źle nie będzie temperaturowo. No jednak tak. Jutro 15 w Krośnie, w Jaśle, w Tarnowie, w Rzeszowie, w Lesku, w Sanoku, również w Gorlicach. Czwartek stricte deszczowy, 16 stopni, ale możliwe, że słońce również uraczy nas swoją obecnością w nocy zimno, bo tylko 7.
1: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
2: Prezydent próbuje skrócić czas oczekiwania na amerykańskie uzbrojenie. Unijne sankcje na Rosję zostały przedłużone, osiągnięto porozumienie. Będą limity zarobków lekarzy, rząd przygotował projekt. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Prezydent Karol Nawrocki wykorzystuje swoje kontakty, żeby zapewnić stałe dostawy sprzętu zbrojeniowego z USA. Partnerzy USA dostają informację, że dostawy uzbrojenia będą opóźnione nawet o 5 lat. Karol Nawrocki jest w Stanach Zjednoczonych od soboty. Zapewnia, że wykorzystuje każdą okazję do tego, by Polska nie czekała tak długo na zamówiony sprzęt.
3: Ja wykonuję na tym etapie swoją pracę i tego dotyczyły moje 3 bilateralne spotkania z przedstawicielami największych przedstawicieli przemysłu zbrojeniowego w Stanach Zjednoczonych. Ja dokładnie o to prosiłem i dokładnie o tym mówiłem.
2: Prezydent jest w Nowym Jorku w związku z sesją Organizacji Narodów Zjednoczonych. Jutro wygłosi przemówienie na forum ONZ-u. Unijne sankcje na Rosję zostaną przedłużone. Jest porozumienie. Dwóch oligarchów zostało wykreślonych z listy sankcyjnej. Tego domagała się Francja i Słowacja. Przedłużono sankcje na 3000 osób i podmiotów związanych z rosyjską agresją wobec Ukrainy. Jeszcze o polityce światowej, bo to może być koniec sporu o Grenlandię. Dania, Grenlandia i Stany Zjednoczone podpisały porozumienie w sprawie bezpieczeństwa wyspy. Według Donalda Trumpa USA zbuduje na Grenlandii dwie duże bazy wojskowe i będzie kontrolować zagraniczne inwestycje. Przypomnijmy, na początku roku Trump mówił o konieczności aneksji Grenlandii przez USA. Teraz nazwał Duńczyków i Grenlandczyków wspaniałymi ludźmi. Policja wyjaśnia, co dokładnie stało się dziś rano w jednej ze szkół na Podlasiu. 11-latek zaatakował toporkiem swoją koleżankę. Dziewczynka trafiła do szpitala, mówi Marta Rodzik z policji w Białymstoku.
4: Na numer alarmowy 112 wpłynęło zgłoszenie, że w jednej ze szkół w powiecie kolneńskim uczeń zaatakował uczennicę. Ze wstępnych ustaleń policjantów pracujących na miejscu wynika, że 11-latek wszedł do szkoły i na korytarzu zaatakował toporkiem przypadkową dziewczynkę.
2: 11-latek został obezwładniony przez rodziców jednego z uczniów. Chłopiec prawdopodobnie trafi teraz na badania psychiatryczne. W szkole trwają przesłuchania świadków. Praca najwyżej na 2 etaty przy maksymalnej stawce 240 zł za godzinę. Rząd przyjął nowe regulacje wynagrodzenia i czasu pracy lekarzy. Teraz propozycją zajmie się Sejm. Minister zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda nie ma obawy, że maksymalne stawki sprawią, że medycy odejdą do sektora prywatnego.
5: Dedykujemy to rozwiązanie nie tylko publicznym placówkom, ale również tym prywatnym, które jednak mają zawarte umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia i nie możemy zapominać, że one też stanowią element publicznego systemu ochrony zdrowia. Gwarantuje nam to, że tak naprawdę ci lekarze, również pozostały personel objęty tymi regulacjami, w systemie pozostanie.
2: Ma być też więcej kontroli, tak by sprawdzić, czy nowe przepisy faktycznie są stosowane. NFZ ma dostać pieniądze na 400 dodatkowych etatów. Na ostatniej prostej skrócono czas na wprowadzenie zmian z 12 do 6 miesięcy. W przyszłym roku może zdrożeć alkohol. Rząd chce podnieść akcyzę. Dodatkowe wpływy, około 1 400 000 000 zł rocznie, mają zasilić Narodowy Fundusz Zdrowia. Wyższe podatki obejmą m.in. piwo, wino i wódkę. Według rządu podwyżka ma też ograniczyć spożycie alkoholu.
6: Reklama. W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
7: W Kiku zrobi się teraz naprawdę przytulnie. Odkryj nasze miękkie koce i poduszki w nowoczesnym i eleganckim stylu oraz świetne świece i patyczki zapachowe. Spa dla zmysłów. Już od 18 zł. To i jeszcze więcej w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
6: Reklama.

0: Głosuj teraz 7148 TRL. I tytuł nagrania.
1: Dobra, i wyrywamy karteluszkę z kalendarza. Pięknie. I co my tu mamy? Obchodzimy, ohoho, no to jest chyba jakaś podpowiastka. Dzień ćwiczenia przed lustrem, prośby o podwyżkę płacy. Moi drodzy, kto będzie w tym roku pytał się o podwyżkę? Piszcie śmiało, trzymam za was kciukasy, na pewno szef was doceni. No pasowałoby, nie? Także dzióbki, też możecie pisać, czy jest to dla was stresujący temat, czy podchodzicie do tego na luzie. Czekam na wiadomości od was. Też możecie pisać na naszym fanpage'u na fejsie. A już teraz umilimy sobie trochę dzień, bo już lokata 13. Lumix Self Aware w remiksie z 17 na 12 Britney Spears Everytime, również w remiksie Cyryla z 13. A na 11 Oskar Cym z Bez końca z 8. 13.

0: Zawsze trendy, hity. Trendy radio.
1: Co my tu jeszcze mamy w tym kalendarzu? Światowy Dzień Bez Samochodu. No wiadomo, są też plusy zdrowotne. Wszędzie jest szybciej zdecydowanie samochodem. Ale no fajnie byłoby się pokusić na jakiś spacer. Ja ostatnio sama spaceruję ciągle, uwielbiam to robić. Także korzystam jeszcze z no takiej w miarę fajnej aury, bo później co to będzie? Zima przyjdzie, no i znowu w tym śniegu będziemy musieli się taplać, chociaż też są plusy, ale no, no właśnie, dobra, lecimy na półmetku jesteśmy. Dziesiąteczka, Armin van Buuren Everlasting z 15, na 9 Miley Cyrus Golden Burning Sun z 5, a na 8 Lasgo i Rise, tu w dwulokatowym awansie.
2: 10.

0: Trendy radio. Wybijamy trendy brzmienie. Wszechczasów dla ciebie. Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
1: Krośnieńskie lotnisko stanie się bazą szkoleniową dla operatorów dronów. Trzecia Podkarpacka Brygada Obrony Terytorialnej oraz gmina Miasto Krosno podpisały list intencyjny, który otwiera drogę do rozwoju systemów bezzałogowych w regionie. Dla żołnierzy to szansa na podnoszenie kwalifikacji i doskonalenie praktycznych umiejętności z wykorzystaniem lokalnej infrastruktury lotniczej. Jak podkreśla pułkownik Małyska, celem jest maksymalne wykorzystanie potencjału Krosna do budowania nowoczesnych zdolności obronnych brygady. Kolejnym krokiem ma być szczegółowe porozumienie, a wszystkie loty będą realizowane zgodnie z przepisami i przy zachowaniu najwyższych standardów bezpieczeństwa. Współpraca ta wzmacnia relacje wojska z lokalnym samorządem, zwłaszcza że Krosno staje się coraz ważniejszym punktem na mapie podkarpackich terytorialsów. Obecnie trwa tam planowanie zakupu infrastruktury pod nową siedzibę 35. Batalionu Lekkiej Piechoty. Strażnicy graniczni z Sanoka prowadzą systematyczne kontrole na szlakach komunikacyjnych polsko-słowackiego pogranicza na Podkarpaciu. Realizują zadania związane m.in. z kontrolą legalności pobytu cudzoziemców. 18 września w Lipowicy kontrolowali kierowcę podróżującego autem z lawetą. Jednym z dokumentów okazanych do kontroli było mołdawskie prawo jazdy. Mundurowi nabrali podejrzeń co do autentyczności tego dokumentu, mówi Piotr Zakielarz, rzecznik prasowy komendanta Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej.
2: Dalsza weryfikacja potwierdziła fałszerstwo. Obywatel Rumunii przyznał się, że prawo jazdy kupił za 200 euro. W ten sposób chciał rozszerzyć swoje uprawnienia o dodatkowe kategorie. Usłyszał zarzut wykorzystania fałszywego dokumentu i dobrowolnie poddał się karze 6 miesięcy pozbawienia wolności w zawieszeniu na 2 lata. Ostateczną decyzję w tej sprawie podejmie sąd.
1: Od początku roku funkcjonariusze Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej podczas kontroli oraz w ramach działań wewnątrz kraju wykryli ponad 2800 fałszywych dokumentów. W ponad 400 przypadkach było to nieprawdziwe prawo jazdy.
3: Trendy Radio. Z nami wiesz więcej.
1: Gmina Ryglice podpisała umowę na wykonanie remontu nawierzchni drogi na Łępę w Joninach. W ramach inwestycji na odcinku o długości około 700 metrów zostanie wykonana nowa nakładka asfaltowa. Prace mają zostać zakończone do końca października bieżącego roku. Wartość inwestycji wynosi około 420 tysięcy złotych. Inwestycja jest dofinansowana ze środków Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych. Gmina Iwonicz-Zdrój podpisała umowę z lokalną grupą działania Kraina Nafty o powierzenie grantu na realizację zadania pod nazwą Zwiększenie dostępu do usług społecznych dla mieszkańców gminy Iwonicz-Zdrój. Wsparcie w wysokości ponad 288 tysięcy złotych pozwoli gminie rozwijać działania w obszarze usług społecznych i zwiększać ich dostępność dla lokalnej społeczności. Krośnieńska Biblioteka Publiczna zaprasza do udziału dzieci i opiekunów w spotkaniach z Joanną Jagiełło, inspirowanych serią książek detektywistycznych. Spotkania odbędą się 30 września o godzinie 9 w oddziale dla dzieci przy ulicy Wojska Polskiego 41, o godzinie 11 w filii numer 4 przy ulicy Krakowskiej 124, mówi Monika Machowicz, instruktor w Krośnieńskiej Bibliotece Publicznej.
4: Pisarka była wielokrotnie nagradzana w licznych konkursach, jest trzykrotną laureatką konkursu literackiego imienia Astrid Lindgren. Te spotkania w Krośnieńskiej Bibliotece Publicznej będą głównie inspirowane jej powieściami detektywistycznymi dla dzieci i młodzieży, m.in. książkami serii Biuro Śledcze, Trop Sekret czy serią Wielkie Trio. Spotkania realizujemy w ramach projektu Tajemnice między stronami, który promuje głównie literaturę kryminalną i detektywistyczną.
1: Spotkania realizowane w ramach projektu Tajemnice między stronami dofinansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszy Promocji Kultury oraz przy pomocy finansowej miasta Krosna.
0: Reklama.
5: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
6: W Kiku zrobi się teraz naprawdę przytulnie. Odkryj nasze miękkie koce i poduszki w nowoczesnym i eleganckim stylu oraz świetne świece i patyczki zapachowe. Spa dla zmysłów. Już od 18 zł. To i jeszcze więcej w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
0: Reklama.
7: Trendylista. Od poniedziałku do piątku odliczamy 20 znakomitych trendy hitów. Głosuj 71-48 TRL. I tytuł nagrania. Koszt to złotówka plus VAT.
8: Marcin, no nie ma co się martwić. Chociaż, no wiadomiks, są to takie poważne rozmowy, jeżeli chodzi o podwyżkę. No to jestem zdania, że... No szef też widzi, że się starasz. Może coś ugrasz? Oby. Trzymam kciuki, możesz śmiało pisać. Później, czy się udało, czy też nie. Ale lepiej być tej dobrej myśli. No. A już teraz o, szczęśliwa siódema. Marcin, to jest dobry znak. Two Colors Heart to Heart z dziewiąteczki. Na szóstym Benny Benassi Every Single Day z trzeciego, a na piątym Notion X Club You Know z czwartego.
7: Siedem.
0: W górę.

0: Tak, to dla ciebie gra Trendy Radio.
1: Plus przypominajka ode mnie odnośnie tego, że nasza stacja radiowa jest dostępna w aplikacji Janosik. Także jeżeli wracacie z pracy, czy jesteście w podróży, no to warto przełączyć na Trendy Radio. I nasza aplikacja też jest dostępna na wasze telefony, możecie podsyłać screeny. Jeżeli coś tam wam nie hula, to też pamiętajcie, żeby zawsze alarmować, no co by szybciej naprawić. A już teraz na czwartym Ariana Grande i Stay w pięknym trzylokatowym awansie, na trzecim super duet Trips Justyna Steczkowska z utworem Gwiazdy z szóstego, a na drugim Another Talk to You z jedyneczki. Zostańcie, bo jeszcze miejsce pierwsze i podsumowanie.
0: Cztery.
2: W górę.

0: Nadeszła ta chwila, zapraszam na podsumowanie kolejnego odcinka programu Trendy Lista. Wylot, Somber My Body Isn't Ready, propozycje Jazzy My People, Juicy Just A Little. Na 20. Benny Blanco, Selena Gomez, Becky G, Te Olvido. Na 19. Nicky Romero, Follow You. 18. DJ Goya, Michiko. 17. Joel Corey, Whisper. 16. Dub Dogs, California Dreamin. 15. Aleksandra Stan i Fire. 14. D.O.D. Careful. Na 13. Lumix, Self Aware. 12. Britney Spears, Every Time. W remiksie oczywiście. Na 11. Oscar Sims Bez Końca. 10. Armin Van Buren, Everlasting. 9. Miley Cyrus, Golden Burning Sun. 8. Lasgo Rise. Na 7. Two Colors, Heart to Heart. 6. Benny Benassi, Every Single Day. Na 5. Notion, You Know. Na 4. Ariana Grande, Stay. Na 3. Trips, Justyna Steczkowska, Gwiazdy. 2. Another Talk to You. I zwycięża Dimitri Vegas, Like Mike, Turn the Tide, Silver na ficie z miejsca 2. No to pięknie. W takim razie miłego słuchania. No i do jutra. Buziaki, cześć.
1: 1. W górę.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Polska-Niemcy 3-0, mamy półfinał siatkarskiego Euro. Rosyjski samolot rozpoznawczy przechwycony przez polskie myśliwce. 17-latek planował zamach terrorystyczny. Śledztwo w jego sprawie dopiero się zaczyna. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Polscy siatkarze awansowali do półfinału Mistrzostw Europy. W Sofii biało-czerwoni wygrali właśnie z Niemcami 3-0. Czy rzeczywiście było tak łatwo? Mecz oglądał Przemysław Pozowski.
2: Pierwsza partia była wyrównana, bo zakończyła się wynikiem 25-23. Natomiast w drugiej to była już absolutna dominacja biało-czerwonych i wynik 25-17. Trzecia partia zakończyła się dokładnie takim samym rezultatem, czyli też zwycięstwem do 17, ale tutaj niespodziewanie biało-czerwoni mieli problemy na początku. Sygnał do ataku dał jednak Wilfredo Leon i ostatecznie Polacy zamknęli ten mecz w niespełna półtorej godziny.
1: Rywalem w półfinale będzie Belgia lub Słowenia. Mecz tych drużyn jutro o 16. Polskie myśliwce po raz kolejny przechwyciły rosyjski samolot rozpoznawczy IU-20, poinformowało przed chwilą Ministerstwo Obrony. Rosyjska maszyna leciała nad Bałtykiem, 40 km od polskiego wybrzeża. Teraz sesja ONZ-u w Nowym Jorku. Donald Trump stanowczo sprzeciwia się, jak to nazwał, globalistycznemu systemowi kontroli nad sztuczną inteligencją. Podkreślił, że kto wygra wyścig o AI, wygra wszystko. Ostatnio o wyhamowanie rozwoju sztucznej inteligencji apelowali sami jej twórcy. 17-latek z Siemianowic Śląskich przygotowywał zamach terrorystyczny. Chciał zaatakować m.in. szkołę i meczet. Zatrzymali go funkcjonariusze ABW. W domu nastolatka znaleźli broń, materiały wybuchowe i nazistowską symbolikę. Mamy problem, młodzi ludzie się radykalizują, mówi Jacek Pulski z Instytutu Bezpieczeństwa Społecznego.
3: Radykalizacja w Polsce przez wiele lat nie była postrzegana jako wyzwanie dla służb, ale także na poziomie edukacyjnym, czy takim powiedzmy poziomie świadomości społecznej. Te wieloletnie zaniedbania sprawiły to, że środowiska ekstremistyczne, skrajne, radykalne, rasistowskie, neonazistowskie, a także terrorystyczne czują się dość swobodnie w naszym kraju.
1: Zatrzymany nastolatek Paweł G. był aktywny w internecie. Oprócz przygotowywania ataku terrorystycznego jest podejrzany o udział w zorganizowanej grupie przestępczej oraz nawoływanie do nienawiści. To nie był odosobniony przypadek. Śledztwo w sprawie przygotowywania zamachu się toczy, mówi minister spraw wewnętrznych Marcin Kierwiński.
4: W ostatnich tygodniach mieliśmy kilka przynajmniej takich przypadków, które realizowane były zarówno przez służby specjalne, jak i CBZC. Każdorazowo wątki i motywy są sprawdzane. W tej sprawie trwa dalej śledztwo.
1: Nastolatek przebywa w areszcie. Grozi mu 15 lat więzienia. Łatwiej będzie zostać kontrolerem pasażerów na lotniskach. Chodzi o kontrolę osób i bagaży. Rząd chce złagodzić wymagania formalne przy rekrutacji. Kandydaci nie będą musieli być wpisani na tzw. listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej. Takie zmiany, jak zapewnia rząd, nie obniżą poziomu bezpieczeństwa. A propos bezpieczeństwa, hulajnogą elektryczną po drodze ekspresowej. Policja zatrzymała kierowcę hulajnogi jadącego pasem awaryjnym ekspresówki S3 na Dolnym Śląsku. To niedozwolone. Patrol wezwali mijający hulajnogę kierowcy samochodów.
5: Tłumaczył im, że jechał tą drogą, ponieważ go tak poprowadziła nawigacja. Za wykroczenie mężczyzna został ukarany mandatem karnym w 500 zł.
1: A po wypisaniu mandatu policjanci podwieźli kierowcę hulajnogi do najbliższej stacji paliw.

zimno tej nocy i to nawet bardzo. 9 stopni synoptycy przewidują również opady deszczu, termika zimna i mokra, a biometr niekorzystny. Jutro 15 stopni w Krośnie, w Jaśle, w Tarnowie, w Rzeszowie, w Lesku, w Dębicy i w Gorlicach. Polska nadal pozostaje w zasięgu Zatoki Niżowej, która przynosi do nas wyraźne ochłodzenie, a także chmury z opadami deszczu. Czwartulo także deszczowy, 16 stopni. Noc jeszcze chłodniejsza z tego, co widzę, bo 7. Do usłyszenia. Ja życzę udanego wieczoru. No i miejmy nadzieję, że jeszcze lato nie powiedziało ostatniego słowa. Buziaki, pa!

0: ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Przemówienia w ONZ-cie. Donald Trump chwali sam siebie. Turyści w Gdyni mają płacić więcej za parkowanie niż mieszkańcy. Tunezyjczyk sforsował ochronę lotniska we Wrocławiu. Sąd wyda wyrok w trybie ekspresowym. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Litania pochwał i cała lista sukcesów Ameryki pod rządami Donalda Trumpa. Amerykański prezydent w swoim przemówieniu na sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ skupił się na sobie. Podkreślał, że za jego rządów kraj rozkwita, przyszłość jest wspaniała i korzysta na tym cały świat.
2: Kiedy inni mówili, ja działałem. Kiedy inni mówili o pokoju, ja go przywracałem. Kiedy inni lekceważyli zagrożenie, ja mu się przeciwstawiłem.
1: Wieczorem Donald Trump spotkał się też z Wołodymyrem Zełenskim. Rosja przegrała wojnę z Ukrainą, ale nie zostało to jeszcze formalnie uznane, mówił dziś podczas Zgromadzenia Ogólnego ONZ prezydent Litwy Gitanas Nauseda. Podkreślił, że od początku wojny Rosja straciła 1,5 miliona żołnierzy. W ciągu ostatniego roku zajęła 0,3% terytorium Ukrainy kosztem ponad 400 tysięcy zabitych i rannych żołnierzy. Nauseda wezwał do połączenia sił, by przybliżyć zwycięstwo Ukrainy. Prezydent Karol Nawrocki wygłosi przemówienie jutro. Tymczasem politycy Koalicji Obywatelskiej donoszą do prokuratury w sprawie organizacji szczytu biznesowego z udziałem prezydenta. Szczyt odbył się wczoraj w Nowym Jorku. Fundacja organizująca spotkanie proponowała kupno pakietów, które według mediów dawały możliwość indywidualnej rozmowy z prezydentem. Tak mówią Patryk Jaskulski i Michał Szczerba z KO.
3: Możliwe, że dochodziło do monetyzacji urzędu prezydenta państwa polskiego.
4: Składamy zawiadomienie w sprawie podejrzenia płatnej protekcji związanej z dostępem do prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Karola Nawrockiego.
1: Kancelaria prezydenta przekonuje, że pakiety nie były proponowane przez kancelarię, a prezydent nie uzależnia spotkań od opłat wniesionych przez zainteresowanych. Gdyńscy radni chcą, by turyści płacili więcej za parkowanie w mieście. Nad projektem stosownej uchwały pracują samorządowcy Koalicji Obywatelskiej, Ruchów Miejskich i Lewicy. Pieniądze na to mogą pochodzić od przyjezdnych, wskazuje wprost radny Tadeusz Szemiot.
5: Pomysł zasadza się na tym, że gdynianki i gdynianie będą płacili takie same stawki, jak są obecnie, natomiast wszyscy pozostali, czyli turyści, płacili stawki wyższe.
1: Pojawił się też pomysł, by wolne miejsca do parkowania wskazywała aplikacja wykorzystująca miejskie kamery i czujniki. Sąd w trybie przyspieszonym rozpatrzy sprawę 23-latka z Tunezji, który sforsował ogrodzenie wrocławskiego lotniska. Mężczyzna chciał polecieć do Palermo. Wszedł nawet do samolotu. Udało mu się wejść na płytę lotniska i tam w tłumie pasażerów wszedł do maszyny. Został ujęty od razu i Straż Graniczna zajmuje się tym incydentem. Bośnia i Hercegowina, Szwecja, Rumunia i znowu Bośnia. Z tymi rywalami zmierzą się kolejno nasi piłkarze w nadchodzących meczach Ligi Narodów. Na grę gotowy jest kapitan Robert Lewandowski. Dotarł już na zgrupowanie kadry, tym razem z Chicago, a nie z Barcelony, więc ma lekki jet lag.
6: Dzisiaj dobrze spałem całą noc. Wiadomo, że może z rana mój organizm jeszcze czuł, że to powinna być noc, ale teraz już jest lepiej. Zobaczymy, jak te kolejne dni, więc mam nadzieję, że dzisiejsza noc będzie również dobra i owocna, jeśli chodzi o tą jakość snu, więc no też dla mnie to jest coś nowego. Też sprawdzam, testuję, doświadczam tej zmiany czasu, tej podróży, ale na dzień dzisiejszy dobrze się czuję, jak najbardziej jestem gotowy.
1: Pierwszy mecz jesienny naszej kadry już w piątek z Bośnią i Hercegowiną na Stadionie Narodowym.

Jutro przeważnie niebo pochmurne, choć z delikatnymi przejaśnieniami. Na zachodzie ma być najładniej i na zachodzie, tylko na zachodzie, nie powinno padać. W pozostałej części kraju możliwe przelotne opady, a temperatura od 13 do 19 stopni i znowu najcieplej na zachodzie Polski.

Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie. Wszechczasów dla ciebie. You can't touch this. You can't touch this.